Radio Plus. Lato z nutą nostalgii.

free to waste your time. And I think to myself, why now? Why me?

0: Tragiczny pożar w Tajlandii, około 30 osób zginęło, kilkadziesiąt jest rannych. Ta informacja u nas na początek. Dziś trafi na badania psychiatryczne 42-latek, który zaatakował nożem wójt gminy Stara Kornica. Można odpocząć na przykład z książką w ręku. W Nowym Sączu działa strefa relaksu. Na zegarze 6, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Na początek Tajlandia i tragiczny pożar, w którym zginęło około 30 osób, ponad 60 jest rannych. Ogień wybuchł w pubie w Bangkoku tuż przed północą czasu lokalnego. Na razie nie wiadomo, czy wśród ofiar są cudzoziemcy, ale to całkiem prawdopodobne, bo to jedno z najpopularniejszych turystycznych miast w tej części Azji. Nagrania z telefonów komórkowych, które pojawiły się w sieci, pokazują przerażonych, uciekających przed płomieniami ludźmi. W ostatnich latach w Tajlandii dochodziło do podobnych wypadków. W 2022 14 osób zginęło w pożarze baru we wschodniej części kraju. Dziś przyjrzą mu się eksperci. Od tych badań zależy jego przyszłość. 42-latek, który pod koniec kwietnia zaatakował nożem wójt gminy Stara Kornica, Beatę Jerzman, przejdzie badania psychiatryczne. O szczegółach nasza siedlecka reporterka Magda Szewczuk.
1: 42-letni Krzysztof A., który kilkukrotnie ranił nożem wójt Beatę Jerzman, trafi w poniedziałek do specjalistycznej placówki w Łukowie, gdzie przejdzie obserwację psychiatryczną. Obserwacja ma pomóc w ustaleniu, czy w chwili ataku na wójt mężczyzna był poczytalny i rozumiał znaczenie swojego czynu. Śledczy na razie nie określili, czy obserwacja będzie jednodniowa, czy potrwa dłużej.
0: 42-latek przebywa w areszcie tymczasowym za usiłowanie zabójstwa i czynną napaść na funkcjonariusza publicznego. Grozi mu dożywocie. Papież znów apeluje o pokój podczas spotkania z wiernymi w Castel Gandolfo. Wyraził pragnienie, by z wytrwałością podążano drogą dialogu, spotkania i dyplomacji, bo to jedyna ścieżka do sprawiedliwego i trwałego pojednania.
2: Niestety znów wieją wiatry wojny na Bliskim Wschodzie, na Ukrainie i w wielu innych częściach świata. Nie pozwólmy, by te wiatry zgasiły płomień nadziei i pokoju, nawet jeśli wydaje się on kruchy i chwiejny.
0: Mówił za pośrednictwem Radia Watykańskiego Leon XIV. Papież pozdrowił Polaków, także tych, którzy pielgrzymują na Jasną Górę. Wszystko opiera się na klientach, którzy przyjeżdżają od lat, mówi pani Barbara, która wynajmuje pokoje w Białogórze. Mimo kapryśnej aury, turystów nad Bałtykiem nie brakuje, wybierają jednak hotele i większe pensjonaty, gdzie jest na przykład basen.
3: Młodzi albo z dziećmi, to już widać, że wybierają nowe domki, o tak. Teraz już sporo domków przybyło w Białogórze. Na krótkie pobyty przyjeżdżają teraz. Bardziej na weekendy patrzą właśnie rzeczywiście na pogodę. I ja póki co na tych stałych bazuje.
0: W tym tygodniu pogoda nad polskim morzem ma się zdecydowanie poprawić.
4: Wiadomości Radia Plus.
0: Można odpocząć, ale też poczytać książkę. W Nowym Sączu działa strefa relaksu dla fanów literatury. Takie miejsce stworzyła Biblioteka Publiczna, mówi dyrektor Marek Rylewicz.
5: To jest taka typowa strefa relaksu. Są leżaki, są książki, a oprócz tego przygotowaliśmy taką małą galerię wierszy naszych wspaniałych lokalnych poetów. To jest dla naszych mieszkańców, gości, którzy odwiedzają, wziąć książkę do ręki, na chwilkę się wyciszyć. Sama przyjemność.
6: Fantastycznie, szczególnie, że my przyjechałyśmy z Krakowa. Jesteśmy bardzo mile zaskoczone. No jest to super, naprawdę.
7: Bardzo mi się podoba. Ja akurat jestem stałą obywatelką w bibliotece, w różnych filiach, dużo pożyczam. Świetna inicjatywa.
0: Strefa relaksu będzie działać do końca wakacji, a być może także we wrześniu.
4: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
8: Dzień dobry, o poranku.
9: Dzień dobry.
10: Dzień dobry.
9: Dwa tygodnie go nie było, już się pcha na antenę.
8: To była strefa relaksu dopiero, 4 minuty po 6.
9: Witamy, Kasia Kozimor.
8: Tomek Waloszczyk.
0: I Justyna Bieniek.

0: Żele Taxi, Vanessa Paradis na antenie Radia Plus, 12 minut po godzinie 6, piątek mam... piątek, jaki piątek? Poniedziałek.
1: Poniedziałek.
0: Jak 13, to niekoniecznie piątek.
1: Poniedziałek 13, tak szczęśliwie. Imieniny obchodzą Andrzej, Benedykt, Ernest, Eugeniusz, Henryk, Joel, Małgorzata, Radomiła i Sara. Wszystkiego najlepszego.
0: Erno Rubik, pamiętasz Kostkę Rubika?
1: No oczywiście.
0: Do tej pory, co niektórzy kręcą.
1: No i wydawać mi się mogło, że taki stary wynalazek, a wynalazca Kostki Rubika...
0: Wciąż jeszcze żyje.
1: Ma się świetnie obchodzić dzisiaj 82. urodziny.
0: Wszystkiego najlepszego, panie Erno Rubik.
1: A tak się świętuje wokalista, członek zespołu TSA Marek Piekarczyk.
0: Wszystkiego najlepszego również i wam, drodzy słuchacze. Przed nami piękny nowy tydzień, a teraz czas na Ewangelię.
2: Jezus powiedział do swoich apostołów: nie sądźcie, że przyszedłem pokój przynieść na ziemię. Nie przyszedłem przynieść pokoju, ale miecz, bo przyszedłem poróżnić syna z jego ojcem, córkę z matką, synową z teściową i będą nieprzyjaciółmi człowieka jego domownicy. Kto kocha ojca lub matkę bardziej niż mnie, nie jest mnie godzien. I kto kocha syna lub córkę bardziej niż mnie, nie jest mnie godzien. Kto nie bierze swego krzyża, a idzie za mną, nie jest mnie godzien. Kto chce znaleźć swe życie, straci je. A kto straci swe życie z mego powodu, znajdzie je. Kto was przyjmuje, mnie przyjmuje. A kto mnie przyjmuje, przyjmuje tego, który mnie posłał.
3: Słuchając dzisiejszej Ewangelii, może zrodzić się w nas naturalne pytanie, jak to Jezus, który jest Mesjaszem, który jest księciem pokoju, przynosi miecz i ma poróżnić ojca z synem, synową z teściową, córkę z matką. O jakie poróżnienie chodzi Jezusowi? O jaki miecz? Tym mieczem jest prawda. Prawda, która może poróżnić nawet najbliższe osoby w relacji, rodzeństwo, dzieci, małżonków. Jezus jest tym, który niesie prawdę nie tylko o samych ludziach, ale o świecie i o samym Bogu. I ta prawda może podzielić. Jest księciem pokoju, jest Mesjaszem, który ten pokój niesie, ale pokój może zapanować w przypadku takim, jeśli będzie prawda. Na prawdzie buduje się pokój, który jest w stanie przetrwać wojny.
2: Radio Plus, Zielona Góra.

0: Już prawie 28 minut po godzinie 6, poranny program Radia Plus. Kto rano wstaje, zaczynamy nowy tydzień. Może wreszcie przestanie padać, bo od zeszłej soboty codziennie z przerwami.
1: Nie wiem, czy dzisiaj deszcz. Przestanie.
0: Już no, ale mam dość.
1: Ale taki fajny to trochę.
0: Reumatyzmu można dostać.
1: Ale to się nie wychodzi w taki deszcz. Chociaż...
0: Jak to się nie wychodzi? Ciepło jest, to trzeba wyjść.
1: Trudno przewidzieć, bo rzeczywiście jak się z psem wychodziło na spacer,
0: no,
1: to niby były chmury, ale za chwilę ulewa się robiła, no, ni stąd, ni zowąd. No, nie wiadomo, jak się wstrzelić w okienko pogodowe,
0: no,
1: było.
0: Właśnie tak, no, było. Na szczęście mnie się udało jakoś tam, jeżdżąc rowerem do pracy i komunikacyjnie, jakoś nie zmokłam na szczęście, więc rzeczywiście te chmury były takie, że można było dziś przeczekać, potem polecieć dalej. Ale chcielibyśmy już troszeczkę słońca.
1: Jeszcze dzień, dwa i będzie...
0: blady już się robi.
1: I będzie tak, że, że nie będzie się czego obawiać. A przez słońca ewentualnie.
0: No dobrze, to posłuchajmy, czy dzisiaj już buchnie trochę ciepła, czy też nie. Za chwilę wiadomości w skrócie na antenie Radia Plus i prognoza pogody.
2: Radio Plus, Zielona Góra.

0: Radio Plus. Zielona Góra.
1: Jest w 6:30, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Już prawie 4,5 tysiąca ofiar podwójnego trzęsienia ziemi, które pod koniec czerwca nawiedziło Wenezuelę. Blisko 17 tysięcy osób straciło dach nad głową. Władze nie ogłosiły listy zaginionych, ale na nieoficjalnych stronach internetowych pojawia się wykaz z 30 tysiącami nazwisk. Tymczasem zagraniczne ekipy medyczne, które pomagają w Wenezueli, próbują powstrzymać szerzenie się chorób zakaźnych. Na miejscu oferują też pomoc psychologiczną. W wiadomościach Bliski Wschód Amerykanie zaatakowali cele wojskowe w Iranie. Wczoraj przeprowadzili kilka uderzeń na systemy rakietowe i obrony przeciwlotniczej. Także na niewielkie łodzie Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej w rejonie cieśniny Ormus. Według irańskich mediów zginęła co najmniej jedna osoba. W odpowiedzi Teheran uderzył w bazy USA w Jordanii, Kuwejcie i Bahrajnie. Jannik Sinner obronił tytuł w wielkoszlemowym Wimbledonie. Włoski tenisista w finale pokonał rozstawionego z dwójką Aleksandra Zwieriewa. Mecz trwał blisko 4 godziny. Dla Sinnera to piąte trofeum wielkiego szlema w karierze. Dla Zwieriewa był to pierwszy finał w Londynie.
2: Przy mikrofonie Dorota Guce. Witam. Czas na wiadomości z Zielonej Góry i regionu. Za nami kolejna edycja Zielonogórskich Szeptanek. Spotkania mają tworzyć przestrzeń do integracji dla seniorów, mówi Dawid Kemp, dyrektor Centrum Integracji Społecznej.
3: Jeżeli chodzi o tegoroczne wydarzenie, mamy trzecie spotkanie z tego cyklu. Chcemy zaprosić Zielonogórzan do wspólnego lepienia garnków na warsztaty garncarskie, poznania nowych pasji, zajęcia się nowym, czego nie znają, czymś, co może im zająć czas w tym wakacyjnym okresie.
2: Kolejne Zielonogórskie Szeptanki odbędą się 7 sierpnia w sali Szeptów. Zielonogórskie single tracki na Wzgórzach Piastowskich mają już swoich stałych miłośników, a ich historia zaczęła się od społecznej inicjatywy pasjonatów kolarstwa górskiego. Dziś leśne trasy są jedną z największych rowerowych atrakcji regionu, a w planach jest ich dalsza rozbudowa. Już 26 lipca mieszkańcy będą mogli poznać je podczas rodzinnego rajdu rowerowego. Start zaplanowano o godzinie 11 przy amfiteatrze. Uczestnicy wybiorą jedną z dwóch tras, łatwiejszą dla początkujących lub bardziej wymagającą z wykorzystaniem single tracków. Dziś w Zielonej Górze nie powinniśmy narzekać na brak słońca. Od rana według synoptyków w naszym mieście przeważać będzie niewielkie zachmurzenie. Termometry wskażą maksymalnie 27 stopni, a temperatura odczuwalna będzie o kilka stopni wyższa. Powieje przeważnie z kierunku północno-wschodniego z siłą przeważnie 7 km na godzinę i siła wiatru może wzrosnąć nieznacznie.
0: Poranek z Radiem Plus.
4: Za 26 minut będzie godzina 7. Dzień dobry, o poranku.
5: Dzień dobry, witamy do 9. Zapraszamy Kasia Kozimor.
4: Tomek Waloszczyk.
5: A o czym myśli Tomek od samego rana? Dawno nie pytałam.
4: No właśnie.
5: No właśnie.
4: Jak są nowe państwa, to człowiek musi się nauczyć, czy jest nowa mapa Europy, świata, czy czegoś tam. A w krajobrazie politycznym też się pojawiają nowe partie i o tym za chwilę.

0: Eros Ramazzotti na antenie Radia Plus. Za 18 minut godzina 7 jest poniedziałek, 13 dzień lipca.
1: Tomek myśli od samego rana.
2: Gdyby tak być laską, marszałkowską oczywiście. No dobra, inaczej. Gdyby siąść w fotelu marszałka Sejmu i spojrzeć groźnym okiem na salę, to po lewej siedzi lewica, a po prawej prawica. A gdyby przejść środkowym korytarzem, to można przybić piątki z posłami PSL-u, zarówno lewe piątki, jak i prawe piątki. No i tu pojawia się problem, bo po tym jak rozpadła się Polska nie piątek, ale pięćdziesiątek, czyli partia Szymona Hołowni, powstał nowy byt, klub Centrum. Trzeba by ich pozamieniać z tym PSL-em, żeby faktycznie siedzieli w centrum sali. Wczoraj dowiedzieliśmy się, że klub zamienił się w nową partię Unia Centrum. No, prawie jak połączenie dawnej Unii Wolności i Porozumienia Centrum, czyli dawny popis. Ciekawe, czym się popiszą.
1: Radio Plus. Zielona Góra.
3: Reklama.
4: Misiu, chodź, zatańczymy na najpiękniejszej plaży świata. Madagaskar, wyspa nie z tej ziemi. Malezja, gdzie dżungla spotyka miasto.
5: Kolumbia, rytm, kolory. Kolumbiki tańczą w takt salsy.
4: Myślę o plażach przy zachodzie słońca, a ty?
5: Ja myślę tylko, żeby znaleźć się tam razem z tobą.
6: Planet Tours, agent roku 2025, wybrany spośród ponad 5000 agentów w Polsce. Planet Tours w Galerii Glogowia.
7: Przedsiębiorco, planujesz inwestycje i potrzebujesz wsparcia? Zapraszamy do Polskiej Strefy Inwestycji, w której na największą pomoc mogą liczyć mikro, mali i średni przedsiębiorcy. Duże ulgi otrzymają także inwestujący w badania i rozwój. Kostrzyńsko-Słubicka Specjalna Strefa Ekonomiczna wspiera przedsiębiorców z północno-zachodniej Polski. Zapraszamy na www.kssse.pl. Kostrzyńsko-Słubicka Specjalna Strefa Ekonomiczna. Inwestuj z naszym wsparciem.
8: Kia Seltos. Drugi najpopularniejszy model Kia na świecie. Po raz pierwszy w Europie. Silnik benzynowy 1.6 turbo, 180 koni mechanicznych i napęd na przednie lub wszystkie koła. Kia Seltos. Już od 125 500 zł lub w kredycie 50 na 50, RRSO 0%. Kredyt udziela bank BNP Paribas po analizie kredytowej. Propozycja dostępna do 30 września 2026 roku. Szczegóły na kia.pl oraz u dealerów.
9: Kia. Movement that inspires.
3: Po reklamie.

0: Za 6 minut będzie godzina 7. To teraz będzie serce jak dzwon, a w zasadzie serce jak dzwon, bo i o dzwonie będzie, i o dobrych sercach.
1: No to posłuchajmy już teraz, Artur Moczalski wyjaśni nieco więcej.
2: Radio Plus. Wieki wieków.
3: 13 lipca 1521 roku po raz pierwszy zabrzmiał dźwięk dzwonu Zygmunta. Tego dnia w roku 2000 w Waszyngtonie zmarł Jan Karski, legendarny kurier i emisariusz polskiego państwa podziemnego, który w czasie II wojny światowej przekazał na Zachód raport dotyczący zagłady Żydów. A przed nami ludzie o równie wielkich sercach. To Świerat i Benedykt. Pierwszy pochodził z terenów dzisiejszej Polski, ale znany jest także na Słowacji, w Chorwacji, na Morawach i na Węgrzech. Andrzej Świerat został benedyktynem i zamieszkał na górze Zabór koło Nitry. Jedyną osobą, którą spotykał w pustelni, był Benedykt. Oprócz modlitwy i samotności ich dni wypełniała ciężka praca. Obaj karczowali drzewa, dużo pościli, a spali na siedząco. Andrzej osiągnął w ten sposób mistrzostwo życia duchowego i przewidział datę własnej śmierci w roku 1034 po Chrystusie. Benedykt spisał dzieje życia swojego mistrza, a zginął 3 lata później napadnięty przez zbójców. Relikwie świętego Świerada są w romańskim kościele w Tropiu, malowniczo położonym na brzegu jeziora Czchowskiego. Jest to jeden z najstarszych kościołów w Polsce, bo niektóre jego fragmenty pochodzą z XI wieku.

0: No, Wimbledon się już skończył. Mhm. Mistrzostwa się chylą ku końcowi.
1: Piłki nożnej, piłki ale wszystko nożnej. Przed nami najważniejsze i najciekawsze.
0: I jak potem żyć?
1: Potem...
0: Co oglądać?
1: Kibic piłkarski powie, że za chwilę wraca Ekstraklasa, eliminacja do europejskich pucharów, jest więc się czym interesować. Nie wiem, co kibice tenisa powiedzą.
0: No najbliższy turniej taki tysięczny to na początku sierpnia.
1: A poza tym i wakacje muszą być też od sportu, musimy trochę odpocząć.
0: Najlepiej samemu zacząć coś robić.
1: No właśnie, jaki był odpoczynek w ten weekend? Coś mam dla Kasi, bo ona z Wrocławia. Taki obrazek znalazłem. No. Stacja, peron, Wrocław, Partynice. Jest coś takiego.
0: No jest, oczywiście,
1: że tak. Jęglicy się ucieszyli, bo przeczytali, że Wrocław party nice. A tam party nie było. Nice może trochę tak.
0: Obok jest wyścigi konne są. To można zrobić sobie niezłe party. No i działeczki też są takie fajne, co niektórzy mają i odpoczywają.
1: I przy tej okazji na Facebooku was pytamy, jaki był weekend. Czy było nice?
0: Było nice, czy nie było nice? Napiszcie nam o tym za chwilę na antenie Radio Plus najnowsze wiadomości i prognoza pogody.
2: Radio Plus. Zielona Góra.
3: Reklama.
2: Nadciąga rewolucja totalna. Nowy Lexus ES. Limuzyna biznesowa o najwyższym poziomie komfortu. Najnowsza generacja napędu. Ultra nowoczesne multimedia. Odkryj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej. Zapraszamy do salonów. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
4: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
5: Tryb wakacyjny włączony. Jedź dalej z JQ7 Hybrid. Dostępny od 139 900 zł. Z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC, AC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. Wydajny na każdej trasie. Sprawdź na omoda.jq.pl.
6: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka z o.
3: Po reklamie.
2: Radio Plus. Zielona Góra.
7: Seria wypadków na małopolskich trasach, są poszkodowani, problemy z przejazdem, m.in. na Zakopiance. Możliwa rekonstrukcja rządu w Kijowie, donosi jeden z ukraińskich deputowanych. Wczoraj rezygnację ogłosiła premier Sfyrydenko. Kilkaset osób bierze udział w międzynarodowej parafiadzie dzieci i młodzieży. Na zegarze 7, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. I od razu zaglądamy na drogi. Utrudnienia po wypadku na Zakopiance. Dwie osoby zostały ranne po zderzeniu dwóch samochodów w Pcimiu. Zablokowany jest jeden pas trasy w stronę Krakowa. A to nie jedyny groźny wypadek w ostatnich godzinach w Małopolsce. Policjanci badają okoliczności wieczornej tragedii w Krośnicy, to w powiecie nowotarskim. Samochód osobowy uderzył w drzewo, zginął 76-latek.
8: Strażacy wykonali dostęp do poszkodowanego i wspólnie z Zespołem Ratownictwa Medycznego prowadzili resuscytację krążeniowo-oddechową. Niestety, pomimo podjętych działań, ratownicy medyczni stwierdzili zgon.
7: Relacjonował Hubert Ciepły z Małopolskiej Straży Pożarnej. Z kolei w miejscowości Krosna w powiecie limanowskim w zderzeniu dwóch aut rannych zostało 6 osób, wszystkie trafiły do szpitala. Samochodami jechało w sumie 8 osób, w tym 3 nastolatków. Zmiana na szczytach władzy w Ukrainie. Premier Julia Sfyrydenko ustępuje ze stanowiska, jest już po rozmowach z prezydentem Zełenskim. Zdaniem deputowanego Jarosława Żelezniaka Sfyrydenko prawdopodobnie obejmie stanowisko ambasadora Ukrainy w Stanach Zjednoczonych. Cały rząd zostanie wtedy poddany rekonstrukcji, stwierdził parlamentarzysta. Teraz ważne jest zjednoczenie wszystkich sił i zasobów w celu wzmocnienia kraju, napisała premier na platformie X. Jak ukraińskie władze tłumaczą tę decyzję, o tym nasz korespondent Ołech Biłecki.
9: Powodem do takich zmian jest rozbudowa nowej strategii politycznej, a te zmiany wymagają odnowienia Rady Ministrów. Prezydent przede wszystkim zapowiada zmianę wśród szefów służb porządkowych. Inna strategia będzie dotyczyła też polityki zagranicznej. Według Zełenskiego do najważniejszych obszarów należą Stany Zjednoczone oraz licencje na produkcję systemów Patriot. Innym ważnym kierunkiem jest polityka europejska, kwestie wejścia Ukrainy do Unii oraz europejski projekt antybalistyczny. Potrzebne są nowe podstawy relacji z krajami sąsiadującymi z Ukrainą, zwłaszcza z Polską i Węgrami. Także czytamy we wpisie Wołodymyra Zełenskiego. Aby te zmiany zostały zrealizowane, wymagana jest także zgoda ukraińskiego parlamentu, o czym również mówi ukraiński prezydent. Kijów, Ołech Biłecki.
7: Wiadomo, że Olcha Stefaniszyna nie będzie już ambasadorką Ukrainy w USA. Odchodzi z własnej woli, podaje Interfax Ukraina. Według tego źródła decyzja ma charakter osobisty, a prezydent ma wysoko oceniać jej pracę. Nowa partia na polskiej scenie politycznej, Unia Centrum, powstała z połączenia Unii Europejskich Demokratów z sejmowym klubem Centrum, które założyli byli politycy Polski 2050. Na czele nowego ugrupowania minister klimatu i środowiska Paulina Henning-Kloska.
10: Tworzymy nowe środowisko polityczne, które będzie funkcjonowało także z silną reprezentacją w polskim parlamencie pod nazwą Unia Centrum.
7: We wrześniu konwencja programowa nowej partii. Ugrupowanie, jak słyszymy, liczy na elektorat trzeciej drogi.
2: Wiadomości Radia Plus.
7: Stadion Świątynia Teatr. 800 osób bierze udział w 37. Międzynarodowej Parafiadzie Dzieci i Młodzieży. Zmagania, które odbywają się na terenie SGGW, potrwają do 17 lipca. A co przyciąga najmłodszych na parafiadę? O to zapytaliśmy uczestników z Krakowa.
11: No ta rywalizacja sportowa, że można się zmierzyć z innymi w konkurencji i zobaczyć, jak się dobry jest. Też. I integracja też z innymi ludźmi.
12: Że jest tu śmiechu z innymi kolegami tutaj. Ja bardzo lubię grać w piłkę osobiście, więc zawsze jak jestem na parafiadzie, wybieram piłkę. Jestem już trzeci raz.
13: Ta integracja z innymi, zabawa.
7: W parafiadzie bierze też udział 21 grup polonijnych, m.in. z Łotwy, Niemiec i Ukrainy. A my sprawdźmy, co czeka nas dziś w pogodzie.
14: Dziś temperatura odczuwalna w Zielonej Górze wzrośnie do prawie 30 stopni. Ta wskazywana przez termometry będzie niewiele niższa. Według synoptyków przez cały dzień przeważać będzie niewielkie zachmurzenie. Kierunek wiatru może być zmienny, ale jego siła wyniesie przeważnie 7 km na godzinę. Ciśnienie po południu zacznie powoli maleć. Warunki atmosferyczne mogą niekorzystnie wpływać na nasze samopoczucie.
2: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
1: Patrzymy na zegarki, bo to poniedziałek, wiele osób do pracy idzie, nie wszyscy jadą na wakacje. 6 minut po 7.
0: Dzień dobry, witajcie. Kasia Kozimor.
1: Tomek Waloszczyk.
0: Za chwilę u nas Chesney Hawks, teraz Catching Crew.

0: Chesney House w Radio Plus, the one and only, 13 minut po siódmej.
1: To skoro zagaiłaś już temat mundialu, to dzisiaj mamy pustkę i wczoraj była pustka, bo mecze się nie odbywają, jutro dopiero półfinały. Coraz robi się ciekawiej i na całym świecie oglądają nie tylko te kraje, które rzecz jasna biorą udział w mundialu. Na przykład w Peru tak się zachwycili reprezentacją Norwegii, że podobno już ponad 500 dzieci jest z imieniem Haaland.
0: O, proszę.
1: Erling Haaland, wybitny napastnik norweski, tak się spodobał tam w tym dalekim zakątku świata, że poszli do tego urzędu stanu cywilnego i
0: ponadawali
1: chyba,
0: tak.
1: Ponadawali, nie zmieniali, tylko chyba to nowo narodzone dzieci Haaland. Bardzo ładne imię Haaland. Nie wiem, czy peruwiańskie za bardzo, może z czymś im się kojarzy w tym kraju,
0: może,
1: językowo
0: trzeba by było
1: jakoś.
0: Zapytać, tak.
1: No, ale Norwegia odpadła, teraz się zastanawiają, czy będą nowe Bellingamy lub Kane, lub Messi.
0: A Mbappe?
1: Mbappe, a to ciężko wymówić jest. Bo ja sam nie wiem, czy to Mbappe, czy Mbappe. Ale tak, jak on gra, to
0: 14 minut po siódmej poranny program Radia Plus, to rano wstaje. Za chwilę na naszej antenie Eric Carmen, Hungry Eyes. Będzie też Bonnie, Amy Brown, Girl in the Ring. A my z wami do godziny 9 budzimy się w lekko wakacyjnych nastrojach. Dlaczego, że lekko? No bo nie wszyscy mają wakacje. Niektórzy w lekko zapracowanych nastrojach. Ale poniedziałek dla każdego dobry znak, bo przed nami cały tydzień.
2: Radio Plus, Zielona Góra.
3: Reklama.
4: Kaufland jest! Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy mango, złoty 99 za sztukę. Tak, mango, złoty 99 za sztukę. A polskie ziemniaki wczesne 99 groszy za kilogram. Zgadza się, 99 groszy za kilogram. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: Tego lata Włochy są bliżej. Delektuj się włoską kuchnią we Fresh Corner na stacjach MOL. Hot dog parmigiano, focaccia i aromatyczna kawa. Smakowite ceny tylko z aplikacją MOL Move. Do zobaczenia we Fresh Corner. Polecam. Dorota Gardias. Ciao!
6: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
7: Lidl, to się opłaca. Po reklamie.

0: 25,5 minuty po godzinie 7 poranny program Radia Plus, która rano wstaje. Jajko?
1: Jajko jak najbardziej. Znaczy kurę też lubię, ale wolę jajko.
0: Konkret. Jajecznica, omlet, sadzone.
1: Najbardziej na pierwszym miejscu jednak na miękko.
0: Na miękko.
1: Chociaż ja pod każdą postacią lubię, słuchaj, ale na miękko.
0: A no
1: tak.
0: Właśnie na miękko nie mam. Nie. Nie wiem dlaczego nie, bo ja też na miękko. Mhm. W każdym razie mam tutaj taką ściągę, jakie jajko lubisz, powiem ci jaki jesteś.
1: No to...
0: Na twardo, spontanicznie optymiści. Nie wiem zupełnie dlaczego.
1: Trochę tak.
0: Sadzone. Odkrywcy, innowatorzy.
1: To gorzej.
0: No tak.
1: Znaczy bo ja mniej sadzone, a też. No, ale...
0: Jajecznica, powściągliwi. Mm-hmm. Omlet, perfekcjoniści mm-hmm. i organizatorzy. No, trzeba się dobrze przygotować do omletu, żeby był perfekcyjny. Jajko w koszulce, urodzeni ekstrawertycy. No pewnie komu by się chciało jajko w koszulce, najpierw trzeba ten wir wodny zrobić i tak dalej, żeby to miało ręce i nogi, coś z tego wyszło.
1: Dużo widziałem takich ekstrawertyków w koszulkach, no a to już swoją drogą. Chciałem powiedzieć, że są ludzie, którzy po prostu lubią jajka i
0: oczywiście,
1: chyba gromadzą te wszystkie cechy, które wymieniłaś.
0: Dokładnie tak. Jajko na śniadanie, zdrowa rzecz, polecamy. 27 minut po 7. A teraz będą dzieci. Dzieci też lubią jajecznicę na przykład. Chociaż nie wszystkie. Elektryczne gitary.

0: Wrocław Partynice na naszym profilu facebookowym. Jak ktoś chce, może przeczytać Party Nice. No i było nice, Rafał do nas pisze. Izabela też, był grill, lodówka pełna. Zapraszam.
1: Może jeszcze coś zostało, lecimy.
0: Na pewno jak się za dużo na grilla zrobi, to później po lodówkach trzeba upychać. Dzień dobry wszystkich, jak miło słyszeć was razem. Dziękujemy.
1: No i też nam miło jest razem, bo jak razem, to zawsze weselej. Dobrze, za chwilę najnowsze wiadomości na antenie Radia Plus w skrócie i kilka słów o pogodzie. Posłuchaj.
2: Radio Plus. Zielona Góra.
3: Reklama.
2: Nadciąga rewolucja totalna. Nowy Lexus ES. Limuzyna biznesowa o najwyższym poziomie komfortu. Najnowsza generacja napędu. Ultra nowoczesne multimedia. Odkryj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej. Zapraszamy do salonów. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
4: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
5: Musisz wejść na wyższy poziom? Tak, sięgnij po Alesto. Już dziś wszystkie orzechy pakowane Alesto. 2+1 za grosz. Alesto, żyj ze smakiem.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Tylko na eobuwie.pl zgarnij rabat do -30% przy zakupie minimum dwóch rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 14 lipca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki, bo eobuwie wie.
8: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody! A to oznacza uczta!
9: Wiejska Zagroda, pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
8: Pieskie życie ma smak!
9: Wiejska Zagroda, dla psa, który wie co dobre.
3: Po reklamie.
2: Radio Plus, Zielona Góra.
10: Jest 7:30, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Kradli tożsamości osób i na ich dane zakładali konta bankowe, zaciągali kredyty oraz pożyczki. Policjanci z warszawskiej Woli rozbili gang oszustów, zatrzymano 4 mężczyzn, łącznie usłyszeli oni 31 zarzutów. Odpowiedzą m.in. za udział w zorganizowanej grupie przestępczej, kradzież i usiłowanie oszustwa, gdzie łączna wartość strat przekroczyła 300 tysięcy złotych. 2 osoby dodatkowo za posiadanie narkotyków. Sąd zgodził się na aresztowanie. Zatrzymanych grozi im 15 lat więzienia. W wiadomościach Radia Plus Meksyk co najmniej 10 osób, w tym 2 dzieci, zginęło w karambolu na autostradzie w zachodniej części kraju. Rannych zostało kolejnych 10 osób, w tym 4 obywateli Stanów Zjednoczonych. Do wypadku doszło, gdy ciężarówka wjechała w pojazdy stojące na pasie awaryjnym. Turniej finałowy Ligi Narodów nie dla polskich siatkarek. Biało-czerwone o awans grały z Japonkami. Spotkanie zaczęły dobrze, wygrały 2 pierwsze sety, ale w kolejnych tory walki okazały się lepsze. W tiebreaku Japonki wygrały 15-13. To oznacza, że Polki straciły szansę na awans do Final 8.
11: Przy mikrofonie Dorota Guty, witam. Czas na wiadomości z Zielonej Góry i regionu. Muzeum Ziemi Lubuskiej zaprasza na niecodzienny koncert. O szczegółach Barbara Maculewicz, rzeczniczka muzeum.
12: Koncert wyjątkowy, który nawiązuje do dawnych dźwięków, do dźwięków średniowiecznych, wystąpi znana muzealnej publiczności Joanna Kordylewicz, która zagra dla Państwa na nietypowym instrumencie, jakim jest fidel płocka. Instrument strunowy, instrument smyczkowy, który charakteryzuje się tym, że wydobywa się dźwięki nie w sposób klasyczny, odpowiadający skrzypcom, czyli poprzez naciskanie opuszkami palców strun, poprzez skracanie ich właśnie opuszkami, tylko struny skracane są paznokciami.
11: Koncert już 17 lipca o 18 w Muzeum Ziemi Lubuskiej. Uwaga, kierowcy, od dziś do 17 lipca czekają utrudnienia na łączniku ulicy Sulechowskiej i Zdrojowej w Zielonej Górze. Miasto zaplanowało remont nawierzchni. Przez pierwsze 3 dni ruch będzie odbywał się jednym pasem, tylko w kierunku ulicy Zdrojowej. Z kolei 16 i 17 lipca remontowany odcinek zostanie całkowicie zamknięty. będzie całkiem przyjemny pogodowo poniedziałek. W naszym regionie przeważać będzie niewielkie zachmurzenie. Termometry po południu wskażą maksymalnie 27 stopni, a temperatura odczuwalna będzie nieco wyższa. Do południa przeważać będzie północny kierunek wiatru o sile zaledwie 7 km na godzinę. Ciśnienie zmaleje z 1021 do 1019 hektopaskali.
5: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
0: Poniedziałkowy poranek, tym bardziej się cieszymy. Dzień dobry.
1: Witamy i zapraszamy do dziewiątej. Kasia Kozimor.
0: Tomek Waloszczyk.
1: Za chwilę Seal, Kiss from Rose, teraz Mike Oldfield i Maggie Reilly. Bo w duecie lepiej.
0: O czym Mike i Maggie wiedzą najlepiej.

0: Za 18 minut będzie godzina 8. Znów nadchodzą upały, może nie takie, że 40 stopni, jak to widzieliśmy 2 tygodnie temu, ale 30, może 30 parę będzie. Na południu Europy problem jest większy, bo tam no, koszmarniejsze te temperatury. No i okazuje się, że przed stacją Roma Termini ma stanąć drzewko bioklimatyczne. Drzewo.
1: Co to jest?
0: To taka instalacja, to w ogóle nie ma z drzewem nic wspólnego, to jest taka odwrócona piramida.
1: Rozumiem, że jakieś zraszacze będą.
0: Będą zraszacze, mają być jakieś cegły, które będą parować i dzięki temu...
1: Wilgotność i upał to nie jest dobry zestaw.
0: Ale to ma jakoś wytwarzać taką temperaturę, że będzie 10 stopni mniej niż poza tym drzewkiem.
1: Ja tylko przypominam wszystkim urbanistom, że tak naprawdę w mieście do zniesienia jest to wszystko, co się nagrzewa, czyli beton i tak dalej. Betonozę mamy już od lat. Tam, gdzie jest troszeczkę zieleni, trochę więcej zieleni, czyli parki, zawsze temperatura jest odrobinkę niższa.
0: I dlatego wszyscy krytykują tę instalację. Nawet nie za to, że ona będzie kosztować 500 000 czegoś tam. Znaczy dużo będzie kosztować, ale za to, że wcześniej drzewa tam powycinali i teraz będą jakieś drzewka bioklimatyczne stawiać.
1: Bioklimatyczne.
0: A poza tym, jak tam jest upał i dużo ludzi, bo to dworzec jednak kolejowy, to ludzie będą się bić o to, żeby tam stanąć pod tym drzewkiem.
1: Dokładnie tak.
0: Znaczy przepychać się będą, próbować.
1: A takie zwykłe drzewko, taka lipa na przykład. Kochanowski już wiedział, pisał przecież, że pod taką lipą, jak się człowiek usiądzie, pod normalnym, zdrowym drzewem.
0: I to nie jest lipa w ogóle.
1: W ogóle nie. Znaczy, to ta instalacja to lipa.
0: Tak.
1: Stawiajmy na prawdziwą, ekologiczną roślinność wokół nas. Za 16 minut 8, za chwilę na naszej antenie w Radiu Plus Abba Mamma Mia, co to się wyrabia na tym świecie, a potem Manam. No i tak trochę w opozycji. Wyjątkowo zimny maj.
2: Radio Plus. Zielona Góra.
3: Reklama.
4: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu masło łaciate 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,99. A Jakobs Kronung, kawa rozpuszczalna 200 gramów. Teraz jedynie 28,99 przy zakupie 2. Cena z 30 dni przed obniżką 41,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
6: W Carrefourze każdy dzień to ekstra oferta, więc ty plus dzisiejszy hit równa się sprytny wybór. Bo masło ekstra, simple, polskie lub łaciate, złoty 99 za sztukę przy zakupie 4 z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Cena przed obniżką 4,99.
7: Citroen zaprasza na Dni Profesjonalistów od 6 do 18 lipca. W tych dniach złóż zamówienie na auto dostawcze dostępne od ręki i skorzystaj ze specjalnej oferty. Citroen C3 Van, Berlingo Van, Jumpy i Jumper z rocznym pakietem ubezpieczeń OC i AC za złotówkę oraz pierwszym przeglądem w cenie auta. Powtarzam, Dni Profesjonalistów, 6-18 lipca. Szczegóły u dealerów i na citroen.pl.
8: Citroen.
9: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś ziemniaki wczesne polskie luzem, cena przed obniżką 2,99. Teraz tylko złoty 29 za kilogram. A polskie borówki amerykańskie, cena przed obniżką 19,99. A teraz z kuponem Lidl Plus 11,99 za 400 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
12: Widzisz lusterko na przedniej szybie? Często za nim znajdują się kamery, które dbają o twoje bezpieczeństwo. W Autoglas kalibrujemy systemy, które pomagają widzieć to, czego ty nie zauważasz. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
11: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
13: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski ziemniak wczesny luz, tylko złoty 49 za 1 kg, aż 62% taniej. A woda niegazowana Żywiec Zdrój 1,5 litra, jedynie złoty 99 za jedną sztukę przy zakupie 6 sztuk. Najniższa cena z 30 dni, złoty 89. Netto, patent na tanie zakupy.
3: Po reklamie.
2: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Czerwone gitary.

0: Pytanie przed śniadaniem.
1: No to wracamy do tych upałów, które wracają powoli do nas. Będzie ciepło, tak wakacyjnie.
2: Ale znośnie.
1: Bardzo ciepło, ale może być znośnie, bo niektórzy w ogóle nie lubią wysokich temperatur. Powiedzcie nam, czy napiszcie w zasadzie, czy macie jakieś takie miejsce, w którym jest najchłodniej.
2: Piwniczka.
1: Może być.
2: Przychodzi mi na myśl.
1: No, ale taka zwykła piwniczka.
2: No, tak.
1: Albo jakieś miejsca pod drzewem w ogrodzie.
2: Ostatnio odkryłam żele chłodzące. Znaczy takie do kąpieli, do podprysznic.
1: Aha, czyli idziemy się wykąpać, tak.
2: Tak, no.
1: I one chłodzą tam rzeczywiście?
2: Tak, rzeczywiście.
1: A wodę jaką się leje?
2: Nie, no to wiesz, jaką lubisz. Aha. Chłodną lepiej, nie? Mhm. Ale potem jak wychodzisz, to uczucie świeżości zostaje z tobą przez jakiś czas.
1: Napiszcie do nas 691-141-141. A propos tego prysznica, o którym Kasia mówi, to mamy wspaniały ręcznik, tak? Dobrze mówię?
2: Bardzo dobrze.
1: Radia
2: mówisz.
1: Plus.
2: Szczerze przyznam, że no chciałam zobaczyć, czy dobry. Zabrałam ze sobą kilka razy na basen, jest rewelacyjny. Mhm. Także polecam. To jest rzecz, którą naprawdę musicie mieć tego lata. Po prostu. Shaking Stevens już teraz, You Drive Me Crazy. A do pytania przed śniadaniem wrócimy po godzinie 8. Wysyłajcie SMS-y 691 141 141.
1: Czekamy.

0: trochę po angielsku pytamy dzisiaj, czy weekend był nice. Katarzyna pisze, było nice, bo poznałam dziewczynę mojego syna. Oficjalna wizyta. Nie wiem, kto bardziej się stresował. Miło znowu was słuchać w duecie. Mamy nadzieję, że wizyta przebiegła znakomicie i że dziewczyna się nadaje.
1: No tak, oczywiście.
0: Być synową.
1: No dobrze, za chwilę na naszej antenie sprawdzimy, co dzieje się wokół nas. Sprawdzimy prognozę pogody, więc warto zostać z Radiem Plus. A na zwierzenia, jak tam weekend było, czekamy w dalszym ciągu na naszym profilu na Facebook.
2: Radio Plus, Zielona Góra.

0: Radio Plus, Zielona Góra.
1: Tragiczny finał poszukiwań we Wrocławiu. W stawie utonął 18-latek. Znów niespokojnie na Bliskim Wschodzie. Amerykanie uderzyli w irańskie cele wojskowe. Teheran odpowiedział. Zajrzymy też do Nowego Sącza. Trwają ostatnie przygotowania do Święta Dzieci Gór. Na zegarze 8, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Tragiczny koniec weekendu nad wodą we Wrocławiu. W stawie przy ulicy Królewieckiej utonął 18-latek. Służby otrzymały zgłoszenie o młodym mężczyźnie, który zniknął pod wodą przed 19. Nieprzytomnego 18-latka wydobyto na brzeg. Mimo szybkiej reanimacji nie udało się go uratować. Według danych Komendy Głównej Policji w miniony weekend w Polsce utonęły 4 osoby. Statystyki tego sezonu są tragiczne. Od początku czerwca podczas wypoczynku nad wodą zginęło już ponad 80 osób. Wymiana ciosów na Bliskim Wschodzie. Amerykanie uderzyli w dziesiątki celów wojskowych w Iranie. Z kolei Teheran odpowiedział ostrzałem baz USA w regionie. A to od razu odbiło się na cenach ropy. Sytuację na Bliskim Wschodzie śledzi nasz reporter w studiu Michał Rawa. Witaj.
2: Tak jest, dzień dobry. Jak przekazało dowództwo centralne USA, uderzenia zostały przeprowadzone z użyciem precyzyjnej amunicji. Miały ograniczyć zdolności Iranu do atakowania zagranicznych statków w cieśninie Ormuz. Według irańskich władz jedna osoba miała zginąć w tym ostrzale, a 4 zostały ranne. Teheran w odwecie przeprowadził 3 fale uderzeń z użyciem dronów i rakiet. Zaatakował bazy lotnicze w Jordanii, Bahrajnie i Kuwejcie, gdzie stacjonuje amerykańskie wojsko. Według irańskiej gwardii rewolucyjnej zniszczeniu miały ulec amerykańskie baterie rakiet Patriot czy systemy radarowe.
1: Przypomnijmy, wcześniej Iran ogłosił ponowne zamknięcie cieśniny Ormuz dla międzynarodowej żeglugi. Zatrzymał też 2 zagraniczne statki, na co odpowiedzią były amerykańskie ataki. Przez sytuację na Bliskim Wschodzie w ostatnich dniach znacząco skoczyły ceny ropy na światowych rynkach. Brent kosztuje już prawie $80 za baryłkę. W wiadomościach zaglądamy teraz na drogi. Nietrzeźwy kierowca doprowadził do kolizji na autostradzie A2 w Łódzkiem. Do zdarzenia doszło wieczorem na wysokości Dzierżkowa w kierunku Warszawy.
3: Ze wstępnych ustaleń policjantów pracujących na miejscu wynika, że kierujący samochodem dostawczym marki Fiat mężczyzna nie zachował należytej odległości od poprzedzającego go kierującego samochodem marki Jeep i uderzył w jego tył.
1: Mówiła Edyta Machnik z łódzkiej policji. Jeepem kierowała 45-letnia kobieta, z kolei 53-letni kierowca Fiata miał 0,5 promila alkoholu w organizmie. Został zatrzymany. Zakaz kąpieli na blisko 60 kąpieliskach nad Bałtykiem. Większość zamknięto z powodu wysokich fal, silnego wiatru i prądów wstecznych. W zachodniopomorskiem czerwone flagi powiewają na 30 strzeżonych kąpieliskach. Zakaz obowiązuje m.in. w Sarbinowie, Chłopach, Mielnie, Dąbkach i Jarosławcu. Na kąpieliskach Bobolin Zachód i Jarosławie Dubaj w powiecie sławieńskim wykryto bakterie coli oraz enterokoki. W województwie pomorskim zakaz wchodzenia do wody obowiązuje w 24 miejscach. Czerwone flagi na gdańskich kąpieliskach w Brzeźnie i na Wyspie Sobieszewskiej.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Kolorowe, wesołe i zawsze przyciąga tłumy. Właśnie takie jest Święto Dzieci Gór, które po raz kolejny ruszy w Nowym Sączu. Od 19 lipca mieszkańcy i turyści będą poznawać kulturę, muzykę i tradycje małych górali z Polski oraz zagranicy.
4: Codziennie koncerty w hali Mosir przy ulicy Nadbrzeżnej, prezentacje przedpołudniowe na dziedzińcu Sokoła. Mamy kilka scen w regionie, w Krynicy, poza tym jest scena w Piwnicznej, Limanowej, Szczawnicy i w Ludźmierzu.
1: Mówił Andrzej Zarych, dyrektor Małopolskiego Centrum Kultury Sokół w Nowym Sączu, który organizuje Święto Dzieci Gór. Festiwal potrwa tydzień. A my sprawdźmy, co czeka nas dziś w pogodzie.
5: Dziś w Zielonej Górze nie powinniśmy narzekać na brak słońca. Od rana według synoptyków w naszym mieście przeważać będzie niewielkie zachmurzenie. Termometry wskażą maksymalnie 27 stopni, a temperatura odczuwalna będzie o kilka stopni wyższa. Powieje przeważnie z kierunku północno-wschodniego z siłą przeważnie 7 km na godzinę i siła wiatru może wzrosnąć, ale nieznacznie.
0: Poranek z Radiem Plus.
2: Poniedziałkowy poranek, rozpoczynamy z przytupem nowy tydzień. Dzień dobry, o poranku.
6: Dzień dobry, witajcie, Kasia Kozimor.
2: Tomek Waloszczyk.
6: Zapraszamy do 9:00, za chwilę Halina Frąckowiak. Radio Plus. A teraz Phil Collins.

0: Halina Frąckowiak i Serca Gwiazd w Radiu Plus jest kwadrans po godzinie 8 już.
1: Pytanie przed śniadaniem.
2: I przygotowujemy się do kolejnej fali, może nie upałów, ale jednak wysokiej temperatury. No upałów troszkę też, z nami jest Justyna, dzień dobry.
3: Dzień dobry.
2: No właśnie, jaki pomysł, jakie najchłodniejsze miejsce masz gdzieś niedaleko albo trochę dalej, które pomaga w czasie takich wysokich temperatur?
3: Nie, no, u siebie na działce, na swoim podwórku trzeba szukać, takich luksusów trzeba szukać u siebie, dlatego mamy ogromną, starą, wielką wiśnię, której nigdy w życiu nie wytniemy, bo ona daje nam ten właśnie wspaniały chłód. Co prawda działa to tylko wtedy, kiedy jest lekki wiaterek, ale to wszystko jest do wytrzymania.
2: No ale nadal się, jak nie ma wiatru, to też się w cieniu siedzi, prawda?
3: Tak, ale nie ma czym oddychać wtedy.
2: No to prawda.
3: Na to też jest patent.
2: Jaki?
3: Wyobraźcie sobie państwo, że kiedyś przez przypadek zupełnie kupiłam kabelek do nawadniania. Przez przypadek. No. To był mój błąd. Natomiast wykorzystałam go w inny sposób. Podłączyłam go do wody i on przez takie punkciki...
0: Przez te dziurki
3: daje mi mikro po prostu ochłodzenie.
2: No, taką, i to jest super. Taką mgiełkę fajną, super.
3: Taką mgiełkę, ale to przez przypadek się wydarzyło.
0: Dobrze, to jeszcze podpowiem, jak ktoś ma, że tak powiem, giętki nadgarstek, to stary, sprawdzony sposób, wachlarz. Czyli wachlarzyk. Tak, rewelacyjnie działa, zwłaszcza w komunikacji miejskiej i takich miejscach, gdzie rzeczywiście potrzebujemy trochę ruchu powietrza, a powietrze się nie rusza.
2: O. To już niemodne, nie oglądałeś Wimbledonu, tam z takimi wiatraszkami wszyscy się białymi.
0: Ale gdzie to plastiki znowu?
2: I na baterie
0: mało ekologiczne, tak, no. Dokładnie. No dobrze, to dziękujemy i ręcznik wysyłamy, jak te mikrozraszacze trochę zaszaleją, to będzie można otrzeć pod czoła.
3: Dziękuję.
2: Do usłyszenia.
0: Gorąco pozdrawiamy, do usłyszenia. 17 minut po 8 już za chwilę w Radio Plus kolejne przeboje z nutą nostalgii.
1: Radio Plus, Zielona Góra.
4: Reklama.
5: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Twoje ulubione dni na zakupy.
6: Teraz stelaż podtynkowy Geberit Duofix Basic za 583 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 649 zł. Allegro Days do 13 lipca.
7: Misiu, jestem na shoppingu. Co masz ochotę zjeść?
8: A co mamy do wyboru?
7: Sushi i ramen, aromatyczne curry, mochi, arepas, tropikalne soki i te deserki z marakui przy zachodzie słońca. To co wybierasz?
8: A gdzie ty jesteś, skarbie?
7: Jestem w Planet Tours w galerii Glogowia. Mają egzotykę w takich cenach, że aż szkoda gotować w domu.
9: Planet Tours, agent roku 2025, wybrany spośród ponad 5000 agentów w Polsce.
10: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
11: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
10: A, no i merci bardzo.
12: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
13: Słyszysz? To kraż od pierwszego

0: 20% na całą markę Balea i Baleamen, na produkty dla zwierząt i na pasty do zębów oraz płyny do płukania ust. Pobierz aplikację, aktywuj kupony i korzystaj od 1 do 31 lipca w Twojej drogerii DM lub na dm.pl. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje.
1: Świeży, tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu borówka amerykańska XXL. Teraz aż 41% taniej. To tylko 9,99 za aż 300 gramów. Cena sprzed obniżki 16,99. A Dallmayr kawa mielona 500 gramów. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
3: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie. A co?
4: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
3: Potrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
4: Bo zależy mi na sobie.
3: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.
5: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
6: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. A! I jeszcze coś! Do końca sierpnia masz dostawę przez paczkomat za 0 zł przy zamówieniach od 49 zł. How good is that? Sprawdź zakupy w apce InPost.
7: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
8: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
9: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
10: Po reklamie.

0: Weekend i po weekendzie Piotr nam wysłał zdjęcie z basenu. Oj, coś czujemy, jakiś all inclusive mały?
1: O, mały,
0: jakiś
1: tak.
0: Last minucik?
1: Nie, no co ty, aż powiększ.
0: No dobrze, powiększam.
1: A, ładnie jest.
0: No
1: tak,
0: ładnie,
1: rzeczywiście.
0: Tak. Ale nad morze trzeba się wybrać, nie tylko siedzieć w tym basenie.
1: Palmy są.
0: No, to palmy. Nie palmy. Za chwilę w 8:30, zaraz wiadomości i później prognoza pogody.
1: Nie palmy, nie kuszmy. Dobrze, posłuchajmy.
2: Radio Plus, Zielona Góra.
3: Reklama.
4: Promocja, jakiej jeszcze nie widziałeś. Kupujesz dwie pary okularów progresywnych. Zyskujesz minimum 3600 zł. Tak, zyskujesz co najmniej 3600 zł. Odwiedź salon Vision Optyk w Zielonej Górze przy ulicy Pieniężnego 23A, obok Galerii Grafit. W ofercie także wyjątkowe kolekcje opraw korekcyjnych. Guess, Givenchy, Celine, Tom Ford i wiele innych. Salon optyczny Vision Optyk, Zielona Góra, ulica Pieniężnego 23A, obok Galerii Grafit.
5: Nissan Qashqai z napędem e-Power. Rewolucyjna hybryda, w której zakochasz się od pierwszego jeżdżenia. Pozwól mu się porwać na jazdę próbną i spędź z nim kolejnych 1000 kilometrów bez tankowania. Nissan Qashqai.
6: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
7: Castorama. Teoria
8: i praktyka.
7: W teorii przydałoby się odmalować salon.
8: A w praktyce też przedpokój, sypialnię i przy okazji odświeżyć taras.
7: To świetnie się składa, bo już od środy w Castoramie wszystkie farby i środki ochrony drewna kupisz z super korzystnym zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450.
8: No to co? Malujemy! Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 15 do 20 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Po reklamie.
2: Radio Plus, Zielona Góra.
3: Jest 8:30, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Na początek Podkarpacie, ścigany europejskim nakazem aresztowania za udział w grupie przestępczej i handel bronią, 25-letni Francuz zatrzymany na przejściu granicznym w Medyce. Mężczyzna miał też deklarować chęć popełnienia aktów terroryzmu. Na 3 miesiące trafił do aresztu, tam poczeka na decyzję sądu w sprawie przekazania go Francji. Grożą mu 4 lata więzienia. Dziś i jutro pod oddziały sił zbrojnych odbędą ćwiczenia, zaplanowano je w północno-wschodnich regionach kraju. To oznacza, że na drogach pojawią się pojazdy wojskowe. Dowództwo apeluje, by nie publikować w sieci informacji, zdjęć i nagrań z przemieszczającymi się wojskowymi. Kończymy smutną informacją. Nie żyje sam Neil, aktor znany m.in. z roli w Parku Jurajskim, Fortepianie, serialach Peaky Blinders czy Dzikość. O śmierci aktora poinformowali bliscy w mediach społecznościowych. Aktor, który od kilku lat walczył z chorobą nowotworową, miał 78 lat.
9: Dorota Guty, witam. Czasem wiadomości z Zielonej Góry i regionu. Po raz kolejny odbyły się zielonogórskie szeptanki, w których udział wzięli seniorzy. To bardzo ważne spotkania, zaznacza Agnieszka Hryniewicz z klubu seniora PCK.
10: Wyjścia są bardzo ważne. Integracja jest przepiękną rzeczą na to, żeby oni cały czas poznawali, bo najgorszą rzeczą dla seniora jest ta asymilacja, ta samotność w domu. Więc móc spotkać się ze znajomymi, móc pójść gdzieś, pośmiać się, pobawić, nawet porozmawiać, to jest chyba clue tego wszystkiego, dlaczego działamy jako klub.
9: Kolejne szeptanki odbędą się 7 sierpnia w sali Szeptów. Nowe udogodnienia dla zagranicznych turystów korzystających z autobusów MZK w Zielonej Górze. Na wybranych, najważniejszych przystankach pojawiły się komunikaty głosowe w języku angielskim. Usłyszymy je m.in. przy Dworcu Głównym, Uniwersytecie Zielonogórskim, Muzeum Etnograficznym w Ochli oraz przy Wojewódzkim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Zdrunkowie. Miejski przewoźnik podkreśla, że rozwiązanie ma ułatwić poruszanie się po mieście rosnącej liczbie zagranicznych gości. Na razie nie są planowane komunikaty w innych językach. Dziś temperatura odczuwalna w Zielonej Górze wzrośnie do prawie 30 stopni. Ta wskazywana przez termometry będzie niewiele niższa. Według synoptyków przez cały dzień przeważać będzie niewielkie zachmurzenie. Kierunek wiatru może być zmienny, ale jego siła wyniesie przeważnie 7 km na godzinę. Ciśnienie po południu zacznie powoli maleć. Warunki atmosferyczne mogą niekorzystnie wpływać na nasze samopoczucie.
2: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
0: Budzimy się rano razem z wami, chociaż ta nasza pobudka to już dawno temu, ze 3 godziny ponad.
1: No, tak, bo kto rano wstaje, to tak. Zadowolony i ma więcej czasu do, że tak powiem, przeżycia. O.
0: Za 25 minut 9, gdyby ktoś właśnie szukał zegarka.
1: Za chwilę Happy End, teraz Belinda Carlisle, La Luna.

0: Happy End, kochani, jak się masz na antenie Radia Plus, za 17 minut 9. Są wakacje, warto się gdzieś ruszyć, coś pozwiedzać, nie trzeba daleko. Kraków na czwartym miejscu się znalazł znowu, jeśli chodzi o miasta warte odwiedzenia.
1: Ale w Europie, na świecie?
0: Patrzę w Europie. 15 miejsce Budapeszt, 11 Wiedeń, Rzym na 7, Porto na 5.
1: Poważnie, Kraków tak wysoko?
0: Tak, Kraków na 4. Wyprzedza nas Salzburg w Austrii, Praga w Czechach i Florencja we Włoszech.
1: No tak, to te listy się zmieniają, bo są różne mody na różne miasta. Oczywiście do Krakowa niezmiennie zapraszamy, chociaż te, co poniżej są, to też są takie klasyki, które warto w życiu zobaczyć, jeżeli ktoś za granicę się wybiera, bo są tacy, którzy twierdzą, że nie ma swego nie znacie, a cudze chwalicie. Trzeba oglądać. U mamy też. No, jak mama w pobliżu, to trzeba pojechać.
0: No dobrze. Oczywiście, że jesteśmy w nastrojach takich trochę wakacyjnych i sobie tam szkicujemy różne pomysły na podróże, więc może i Kraków warto wziąć pod uwagę. Na pewno warto, bo chyba najłatwiej dojechać. No dobrze, za chwilę na naszej antenie już nie podróżniczo, ale oczywiście w dalszym ciągu w wakacyjnych nastrojach będzie
1: CC. Nie podróżniczo. Heartbreak Hotel? No. Co się z podróżami kojarzy, bo w tym hotelu to się nam cuda działy.
0: A wcześniej do nieba Bryan Adams zabierze nas Heaven. To piosenka, która pojawi się na antenie Radio Plus za 16:09.
2: Radio Plus. Zielona Góra.
3: Reklama.
4: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody! A to oznacza uczta!
5: Wiejska Zagroda, pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
4: Pieskie życie ma smak!
5: Wiejska Zagroda. Dla psa, który wie co dobre.
6: W Drogerii DM dbamy o Wasze potrzeby. Dlatego od 1 do 31 lipca w aplikacji DM czekają na Ciebie aż 3 kupony minus 15%. Na całą markę Balea i Baleamen, na produkty dla zwierząt i na pasty do zębów oraz płyny do płukania ust. Pobierz aplikację, aktywuj kupony i korzystaj od 1 do 31 lipca w Twojej drogerii DM lub na dm.pl. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje.
7: Już dziś w Lidlu. Kabanos klasyczny, drobiowo-wieprzowy XXL Peacock. Tylko 9,99 za opakowanie 500 gramów. A Pepsi tylko 7,69 za 2,5-litrową butelkę przy zakupie 2 sztuka. Opakowanie może podlegać kaucji.
8: Lidl. To się opłaca.
9: Promocja, jakiej jeszcze nie widziałeś. Kupujesz dwie pary okularów progresywnych. Zyskujesz minimum 3600 zł. Tak, zyskujesz co najmniej 3600 zł. Odwiedź salon Vision Optyk w Zielonej Górze przy ulicy Pieniężnego 23A, obok Galerii Graffit. W ofercie także wyjątkowe kolekcje opraw korekcyjnych. Guess, Givenchy, Celine, Tom Ford i wiele innych. Salon optyczny Vision Optyk, Zielona Góra, ulica Pieniężnego 23A, obok Galerii Graffit.
7: Wpadaj do Lidla, bo niskie ceny codziennie, to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Mięso mielone z szynki XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 18,99. Teraz 8,99 za opakowanie 800 gramów. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 1,99 zł przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl, to się opłaca.
10: Po reklamie.

0: To Sissy Catch Heartbreak Hotel na antenie Radia Plus. Za 4 minuty będzie godzina 9.
1: A my tym samym mówimy do usłyszenia i rozpoczęliśmy dobrze chyba cały nowy tydzień.
0: Bardzo dobrze nawet. I zapraszamy jutro po 6, a za chwilę wiadomości. Po wiadomościach Agnieszka Morawska i dalszy ciąg przebojów z nutą nostalgii.

0: Radio Plus, Zielona Góra.
1: Katastrofa budowlana w Częstochowie, w centrum miasta, zawalił się budynek należący do Liceum Słowackiego. Fala upałów gnębi Europę. Kiedy znów dotrze do Polski, o tym za chwilę. Niezapomniany w roli doktora Alana Granta w Parku Jurajskim. Aktor sam nie żyje. Na zegarze 9:00, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Służby przeszukały gruzowisko, na szczęście nikogo nie znaleziono, a to po wieczornym zawaleniu się fragmentu nieużytkowanej oficyny przylegającej do pierwszego liceum ogólnokształcącego w Częstochowie. Na miejscu trwała szeroko zakrojona akcja, ściągnięto strażaków, specjalistyczną grupę ratowniczą i psy poszukiwawcze.
2: Po przeszukaniu gruzowiska ustalono, iż w budynku nie było osób postronnych, podczas tego zdarzenia nie było osób poszkodowanych. Przy działaniach brało udział 14 zastępów Straży Pożarnej.
1: Powiedział nam Marcin Caban ze Straży Pożarnej w Częstochowie. Wiadomo, że obiekt od dłuższego czasu był wyłączony z użytkowania, należy do Urzędu Miasta i był przeznaczony do rozbiórki. Już ponad 10 tysięcy zgonów podczas czerwcowej fali upałów, podaje agencja Reutera. Większość to osoby po 65 roku życia. Mówimy tu m.in. o Wielkiej Brytanii, Hiszpanii czy Francji. Dane pochodzą z oficjalnych państwowych statystyk dotyczących śmiertelności w 27 europejskich państwach. Wysokie temperatury obecne teraz w Europie wkrótce dotrą do Polski. Na południu i zachodzie starego kontynentu termometry pokazują 40 stopni. Kiedy u nas znów żar poleje się z nieba, to pytanie do Michała Kolimowskiego.
3: We wtorek i środę termometry na zachodzie i południowym zachodzie Polski mogą pokazać ponad 30 stopni. Synoptycy jednak uspokajają.
4: Nie widać szans na powrót takich upałów, jakie mieliśmy pod koniec czerwca.
3: Mówi Michał Kowalczuk z IMGW. Gorzej sytuacja wygląda na południu i zachodzie Europy. We Włoszech temperatury w niektórych częściach Sardynii sięgają 45 stopni. We Francji blisko 40 departamentów zostało objętych najwyższym alertem z powodu upałów. W związku z tym organizatorzy Tour de France skrócili trasę niedzielnego etapu o 30 kilometrów.
1: O pogodzie opowiadał Michał Skolimowski. Po Gdańsku, Poznaniu i Krakowie czas na Warszawę. Na lotnisku Chopina zwiększa się limit płynów w bagażu. To dzięki nowoczesnym skanerom bezpieczeństwa, tak zwanym smoczycom. Nowe urządzenia na razie obsługują tylko pasażerów fast track, czyli korzystających z szybszej kontroli.
5: Doczekaliśmy się nowych skanerów. Oznacza to dla pasażerów tyle, że nie będą musieli wyciągać elektroniki z bagażu podręcznego i przy kontroli też będą mieli zwiększone limity płynów.
1: Tłumaczy rzecznik lotniska Piotr Rudzki. Zmiana jest znacząca, bo limit objętości płynów w pojedynczym opakowaniu wzrasta ze 100 ml do 2 litrów. To zwiększy komfort pasażerów, komentuje Paweł Kunc, ekspert branży turystycznej.
6: To bardzo dobry trend, ponieważ poprzedni limit zwolonych płynów i ten, który dalej obowiązuje chociażby na pozostałych skanerach, czyli 100 ml, jest, mówiąc wprost, bardzo nieżyciowy z punktu widzenia podróżnego.
1: Docelowo port chce uruchomić 15 takich maszyn do końca roku.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Kończymy smutną informacją. Nie żyje słynny nowozelandzki aktor Sam Neill, gwiazdor kultowego Parku Jurajskiego. W imponującym filmowym dorobku Sama Neilla są też Polowanie na czerwony październik, Fortepian czy produkcje Polaków, Opętanie Andrzeja Żuławskiego oraz Z dalekiego kraju Krzysztofa Zanussiego. Aktor miał 78 lat, zmagał się z chorobą nowotworową.
0: Radio Plus. Lato z nutą nostalgii.
7: Prawie 5 minut po 9:00, Agnieszka Morawska. Dzień dobry, Tina Turner i The Best na początek.

Miracle of Love i Youth Mix w Radiu Plus w lato z lutą nudzą nostalgii na zegarze teraz 21 minut po 9. 13 dzień lipca w kalendarzu, a 13 dzień lipca to m.in. dzień rock'n'rolla i tych rock'n'rollowych utworów, przebojów na antenie Radia Plus jeszcze dzisiaj nie zabraknie, ale nie tylko rock'n'rollem człowiek żyje, będzie też trochę włoskich klimatów.

0: Radio Plus. Zielona Góra.
1: Reklama.
2: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
3: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Grafit. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1299 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem taniej o 300 zł.
2: Bo w Media
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Tu Beata z Autoglas. Uszkodzona szyba samochodowa? Jeśli posiadasz odpowiednie ubezpieczenie, zgłoś szkodę bezpośrednio do nas i poproś o bezgotówkową obsługę, a my zajmiemy się wszystkimi formalnościami. Dzwoń pod 801 181 181 lub skontaktuj się przez autoglas.pl.
6: Promocja, jakiej jeszcze nie widziałeś. Kupujesz dwie pary okularów progresywnych. Zyskujesz minimum 3600 zł. Tak, zyskujesz co najmniej 3600 zł. Odwiedź salon Vision Optic w Nowej Soli przy Placu Wyzwolenia 7. W ofercie także druga para okularów korekcyjnych w prezencie oraz wyjątkowe kolekcje opraw korekcyjnych Guess, Anna Hickman i wiele innych. Salon optyczny Vision Optic. Nowa Sól, Plac Wyzwolenia 7.
7: Marian,
8: hmm?
7: Ty to lubisz taniej kupić, nie?
8: Oj, lubię, Barbara. Mm-hmm. A co?
7: A bo w Media Expert jest wielka wyprzedaż.
8: O, i to lubię najbardziej.
9: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% jabłko Solevita w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
7: Lidl, to się opłaca.
10: Takiej okazji nie da się przegapić. Teraz w MediaMarkt. Im więcej kupujesz, tym więcej zysk.

0: kupujesz. Nawet 8000 zł rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
1: Po reklamie.
2: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.

Wicked Game i Chris Isaak w Radiu Plus Lato z nutą nostalgii. Ten utwór, który zyskał popularność między innymi dlatego, że Lee Chesnut, czyli dyrektor programowy stacji radiowej w Atlancie w 1989 roku, był fanem Davida Lyncha i po obejrzeniu Dzikości Serca grał ten utwór tak intensywnie, że już więcej stacji radiowych podchwyciło temat i nie tylko stacji radiowych, więc ten utwór doczekał się wielu wersji, wielu wykonawców nagrało swoje wersje, pojawił się w tylu reklamach, filmach i serialach, że niektórzy krytycy zastanawiają się, czy to nie jest aby jeden z najbardziej wpływowych utworów miłosnych na świecie i w historii. Nie mnie oceniać, natomiast o miłości dzisiaj będziemy jeszcze rozmawiać, ale na razie Anna Jantar, Nic nie może wiecznie trwać w Radiu Plus.

0: Tight Fit, The Lion Sleep Tonight w Radiu Plus, lato z nutą nostalgii, a jeśli chodzi o lwy, to może śpią, natomiast spać mogą także spokojnie mieszkańcy gminy Polanów, ponieważ udało się odnaleźć pumę, udało się ją przechwycić, tę pumę, która od czwartku prawdopodobnie gdzieś tam grasowała w lasach gminy Polanów, no i udało się ją nareszcie złapać. Nie wiadomo, dokąd trafi, jeśli chodzi o miejsce docelowe, nie wiadomo, skąd też wzięła się puma w gminie Polanów, ale najważniejsze, że jest już bezpiecznie i można spać spokojnie. Na zegarze teraz 17 minut do 10 i do 10 jeszcze między innymi Billie Jean i Michael Jackson.
1: Radio Plus. Radio Plus, Zielona Góra.
2: Reklama.
3: Yeah. Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
4: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
5: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
6: Bo w Media Ekspert taniej masz.
7: Wielka wyprzedaż w Media Ekspert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2099 zł. Teraz za jedne 1699. Z kodem rabatowym taniej o 400 zł.
8: Kaufland jest! Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy wszystkie części z kurczaka z Lady od 30% taniej. A polskie ziemniaki wczesne tylko 99 groszy za kilogram. Tak, polskie ziemniaki wczesne tylko 99 groszy za kilogram. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
9: Promocja, jakiej jeszcze nie widziałeś. Kupujesz dwie pary okularów progresywnych. Zyskujesz minimum 3600 zł. Tak, zyskujesz co najmniej 3600 zł. Odwiedź salon Vision Optic w Lubsku przy ulicy Reja 22. W ofercie także druga para okularów korekcyjnych w prezencie oraz wyjątkowe kolekcje opraw korekcyjnych Guess, Anna Hickman i wiele innych. Salon optyczny Vision Optic. Lubsko, ulica Reja 22.
10: Moc oszczędności w Lidlu. Do końca lipca wybrane rodzaje mięsa marki Rzeźnik kupisz taniej. Na przykład schab wieprzowy, cena przed obniżką 15,95. Teraz 37% taniej, tylko 9,99.
11: Lidl, to się opłaca.
7: Wielka wyprzedaż w Media Ekspert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
2: Po reklamie.

0: And Dance Me to the End of Love w Radiu Plus na koniec 9:10 za 3 minuty. Za moment w studiu Justyna Bieniek i najnowsze wiadomości Radia Plus.
1: Radio Plus. Zielona Góra.

0: Radio Plus, Zielona Góra.
1: Po zarzutach areszt dla 19-latka podejrzanego o zabójstwo i usiłowanie zgwałcenia kobiety w Jędrzejowie. Koniec obławy na Pumę w zachodniopomorskim. Drapieżnika schwytano po kilkudniowych poszukiwaniach. Łódź, Kraków, Warszawa, a może Poznań. Dziś dowiemy się, gdzie powstanie Centrum Europejskiej Agencji Kosmicznej. Na zegarze 10:00, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Na razie 3 miesiące za kratami, a grozi mu dożywocie. Jest tymczasowy areszt dla 19-latka podejrzanego o zabójstwo i usiłowanie zgwałcenia 29-latki w Jędrzejowie. Młody mężczyzna nie przyznaje się do winy i odmówił złożenia wyjaśnień. Przypomnijmy, ciało kobiety znaleziono na terenie nieużytków w nocy z czwartku na piątek. Ogłoszono alarm dla jednostki tamtejszej policji. Po kilkugodzinnej obławie zatrzymano podejrzanego 19-latka. Śledczy czekają teraz na wyniki sekcji zwłok ofiary. Koniec obławy na Pumę w zachodniopomorskiem. Drapieżnik przez kilka dni grasował w lasach w okolicach Polanowa. Udało się go bezpiecznie schwytać. Namierzone zwierzę uśpiono specjalnym środkiem.
2: Udało się to tradycyjną metodą, nabojami usypiającymi. Została oczywiście położona delikatnie w klatce. Dzisiaj sztab kryzysowy na czele z burmistrzem Polanowa wydadzą osobny komunikat i podadzą szczegóły, ale na chwilę obecną przebywa w miejscu tymczasowym i też powiemy, gdzie w razie czego też trafi, bo tutaj musi też się w to wszystko zaangażować wojewoda zachodniopomorski.
1: Relacjonuje Maciej Wiórek, rzecznik Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinku. Według nieoficjalnych informacji puma może trafić do poznańskiego zoo. Nadal nie wiadomo, jak znalazła się na wolności. W wiadomościach atak ukraińskich dronów w obwodzie moskiewskim. Co najmniej 3 osoby zginęły, a 5 zostało rannych. To w miejscowości Pionierski i mieście Sołnieczno-Gorsk. W nocy zestrzelono tam ponad 80 bezzałogowców. Z kolei gubernator kraju Stawropolskiego na południu Rosji poinformował, że atak dronów wywołał pożar w strefie przemysłowej w miejscowości Wiazniki. Nie było ofiar. Pod koniec czerwca prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski poinformował, że rozpocznie się teraz 40-dniowa operacja wpływu, której celem jest wywarcie presji na Rosję i skłonienie jej do zakończenia wojny. Influencerzy z zarzutami za ukryte reklamy. Prezes Łokiku wziął pod lupę 2 twórców internetowych, Wojana i Paliona, którzy prowadzą kanały gamingowe skierowane do dzieci. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów twierdzi, że obaj stosowali agresywne praktyki reklamowe i wywierali presję na młodych odbiorców.
3: Przepisy zakazują bezpośredniego wzywania dzieci do kupowania reklamowanych produktów lub zachęcania ich, by namawiały do ich zakupu rodziców i innych dorosłych. Tymczasem Wojan i Palion płynnie przechodzą od relacjonowania rozgrywki do zachęcania do kupowania plecaków, koszulek czy napojów.
1: Mówił prezes Łokiku Tomasz Chrustny. Jeśli zarzuty się potwierdzą, przedsiębiorcom grozi kara w wysokości do 10% obrotu. Dodatkowo osoba zarządzająca Wojan Group może zostać ukarana grzywną do 2 milionów.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Gdzie Centrum Europejskiej Agencji Kosmicznej? Dziś w Warszawie ogłoszona zostanie jego lokalizacja. Wśród miast, które starają się o lokalizację inwestycji, są m.in. Łódź, Kraków, Warszawa i Poznań.
4: Trochę chyba już to nie wierzę, że to się uda. Plotki krążą, że jednak znowuż będzie to Warszawa, może Kraków.
1: Mówi profesor Agnieszka Kreszczyńska z Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza i przypomina, że w Poznaniu badane są na przykład małe ciała kosmiczne przy współpracy z Europejską Agencją.
4: My mamy i silną współpracę z Europejską Agencją Kosmiczną, również Politechnika współpracuje z Europejską Agencją Kosmiczną. Bardzo wiele projektów ciekawych związanych z obroną planetarną między innymi.
1: Jak mówiliśmy, ostateczną decyzję o lokalizacji centrum poznamy dziś.
0: Radio Plus. Lato z nutą nostalgii.
5: Frozen i Madonna na początek 10:00. Agnieszka Morawska. Dzień dobry.

0: Dusty Springfield in Private w Radiu Plus Lato z nutą nostalgii. Jeśli o prywatność chodzi, to są tacy, którzy z prywatnością i miłością w ogóle nie mają problemu, wręcz przeciwnie, lubią, gdy to nie jest prywatne i opowiadają o tym wobec i przem. Więc na ten temat za chwileczkę porozmawiamy. 24 minuty po 10 na zegarze.
1: Radio Plus. Zielona Góra.
2: Reklama.
3: Przedsiębiorco, planujesz inwestycje i potrzebujesz wsparcia? Zapraszamy do Polskiej Strefy Inwestycji, w której na największą pomoc mogą liczyć mikro, mali i średni przedsiębiorcy. Duże ulgi otrzymają także inwestujący w badania i rozwój. Kostrzyńsko-Słubicka Specjalna Strefa Ekonomiczna wspiera przedsiębiorców z północno-zachodniej Polski. Zapraszamy na www.kssse.pl. Kostrzyńsko-Słubicka Specjalna Strefa Ekonomiczna. Inwestuj z naszym wsparciem.
4: Wyjazd w sobotę. Spakowaliśmy wszystko?
5: Została nam już tylko apteczka.
4: A mamy coś na ból ucha? Ból ucha może błyskawicznie popsuć wakacje.
5: No tak, ból ucha w samolocie, od klimatyzacji, od kąpieli w wodzie.
4: Koniecznie spakujmy krople do uszu Lix. Lix działa dwutorowo. Glicerol zmniejsza obrzęk, a lidokaina błyskawicznie łagodzi ból ucha. W 2 minuty.
6: A czy Lix sprawdzi się u dzieci?
4: Tak, krople Lix można stosować już od 6 miesiąca życia.
6: No to jesteśmy gotowi na wakacje.
7: Adamet. Z pasji do rozwoju.
8: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych.

0: objawiających się m.in. bólem. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent Emergopharm SPSO SPK. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma SA.
1: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
2: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie. A co?
3: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
2: Podtrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
3: Bo zależy mi na sobie.
4: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.
5: Tryb wakacyjny włączony. Jedź dalej z JQ7 Hybrid. Dostępny od 139 900 zł. Z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC, AC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. Wydajny na każdej trasie. Sprawdź na omoda.jq.pl.
6: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
7: Wiadomo, że niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty tylko z kartą Moja Biedronka. Wszystkie paczkowane parówki i kabanosy Tarczyński. Drugi tańszy produkt za złotówkę. Limit dzienny 6 opakowań, maksymalnie 3 za złotówkę na kartę. A do środy świeże udo lub podudzie kurczaka Kraina Mięs Megapaka 6,49 za kilogram. Oraz prosto z lady tradycyjnej świeży filet z piersi kurczaka 18,99 za kilogram. Biedronka.
8: Ale jesteś zadowolony.
9: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
8: Aha.
9: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
8: Wow.
9: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
8: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
10: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
11: Promocja, jakiej jeszcze nie widziałeś. Kupujesz dwie pary okularów progresywnych. Zyskujesz minimum 3600 zł. Tak, zyskujesz co najmniej 3600 zł. Odwiedź salon Vision Optic w Nowej Soli przy Placu Wyzwolenia 7. W ofercie także druga para okularów korekcyjnych w prezencie oraz wyjątkowe kolekcje opraw korekcyjnych Guess, Anna Hickman i wiele innych. Salon optyczny Vision Optic. Nowa Sól, Plac Wyzwolenia 7.
12: Po reklamie.

Malinowy Król i Urszula w Radiu Plus. Lato z nutą nostalgii na zegarze 24 minuty do 11. Mówiłam o tym, że będzie o miłości i prywatności, ale to tylko taki przyczynek do mojego pytania do Was. Otóż, tak jak mówiłam, są tacy, którzy o tym, co się dzieje w ich życiu uczuciowym, opowiadają wobec wszem wobec. Myślę, że możecie już wiedzieć, o kogo chodzi, bo nie tylko plotkarskie portale podjęły temat Michała Wiśniewskiego, który postanowił ogłosić, że uwaga, znów spotyka się z mandaryną. Gdyby ktoś się pogubił, to żona lidera ich troje, żona numer dwa. Ale można spojrzeć na to troszeczkę inaczej, bo Michał Wiśniewski i mandaryna razem. W kinach znów straszny film i diabeł ubiera się u Prady. W modzie wczesne 2000, więc w pewnym sensie cofamy się o ponad 20 lat. I gdybyście wy zastanowili się, jak wyglądały wasze wakacje, wasze urlopy 20 lat temu, wróćmy wspomnieniami. Do oddania mam ręcznik plażowy Radia Plus i czekam na wasze SMS-y pod numerem 691-141-141. Autorka lub autor najciekawszej wiadomości mogą liczyć na prezent. Lionel Richie, Hello, teraz w Radiu Plus.

0: Radio Plus. Zielona Góra.
1: Reklama.
2: Castorama.
3: Teoria.
2: I praktyka.
3: W teorii wykańczenie mieszkania... może wykończyć.
2: No chyba, że w praktyce wykończysz je z Castoramą. Teraz w Castoramie dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice, panele, podłogi drewniane, podkłady i listwy. A do tego umówisz profesjonalny montaż. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland Spółka ZOO.
5: Zapoluj 3 za 2 w Hot Price. Kup 3 rzeczy z wyprzedaży, a wartość najtańszej wróci na kartę podarunkową Modivo. Tylko dla klubowiczów Modivo Club. Nie przegap. Akcja trwa do 19 lipca lub do wyczerpania zapasów. Hot Price. Great Brands. Promocja, jakiej jeszcze nie widziałeś. Kupujesz 2 pary okularów progresywnych. Zyskujesz minimum 3600 zł. Tak, zyskujesz co najmniej 3600 zł. Odwiedź salon Vision Optyk w Lubsku przy ulicy Reja 22. W ofercie także druga para okularów korekcyjnych w prezencie oraz wyjątkowe kolekcje opraw korekcyjnych Guess, Anna Hickman i wiele innych. Salon optyczny Vision Optyk. Lubsko, ulica Reja 22.
1: Po reklamie.

0: stan pogody Janna Jurkszczowicz na koniec 10. Na zegarze teraz 3 minuty do 11. Za chwilę wiadomości w Radiu Plus.
1: Radio Plus. Zielona Góra.

0: Radio Plus, Zielona Góra.
1: Dziewczynki z Ukrainy zaatakowane przez mężczyznę w Bielsku-Białej. Do zdarzenia doszło w miejskim autobusie. Uwaga kierowcy, po wypadku zablokowana A1 koło Świecia w kierunku Gdańska. Nie tylko jagody, w wielkopolskich lasach natraficie na poziomki i pierwsze kurki. Jest 11:00, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Straszył je i wyzywał w autobusie. Policja już go zatrzymała. Dziewczynki z Ukrainy zostały zaatakowane przez mężczyznę w jednym z autobusów w Bielsku-Białej. Jedna z nich nagrała całe zdarzenie. Film trafił do mediów społecznościowych.
2: W miarę wyrosły? Ma nasze pieniądze?
3: Proszę, to
2: się wyrosły? Skończy niedługo. Będzie na swoją Ukrainę.
3: No, po co pan tak mówi na mnie?
2: Ty, ja wiem, gdzie ty mieszkasz. Co robisz? Nie dotykać?
1: Policja ustaliła tożsamość mężczyzny. Jak się okazało, to jeden z kierowców bielskiego MZK, który od dłuższego czasu pozostaje na zwolnieniu lekarskim.
4: Podjęliśmy czynności zmierzające do ustalenia wszystkich okoliczności, które temu nagraniu właśnie towarzyszyły, jak również ustaleniu przede wszystkim osoby, która na tym nagraniu wideo została uwieczniona.
1: Mówi nam Sławomir Kocur z bielskiej policji. Miejski Zakład Komunikacyjny zapewnia, że wobec mężczyzny zostaną wyciągnięte konsekwencje służbowe, w tym zastosowane środki dyscyplinujące przewidziane przepisami prawa pracy. Uwaga kierowcy, zablokowana A1 koło Grudziądza w kierunku Gdańska. W miejscowości Buśnia w Kujawsko-Pomorskim zderzyły się dwa samochody osobowe i ciężarówka. Jedna osoba jest ranna. Utrudnienia na autostradzie mogą potrwać około 3 godzin. Sytuację opanowano dopiero po 24-godzinnej akcji. W weekend dolnośląscy strażacy walczyli z pożarem odpadów na terenach kolejowych w Strzegomiu.
5: 57 pojazdów z ludźmi było tam i to było 220 ratowników. Największym problemem przy tym pożarze to były odpady, które tam były zgromadzone. Paliło nam się około 50 na 70 metrów składowiska odpadów. To były rozdrobnione elementy plastikowe i inne odpady, które się po prostu na takiej pryzmie dużej paliły.
1: Podsumował Łukasz Grzelak z Państwowej Straży Pożarnej w Świdnicy. Ogień objął także dachy dwóch zabytkowych wież ciśnień i budynek parowozowni. Nikomu nic się nie stało. Przyczyny pożaru nie są na razie znane. W wiadomościach Mołdawia w nocy rosyjski dron spadł i eksplodował około 30 kilometrów od granicy z Ukrainą. Ministerstwo Obrony potwierdza, że wleciał w przestrzeń powietrzną kraju podczas ataku na cele w obwodzie odeskim. Jak oświadczył resort, ten incydent po raz kolejny potwierdza, że rosyjska agresja przeciwko Ukrainie stanowi bezpośrednie zagrożenie dla bezpieczeństwa obywateli i całego regionu. Mołdawskie służby prowadzą teraz dochodzenie w tej sprawie i ustalają wszystkie okoliczności.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Nie tylko jagody, lipiec w lesie smakuje czymś więcej. Leśnicy z Wielkopolski podpowiadają, że są już poziomki i pierwsze kurki. Na maliny i jeżynę też nie trzeba będzie długo czekać, ale są miejsca, których podczas zbiorów trzeba unikać.
6: I to są uprawy, czyli te świeżo posadzone drzewka, które rosną. No i do tych upraw nie powinniśmy wchodzić. Nie wchodźmy do grodzeń, czyli do tych miejsc, gdzie te uprawy rosną i są ogrodzone płotem.
1: Mówi leśnik Joanna Oleszyńska-Niżniowska. A płoty w lesie to nie przypadek. Za nimi chronione są młode drzewa, na przykład przed zwierzyną.
0: Radio Plus. Lato z nutą nostalgii.
7: 4 minuty po 11:00. Agnieszka Morawska. Dzień dobry. Rokset na początek tej godziny.

0: Great Pretender i Freddie Mercury w Radiu Plus. Lato z nutą nostalgii. 18 minut po 11 zaraz na zegarze. W wiadomościach od Was i Australia się pojawia, ale także i Bałtyk. A pytam dzisiaj o wakacje sprzed 20 lat. I właśnie, czy to były wakacje, czy to był urlop? Co było słuchane w głośnikach? Co było oglądane? 691-141-141 SMS-owy numer dla Was. Jeszcze około 5 minut czekam na wiadomości od Was. Do oddania mam, przypominam, ręcznik plażowy Radia Plus, a pytam o Wasze lato 20 lat temu.
1: Radio Plus. Radio Plus. Zielona Góra.
2: Reklama. Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
3: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
2: Od poniedziałku do środy mleko Polmlek 2% złoty 49 za litr przy zakupie 6 z Kaufland Card Extra. 12 na osobę. A ser królewski Sierpc w plastrach 3,99 za opakowanie przy zakupie 2 z Kaufland Card Extra. Kaufland.
4: Ach, ta drżąca powieka.
5: I ten nocny skurcze łydek.
4: Biorę magnez i nie czuję efektu.
6: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
7: Było cudownie. Jeszcze nigdy się tak dobrze nie bawiłam. A ty? Chcesz się wybawić w jednym z największych parków linowych w regionie? Park linowy Nowa Sól to 5 tras z nowymi przeszkodami dla najmłodszych, nastolatków i dorosłych. Do tego największy krasnal na świecie, park fizyki, mini golf, skatepark, tor BMX, ścianki wspinaczkowe i szlaki rowerowe. W lesie, w którym jest przyjemnie nawet w największy upał. Pisz w wyszukiwarce Park Linowy Nowa Sól.
8: Szkolne zakupy w Twoim tempie? Niskie ceny ogarnięte. Skompletuj na luzie.

0: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland Spółka ZOO.
1: Promocja, jakiej jeszcze nie widziałeś. Kupujesz dwie pary okularów progresywnych. Zyskujesz minimum 3600 zł. Tak, zyskujesz co najmniej 3600 zł. Odwiedź salon Vision Optyk w Zielonej Górze przy ulicy Pieniężnego 23A, obok Galerii Grafit. W ofercie także wyjątkowe kolekcje opraw korekcyjnych. Guess, Givenchy, Celine, Tom Ford i wiele innych. Salon optyczny Vision Optyk, Zielona Góra, ulica Pieniężnego 23A, obok Galerii Grafit.
2: Po reklamie.
3: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.

0: O, Karol i Nil Sedaka w Radiu Plus. Lato z nutą nostalgii, a lato 20 temu u Marty wyglądało następująco. Dzień dobry, Marto.
1: Witam serdecznie, dzień dobry.
0: Marto, u ciebie to było takie lato z dużymi emocjami, ponieważ trzeba było logistycznie się sprawdzić. Opowiadaj.
1: No 20 lat temu byliśmy po raz pierwszy nad naszym wspaniałym Morzem Bałtyckim, w miejscowości Dębina, koło Rowów, między Ustką a Rowami. No było to lato, kiedy po raz pierwszy zabrałam razem z mężem, zabraliśmy nad morze trójkę naszych dzieciaków. Najmłodszy syn Tomek miał wtedy 14 miesięcy, córka Justynka, tak, córka Justynka 6 lat i Kuba, najstarszy syn, 10 lat, więc to była taka wyprawa dość no emocjonująca, bo wiadomo, nie wiedzieliśmy czego się spodziewać, po raz pierwszy morze, no dzieciaki były pod niesamowitym wrażeniem, było tylko wow, wow, każda fala, każdy właśnie zachód słońca, wszystko
0: no
1: wspaniale.
0: A to najmłodsze, jak zobaczyło taki ogrom wody, to jak zareagowało, chciało czy nie chciało do tej wody nóżki, stópki zamoczyć, czy niekoniecznie?
1: Mieliśmy plażę, gdzie były kamienie, więc Tomek po prostu cały czas tacie, czyli Bogdanowi, swojemu tacie, przynosił kamienie i tato, Mozia, Mozia, żeby wrzucał do morza i po prostu ta plaża pełna kamieni, więc wszyscy śmialiśmy się, że długo nam zejdzie, zanim wrzucimy te kamienie do morza. Ale tak, oczywiście, że biegali. Dla nich nie było, że woda jest zimna, ciepła.
0: No tak, mamo, wcale nie jest mi zimno, usta sina, ale z wody nie wyjdę, oczywiście. Absolutnie. No tak to było. Prezent mam dla ciebie dzisiaj, ręcznik plażowy od Radia Plus. I czy może w tym roku było, będzie grana albo jakaś plaża? Coś się
1: zobaczymy. Zobaczymy, bo to sytuacja różnie bywa w życiu, ale chcielibyśmy gdzieś na pewno.
0: To trzymamy kciuki, żeby ten urlop, wakacje się udały. Wszystkiego dobrego dla was. Do usłyszenia.
1: Bardzo dziękuję. Do usłyszenia. Do usłyszenia. Dziękuję.
0: Wakacje 20 lat temu można jeszcze sobie wspomnieć. Jeśli macie ochotę na ten temat pisać, bardzo proszę. Supreme, Robbie Williams teraz w Radiu Plus.

0: Choć pomału mój świat i 2 plus 1 w Radiu Plus, lato z nutą nostalgii, a lato 20 lat temu. Jeszcze wiadomość, Warszawa, finały parafiady 20 lat temu. To chyba już SGGW, a nie AWF. Słuchało się pewnie radia parafiadiowego, bo gadało się z plusem i zapewnie kanikuły. A na AWF ten rząd to i to i oj, ale banan jest na wspomnienie. Nie ma jak impreza na 1500 osób. A być może ktoś z was był właśnie na tej imprezie na 1500 osób i także ma takie wspomnienia, które właśnie zostały przywołane. 17 minut do 12 i do południa w Radiu Plus jeszcze między innymi kombi Kochać Cię za późno.
1: Radio Plus. Radio Plus. Zielona Góra.
2: Reklama.
3: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie chłodzone pierogi i krokiety Nasze Smaki. Drugi tańszy produkt 50% taniej. A wszystkie kawy mielone i ziarniste Dallmayr. Drugi tańszy produkt 70% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 z rabatem na kartę. Do tego 3-warstwowy papier toaletowy Queen Comfort 10 rolek. 12,49 za każde opakowanie przy zakupie 2 opakowań. Biedronka.
4: Promocja, jakiej jeszcze nie widziałeś. Kupujesz 2 pary okularów progresywnych. Zyskujesz minimum 3600 zł. Tak, zyskujesz co najmniej 3600 zł. Odwiedź salon Vision Optic w Lubsku przy ulicy Reja 22. W ofercie także druga para okularów korekcyjnych w prezencie oraz wyjątkowe kolekcje opraw korekcyjnych Guess, Anna Hickman i wiele innych. Salon optyczny Vision Optic. Lubsko, ulica Reja 22.
5: Już dziś w Lidlu. Kabanos klasyczny, drobiowo-wieprzowy XXL Peacock. Tylko 9,99 za opakowanie 500 gramów. A Pepsi tylko 7,69 za 2,5-litrową butelkę przy zakupie 2 sztuka. Opakowanie może podlegać kaucji.
6: Lidl, to się opłaca.
2: Po reklamie.

0: kochać Cię za późno i kombi w Radiu Plus na koniec 11.12 za 3 minuty. Za chwilę wiadomości.
1: Radio Plus. Zielona Góra.

0: Radio Plus, Zielona Góra.
1: Warszawa, właśnie tu powstanie siedziba Centrum Europejskiej Agencji Kosmicznej. Od tej informacji zaczniemy. Już prawie 4,5 tysiąca ofiar trzęsienia ziemi w Wenezueli. Zajrzymy też na Międzynarodową Parafiadę Dzieci i Młodzieży w Warszawie. Dziś kolejny dzień zmagań. Jest południe, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Centrum Europejskiej Agencji Kosmicznej powstanie w Warszawie. Decyzję przekazał w polskiej stolicy jej szef. To będzie pierwsze takie centrum zlokalizowane w państwie, które nie było jednym z założycieli agencji, podkreślił premier Donald Tusk.
2: Polska staje się, i to nie jest tylko moja opinia, ale także opinia naszego gościa, opinia i postulat równocześnie, jednym z europejskich liderów, jeśli chodzi o szeroko pojętą aktywność w kosmosie.
1: Sektor kosmiczny ma być silnikiem napędowym polskiej gospodarki, dodaje minister finansów Andrzej Domański.
3: Dlatego podjęliśmy decyzję o dwukrotnym zwiększeniu nakładów na polski przemysł kosmiczny, poszerzeniu naszej współpracy z Europejską Agencją Kosmiczną. Stworzymy sieć integrującą i rozwijającą infrastrukturę przemysłu kosmicznego w polskich miastach.
1: W Polsce powstanie fundusz sięgający 500 000 000 zł. To na inwestycje w spółki sektora kosmicznego. Już prawie 4,5 tysiąca ofiar podwójnego trzęsienia ziemi w Wenezueli. Ponad 16 tysięcy osób zostało rannych. Chociaż kataklizm wydarzył się prawie 3 tygodnie temu, służby nadal szukają niemal 30 tysięcy mieszkańców. Trudna sytuacja panuje w obozach przejściowych, gdzie schronili się ci, którzy stracili dach nad głową. O szczegółach już teraz Michał Rawa.
4: Swoje domy straciło prawie 18 tysięcy osób. Wiele z nich trafiło do obozów przejściowych, które powstały na stadionach, placach czy w parkach. Jak podała agencja AFP, zagraniczne ekipy medyczne, które dotarły do Wenezueli, walczą głównie z szerzeniem się chorób zakaźnych. Największe zagrożenia dla zdrowia mogą wynikać nie tylko z obrażeń spowodowanych trzęsieniami ziemi, ale także z zakłóceń w świadczeniu usług medycznych, przeludnienia, niedostatecznej ilości wody i warunków sanitarnych oraz ograniczonego dostępu do szczepień i rutynowej opieki. Mówi dyrektor Panamerykańskiej Organizacji Zdrowia Jarbas Barbosa, który podkreślił, że kryzys sanitarny w obozach jest daleki od zakończenia.
1: Przypomnijmy, 24 czerwca ziemia zatrzęsła się m.in. w stolicy kraju Caracas i nadmorskim stanie La Guaira. Francuz ścigany za handel bronią wpadł na granicę w Medyce. Na Podkarpaciu zatrzymano 25-latka poszukiwanego europejskim nakazem aresztowania. Mężczyzna, jak podają francuskie służby, miał także deklarować chęć popełnienia aktów terroryzmu.
5: Zgodnie z tamtejszym prawem grożą mu 4 lata pozbawienia wolności. Mężczyzna został zatrzymany i decyzją sądu trafił do aresztu na 60 dni.
1: Mówił Andrzej Bębenek z Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej. Od początku roku tamtejsze służby zatrzymały już ponad 100 osób poszukiwanych przez polskie i zagraniczne organy ścigania.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Wakacje, które inspirują. Kilkaset osób z Polski oraz 21 grup polonijnych bierze udział w 37. Międzynarodowej Parafiadzie Dzieci i Młodzieży w Warszawie. Przed uczestnikami kilkanaście dyscyplin sportowych, kulturalnych i formacyjnych.
6: Najliczniejszą grupę poza Krakowem, Bydgoszczą i Elblągiem tworzy w tym roku Poznań.
7: Grażyna Golczyńska. Poznań jest po raz 13 na parafiadzie. Przyciąga tutaj atmosfera takiej życzliwości. Każdy czuje się akceptowany, doceniony też w wartościach chrześcijańskich. To też jest bardzo ważne.
8: Oczekiwania są bardzo wysokie na same medale oczywiście.
9: Jest naprawdę cudownie.
10: Też taką dużą możliwość spędzenia czasu z Bogiem na modlitwie, mszy i takich właśnie integracjach.
6: W tym roku wydarzeniu przyglądają się też wolontariusze z hiszpańskiej prowincji Emaus, którzy chcą za rok wystawić drużynę w parafiadzie. Anna Paszko, Radio Plus.
1: Dodajmy jeszcze, że parafiada potrwa do piątku.
11: Dorota Guty, witam. Czas na wiadomości z Zielonej Góry i regionu. Są okazją dla dzieci i młodzieży na pogłębienie swojej wiary, ale i poznanie nowych ludzi. Wakacyjne oazy to dla wielu młodych doskonały sposób na spędzenie czasu wolnego od nauki.
12: Myślę, że te wyjazdy zawsze tutaj są takim duchowym uniesieniem, taką pomocą właśnie w ukierunkowaniu tej wiary i tej drogi, którą mam w życiu.
13: To był strzał w dziesiątkę. Spodobało mi się tu bardzo. Na mojej drodze spotkałem wielu wspaniałych uczestników, animatorów. Bez oazy teraz nie wyobrażam sobie swojego życia.
11: Na wakacyjne oazy jeżdżą dzieci i młodzież w różnym wieku. Najmłodsi biorą udział w oazach Dzieci Bożych, starsi w oazach Nowej Drogi nowego życia. Tradycja spotka się z miejską atmosferą podczas tegorocznych dożynek w Ochli. Święto plonów zaplanowano na koniec sierpnia, dokładnie 29 sierpnia w Muzeum Etnograficznym w Zielonej Górze Ochli. Organizatorzy przygotowali bogaty program od części oficjalnej i występów artystycznych po turniej sołectw i koncert Eweliny Lisowskiej. Nie zabraknie również strefy dla dzieci, warsztatów w regionalnej gastronomii oraz konkursu kulinarnego. Dziś w naszym regionie miało przeważać bezchmurne niebo, ale w całym województwie zachmurzenie jest dość duże. Synoptycy prognozują jednak przyjaśnienia. O tej porze termometry w Zielonej Górze wskazują 23 stopnie i zdecydowanie będzie jeszcze cieplej. Wieje przeważnie z kierunku północnego z niewielką siłą około 7 km na godzinę. Barometry wskazują 1021 hektopaskali.
0: Radio Plus. Lato z nutą nostalgii.
9: 6 minut po 12, Agnieszka Morawska. Dzień dobry. Carless Whisper na początek tej godziny.

0: Rockwell w Radiu Plus. Lato z nutą nostalgii na zegarze teraz 19 minut po 12. Niektórzy z Was zastanawiają się, gdzie jest Marek i gdzie jest Janek. Panowie na urlopie krótkim, jutro wracają, a my razem jesteśmy dzisiaj do 13.
1: Radio Plus. Zielona Góra.
2: Reklama.
3: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski ziemniak wczesny luz, tylko ,49 zł za 1 kg, aż 62% taniej. A woda niegazowana Żywiec Zdrój 1,5 litra, jedynie ,99 zł za jedną sztukę przy zakupie 6 sztuk. Najniższa cena z 30 dni, ,89 zł. Netto, patent na tanie zakupy.
4: Ale jesteś zadowolony.
5: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku. Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
4: Wow!
5: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
4: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
6: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
7: Promocja, jakiej jeszcze nie widziałeś. Kupujesz dwie pary okularów progresywnych. Zyskujesz minimum 3600 zł. Tak, zyskujesz co najmniej 3600 zł. Odwiedź salon Vision Optyk w Zielonej Górze przy ulicy Pieniężnego 23A, obok Galerii Grafit. W ofercie także wyjątkowe kolekcje opraw korekcyjnych. Guess, Givenchy, Celine, Tom Ford i wiele innych. Salon optyczny Vision Optyk, Zielona Góra, ulica Pieniężnego 23A, obok Galerii Grafit.
8: Tylko na eobuwie.pl. Zgarnij rabat do minus 30% przy zakupie minimum dwóch rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 14 lipca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki, bo eobuwie wie, wie, wie.
9: Zapoluj 3 za 2 w Half Price. Kup 3 rzeczy z wyprzedaży, a wartość najtańszej wróci na kartę podarunkową Modivo.

Tragedy i Bee Gees w Radiu Plus. Lato z nutą nostalgii powiało trochę gorączką sobotniej nocy. Być może niektórzy właśnie takie wspomnienia z soboty mają, ale już mamy poniedziałek. A jeśli chodzi o Bee Gees i to, co za momencik usłyszymy, to trochę nam się taki filmowy kącik zrobił, bo oczywiście Tragedy z filmu Gorączka sobotniej nocy, ale też dwa lata temu w drugiej części Soku z Żuka też był ten utwór wykorzystany i nie tylko tam. A teraz przenosimy się ponad 40 lat wstecz i gliniarz z Beverly Hills, Harold Faltermeyer, Axel F.

0: Tim Paneli i Halina Frąckowiak w Radiu Plus. Lato z nutą nostalgii na zegarze teraz 16 minut do 13 i do 13 jeszcze między innymi Bonnie M i Ma Baker. A ja za dzisiaj bardzo dziękuję. Jutro słyszymy się po 9.
1: Radio Plus. Radio Plus. Zielona Góra.
2: Reklama.
3: Promocja, jakiej jeszcze nie widziałeś. Kupujesz dwie pary okularów progresywnych. Zyskujesz minimum 3600 zł. Tak, zyskujesz co najmniej 3600 zł. Odwiedź salon Vision Optic w Lubsku przy ulicy Reja 22. W ofercie także druga para okularów korekcyjnych w prezencie oraz wyjątkowe kolekcje opraw korekcyjnych Guess, Anna Hickman i wiele innych. Salon optyczny Vision Optic. Lubsko, ulica Reja 22.
4: Przedsiębiorco, planujesz inwestycje i potrzebujesz wsparcia? Zapraszamy do Polskiej Strefy Inwestycji, w której na największą pomoc mogą liczyć mikro, mali i średni przedsiębiorcy. Duże ulgi otrzymają także inwestujący w badania i rozwój. Kostrzyńsko-Słubicka Specjalna Strefa Ekonomiczna wspiera przedsiębiorców z północno-zachodniej Polski. Zapraszamy na www.kssse.pl. Kostrzyńsko-Słubicka Specjalna Strefa Ekonomiczna. Inwestuj z naszym wsparciem.
5: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. A! I jeszcze coś! Do końca sierpnia masz dostawę przez paczkomat za 0 zł przy zamówieniach od 49 zł. How good is that? Sprawdź zakupy w apce InPost.
6: Jak okazje na wakacje, to Allegro Summer Sale. Łap gorące produkty na lato. Teraz plecak do samolotu Peterson tylko 59,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 99 zł.
7: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
8: Kaufland jest fresh! Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy mango, złoty 99 za sztukę. Tak, mango, złoty 99 za sztukę. A polskie ziemniaki wczesne 99 groszy za kilogram. Zgadza się, 99 groszy za kilogram. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
9: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Car Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland Spółka ZOO.
10: Tylko na eobuwie.pl zgarnij rabat do minus 30% przy zakupie minimum dwóch rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 14 lipca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki, bo eobuwie wie.
2: Po reklamie.
1: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Czerwone gitary.

0: Radio Plus, Zielona Góra.
1: Coraz bardziej napięta sytuacja na Bliskim Wschodzie. Ceny paliw pójdą w górę. Drugi próg podatkowy zostanie podniesiony. Dziś ważne spotkanie w tej sprawie. Można wypożyczyć książkę albo bojkę asekuracyjną. Wyjątkowa akcja Biblioteki na Mazurach. Jest 13. Michał Konopiński. Zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Sytuacja na Bliskim Wschodzie coraz gorsza. Reagują światowe rynki, a to wszystko odbije się na cenach paliw. Dziś baryłka popularnej ropy Brent kosztuje już prawie $80. Jak mówi w rozmowie z nami Urszula Cieślak z biura Reflex, w tym tygodniu cena popularnej 95 przekroczy już 7 zł.
2: Jeśli chodzi o olej napędowy, to już duża część stacji olej napędowy powyżej 7 zł sprzedawała w ubiegłym tygodniu i te ceny niestety w tym tygodniu mogą wrócić już na większość stacji do poziomu powyżej 7 zł za litr. My prognozujemy, że może być to nawet blisko 7 zł 20 groszy.
1: Minister energii Miłosz Motyka podkreśla, że rząd analizuje sytuację i nie wyklucza powrotu pakietu CPN.
3: My od początku przestrzegaliśmy przed tym, żeby nie ani chóra optymizmu, ani też defetyzmu w tej sprawie nie siać, bo chyba nie ma człowieka na świecie, który byłby w stanie ze zdolnością kilku dni do przodu przewidzieć, co się stanie w rejonie Bliskiego Wschodu. Jesteśmy w kontakcie z Ministerstwem Finansów, więc i w zakresie dbałości o budżety polskich rodzin i budżet państwa. Będziemy te decyzje podejmowali.
1: Ostatniej doby doszło do wymiany ognia między wojskami USA i Iranu. Teheran ponownie zamknął kluczową dla eksportu ropy cieśninę Ormus, co odbiło się na cenach surowca. Czy rząd zdecyduje się na podniesienie drugiego progu podatkowego? Dziś ważne spotkanie w tej sprawie. Minister funduszy Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz ma rozmawiać z ministrem finansów Andrzejem Domańskim w sprawie projektu Polski 2050. Zakłada podniesienie progu ze 120 do 140 tysięcy złotych.
4: Są bardzo dobrze zarabiający ludzie w Polsce, którzy albo jak niektórzy politycy do fundacji rodzinnych i w ogóle nie płacą podatków, jeszcze się o tym szczycą, a klasa średnia płaci 32%.
1: Tak w Sejmie projektu broniła minister Pełczyńska-Nałęcz. Projekt złożony przez posłów Polski 2050 trafił do Sejmu w połowie kwietnia i ma odciążyć osoby o średnich dochodach. Zakłada utrzymanie 12% stawki PIT do dochodu 140 tysięcy złotych rocznie, a wyższej 32% dopiero po przekroczeniu tego limitu.
5: Dobrze by było, żeby tak się stało, bo nie może być, że 2 miliony ludzi są w drugim progu podatkowym, co jest kompletnie bez sensu. W związku z tym myślę, że przed wyborami rząd to zrobi.
1: Komentuje ekonomista Piotr Kuczyński. Podobny projekt zmian w podatkach złożył wcześniej prezydent Karol Nawrocki, który opowiada się również za wprowadzeniem zerowego PIT-u dla rodzin wychowujących co najmniej dwoje dzieci. Europa odpowiada na rosyjskie cyberataki. Rząd Wielkiej Brytanii ogłosił kolejny pakiet sankcji wymierzony w osoby i podmioty związane z atakami cybernetycznymi i hybrydowymi. Jak tłumaczy, Moskwa prowadzi działania mające na celu sianie chaosu, destabilizację oraz pogłębianie podziałów w Europie. Niemieckie i francuskie ministerstwa spraw zagranicznych wezwały do siebie z tego powodu rosyjskich ambasadorów. Celem ostatnich cyberataków była m.in. Ukraina i kraje Unii Europejskiej, w tym Polska.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Jeszcze nietypowa akcja na Mazurach. Biblioteka we wsi Kosewo oprócz książek wypożycza teraz bojki asekuracyjne. Każdy mieszkaniec i turysta może bezpłatnie zabrać je nad wodę, nawet na całe wakacje.
6: W godzinach pracy biblioteki po prostu należy przyjść do biblioteki, wypożyczyć taką bojkę oczywiście za darmo i pod koniec wakacji zwrócić ją z powrotem do biblioteki. W chwili obecnej jest tylko troszeczkę zimno, więc te bojki czekają.
1: Mówi sołtys Kosewa Izabela Świąć. Akcja ma jeden cel, ratowanie życia. To ważne, bo tylko od początku czerwca w Polsce utonęło już 79 osób.
7: Przy mikrofonie Dorota Guty, witam. Czas na wiadomości z Zielonej Góry i regionu. Tradycyjnie w okresie wakacyjnym w Zielonej Górze nie zabraknie wydarzeń kulturalnych. Lato mu z wszelakich już trwa, mieszkańcy mają wpływ na to, jak wydarzenie będzie rozwijało się w kolejnych edycjach. Mówi Agata Miedzińska, dyrektorka Zielonogórskiego Ośrodka Kultury.
8: My chcemy też poznać Państwa opinie, więc bardzo proszę, to zajmie dosłownie 3 minutki, ankieta jest anonimowa, żeby zobaczyć, odpowiedzieć na pytania, zaznaczyć jakby swoje zdanie o lecie, a dla nas będzie to bardzo dobre narzędzie, żeby zobaczyć, czego Państwo jeszcze oczekujecie i jak ewentualnie lub też co wprowadzić w przyszłym roku.
7: Kod QR do ankiety znajduje się na końcu programu Latamus Wszelakich. Program można znaleźć na stronie internetowej ZOKU. Od dzisiaj kierowcy muszą przygotować się na zmiany w rejonie ulicy Sulechowskiej i Zdrojowej. Do 17 lipca prowadzony będzie remont nawierzchni łącznika między tymi ulicami. Początkowo obowiązywać będzie ruch jednokierunkowy w stronę ulicy Zdrojowej, a w czwartek i piątek droga zostanie całkowicie zamknięta. W tym czasie nie będzie można korzystać z parkingu przy pobliskim sklepie. W Zielonej Górze temperatura odczuwalna wzrosła do 25 stopni i według synoptyków będzie jeszcze cieplej. Nadal na naszym niebie jest dość sporo chmur, choć pod wieczór synoptycy prognozują niewielkie zachmurzenie. Wieje przeważnie z kierunku północno-zachodniego, a siła wiatru nieco wzrosła do 9 km na godzinę. Ciśnienie nieco spadło do 1020 hektopaskali.
0: Radio Plus. Lato z nutą nostalgii.
9: No jeżeli chodzi o przeboje, to lato i owszem, jeżeli chodzi o pogodę, to trochę gorzej. 5 minut po pierwszej zaczynamy kolejną godzinę popołudnia. Enia na początku.

0: Wielki sukces, bo to był numer jeden w Stanach Zjednoczonych. W sumie jedyna piosenka Panoramy, która tak wysoko dotarła w Stanach. Do tej pory nas cieszy, daje dużo energii, bo dzisiaj tak jakoś, nie wiem, czy macie podobne wrażenie, mało energii jest i człowiek musi kolejną kawę wypić, żeby stanąć na nogi. No można też oczywiście zrobić nieco głośniej i posłuchać naszych przebojów. Co prawda za moment będzie spokojnie, bo pojawi się już Joseł, ale później już dynamiczniej Robert Gawliński o sobie samym.
1: Radio Plus. Zielona Góra.
2: Reklama.
3: Cześć, tu Influencer. Nie mogę teraz rozmawiać, bo przeglądam miliony produktów w najniższych cenach na Allegro.
4: Influencer od cen. Masz więcej z życia za mniej. Allegro.
5: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
6: Renault Master. Lider w kategorii sprzedaż samochodów dostawczych w Polsce przez 7 lat z rzędu. Aerodynamiczny design zmniejszający zużycie paliwa do 7,3 litra na 100 km. Ponad milion opcji zabudowy oraz system Open Air Link z wbudowanymi usługami Google. Renault Master. Dostępny z zyskiem do 43 tysięcy złotych netto w leasingu niska rata. Sprawdź również leasing od 101%. Dostępny także w wersji elektrycznej i tech. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
7: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od poniedziałku do środy. Borówki amerykańskie 400 gramów, 11,99 za opakowanie. A do tego pomidory na gałązce na wagę 3,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
8: Codziennie niskie ceny.
9: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland Spółka ZOO.
10: Promocja, jakiej jeszcze nie widziałeś. Kupujesz dwie pary okularów progresywnych. Zyskujesz minimum 3600 zł. Tak, zyskujesz co najmniej 3600 zł. Odwiedź salon Vision Optyk w Zielonej Górze przy ulicy Pieniężnego 23A, obok Galerii Grafit. W ofercie także wyjątkowe kolekcje opraw korekcyjnych. Guess, Givenchy, Celine, Tom Ford i wiele innych. Salon optyczny Vision Optyk, Zielona Góra, ulica Pieniężnego 23A, obok Galerii Grafit.
11: Tylko na eobuwie.pl. Zgarnij rabat do minus 30% przy zakupie minimum dwóch rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 14 lipca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki, bo eobuwie wie.
2: Po reklamie.

3,5 minuty po wpół do drugiej, to jest Radio Plus i Przyboje z nutą nostalgii. Mamy poniedziałek, 13 dzień lipca, dzisiaj imieniny świętują Sara i Małgorzata. Bardzo popularne imię, bardzo je lubię, pozdrawiam wszystkie gośćki, Małgośćki, piosenka nawet była o Małgośce. Najlepszego, drogie Solenis and Kiss. Ciekawostek i nietypowych świąt w kalendarzu dzisiaj jest, uwaga, Międzynarodowy Dzień Rock'n'Rolla. No ABBA to co prawda nie jest rock'n'roll, ale też z przytupem, więc mam nadzieję, że trochę energii doda tym, którzy dzisiaj jakoś z tą energią na bakier. ABBA teraz, później Whitney Houston.

słuchać czy nie słuchać? Słuchać. Michał Żebrowski. Pozdrawiam. Radio Plus. Lato z nutą nostalgii.

0: przed 1985 rokiem, kiedy pojawiła się ta piosenka, chałupy były spokojnym miejscem. Nie bez powodu nudyści wybrali sobie właśnie to miejsce na swoją plażę. No ale po tej piosence to już przestało być dyskretne miejsce. Cała Polska usłyszała o chałupach, jeden z największych wakacyjnych przebojów. Muzykę do tego utworu napisał Ryszard Poznakowski i co ciekawe, on w pierwszym momencie zaproponował zaśpiewanie tej piosenki Irenie Santor. No ale artystka doszła do wniosku, że to nie bardzo pasuje do jej stylu. No i później propozycję dostał Zbigniew Wodecki. Podobno o sukcesie tego utworu dowiedział się w Stanach Zjednoczonych, kiedy to już cała Polska wakacyjnie śpiewała chałupy Welcome to, a chałupy od tamtej pory aż do teraz są jednym z najmodniejszych miejsc nad polskim morzem. Za 14 minut 14 w Radiu Plus o drugiej serwis informacyjny, a do drugiej jeszcze Queen i OMD, to już za parę minut.
1: Radio Plus. Zielona Góra.
2: Reklama.
3: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days. Teraz sucha karma Pedigree już od 69,99 za 12 kg. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 94,99. Allegro Days do 13 lipca.
4: Ale jesteś zadowolony.
5: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
4: Aha.
5: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
4: Wow.
5: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
4: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
6: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
7: Promocja, jakiej jeszcze nie widziałeś. Kupujesz dwie pary okularów progresywnych. Zyskujesz minimum 3600 zł. Tak, zyskujesz co najmniej 3600 zł. Odwiedź salon Vision Optic w Lubsku przy ulicy Reja 22. W ofercie także druga para okularów korekcyjnych w prezencie oraz wyjątkowe kolekcje opraw korekcyjnych Guess, Anna Hickman i wiele innych. Salon optyczny Vision Optic. Lubsko, ulica Reja 22.
2: Po reklamie.
8: Let's go, girls.

0: Za 3 minuty godzina 14 to formacja OMD i piosenka Enola Gay i w ten oto sposób kończymy tę godzinę. Za moment o drugiej najważniejszej informacji, żebyście wiedzieli, co ważnego dzieje się w Polsce, na świecie, a później wrócimy do muzyki i pojawi się piosenkarka o wyjątkowym niskim głosie. To będzie Tanita Tikaram.
1: Radio Plus, Zielona Góra.

0: Radio Plus. Zielona Góra.
1: Wyzywał dziewczynki z Ukrainy w autobusie w Bielsku-Białej. Służby przesłuchują świadków. Nie wszyscy mieszkańcy wrócą do siebie. W Bydgoszczy osunął się fragment ściany kamienicy. Zakaz kąpieli na wybrzeżu to przez wysokie fale i silny wiatr. Jest 14. Michał Konopiński. Zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Szef ukraińskiego MSZ-u podziękował za zatrzymanie sprawcy ataku na ukraińskie nastolatki. Taka agresja i nienawiść nie mogą być tolerowane, podkreślił Andrii Sybicha. Przypomnijmy, wczoraj w autobusie w Bielsku-Białej mężczyzna zaatakował nastoletnie Ukrainki. Zwracał się do nich w sposób agresywny i pełen wulgaryzmów. Policja przesłuchuje teraz świadków.
2: My gromadzimy teraz materiał dowodowy. Przesłuchiwany jest nie tylko ten potencjalny sprawca, ale również osoba poszkodowana, rodzice. To właśnie prokurator na podstawie zgromadzonego materiału dowodowego przez policjantów zdecyduje, jaki kierunek przybierze ta sprawa. Czy będzie miało formę dochodzenia czy śledztwa?
1: Mówi Sławomir Kocur z policji w Bielsku-Białej. Jak wiadomo, sprawca incydentu to jeden z kierowców zatrudnionych przez MZK w Bielsku-Białej, od dłuższego czasu przebywający na zwolnieniu lekarskim. MZK zapewnia, że wobec pracownika zostaną wyciągnięte konsekwencje. Na razie nie wszyscy lokatorzy będą mogli wrócić do swoich mieszkań. Chodzi o kamienicę przy ulicy Sienkiewicza w Bydgoszczy. Kilka dni temu usunął się tam fragment ściany budynku. Mieszkańców ewakuowano. O szczegółach Dawid Olszewski.
3: Na miejscu również dziś pojawił się powiatowy inspektor nadzoru budowlanego. Magdalena Mikołajska podkreśla, że jutro po kolejnej kontroli mogą zapaść decyzje dotyczące częściowego przywrócenia kamienicy do użytkowania.
4: Zakładamy, jeżeli stabilizacja się uda, będą mogli wrócić mieszkańcy części po drugiej stronie plus oficyna.
3: Lokatorzy mieszkań nad miejscem uszkodzenia na razie nie będą mogli wrócić do swoich domów. Bramę kamienicy zabezpieczono płytami i drewnianymi podporami. Ustawiono też ogrodzenie, by nikt nie zbliżał się do budynku.
5: Być w ciągu 5 minut wyprowadzony z mieszkania, nie wiadomo co zabrać, tragedia.
3: Lokatorzy tej kamienicy na razie znaleźli schronienie u bliskich i znajomych.
1: Po kolejnej kontroli zapadnie też decyzja, czy ruch na ulicy Sienkiewicza zostanie przywrócony. Anteny postawione, teren Strzelec Krajeńskich zmapowany. Ruszyło Centrum Kompetencji Dronowych. Latać mogą tam bezzałogowce. Chodzi o duże, specjalne drony, które latają poza zasięgiem wzroku i mogą być sterowane z każdego miejsca na ziemi. Wszystko odbywa się pod nadzorem Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej. Latanie takimi dronami wymaga spełnienia ogromnej liczby formalności. Obszary takie jak nad gminą Strzelce Krajeńskie pozwalają zmniejszyć to do minimum, mówi Mateusz Karkoszka, koordynator centrum.
6: Dzisiaj w gminie Strzelce Krajeńskie obrazowo można powiedzieć, że budujemy drogi i autostrady dla dronów. Budujemy obszar, w którym będzie można te technologie rozwijać dużo szybciej.
1: Centrum Kompetencji Dronowych w Strzelcach Krajeńskich jest jedynym takim miejscem w północno-zachodniej Polsce.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Zakaz kąpieli w kilkudziesięciu kąpieliskach w północnej Polsce. Na większości czerwone flagi powiewają z powodu wysokich fal, silnego wiatru i prądów wstecznych. Na Pomorzu zakaz wchodzenia do wody obowiązuje m.in. w Ustce, Łebie, Mikoszewie i Krynicy Morskiej. Niebezpiecznie też na Pomorzu Zachodnim. Zamknięte są kąpieliska m.in. w Dąbkach, Mielnie czy Sarbinowie. Aktualne informacje można znaleźć w serwisie kąpieliskowym Głównego Inspektoratu Sanitarnego.
7: Przy mikrofonie Dorota Guty. Witam. Czas na wiadomości z Zielonej Góry i regionu. Muzeum Ziemi Lubuskiej zaprasza w swoje progi. Na wystawie możemy zobaczyć mirostowicką porcelanę, mówi Justyna Lubasy-Wałęcka z działu sztuki dawnej.
8: Ta wystawa powstała dzięki współpracy z kolekcjonerem oraz osobami z nim współpracującymi, czyli panem Radosławem Rudzińskim, który od ponad 15 lat kolekcjonuje mirostowicką ceramikę i nie tylko. Jako osoba żywo związana z regionem, gdyż zarówno jego babcia, jak i jego mama pracowały w tychże zakładach i, jak on to powtarza, wręcz miłość do mirostowic wyssał z mlekiem matki.
7: Wystawa dostępna jest do 23 sierpnia. Autobusy MZK w Zielonej Górze będą bardziej przyjazne dla turystów z zagranicy. Na wybranych przystankach wprowadzono anglojęzyczne zapowiedzi głosowe. Obejmują one m.in. Dworzec Główny, Uniwersytet Zielonogórski, Muzeum Etnograficzne w Ochli oraz przystanek przy Ośrodku Sportu w Dżonkowie. To rozwiązanie ma ułatwić odwiedzającym orientację w mieście, zwłaszcza podczas wydarzeń przyciągających gości z różnych krajów. Według synoptyków dziś wieczorem zachmurzenie w Zielonej Górze zmaleje, choć w naszym regionie może zagrzmieć. Temperatura spadnie do 23 stopni, powieje przeważnie z kierunku północno-wschodniego, a siła wiatru zmaleje do zaledwie 7 km na godzinę. Będzie to więc ledwo odczuwalny wiaterek. Ciśnienie spadnie do 1018 hektopaskali, a warunki atmosferyczne będą niekorzystne.
0: Radio Plus. Lato z nutą nostalgii.
9: Prawie 6 minut po 14 obiecana piosenka Tony Tittikerem. Już za chwilę później Genesis, Jennifer Lopez i Krystyna Giżowska. Tak zaczynamy kolejną godzinę lata z nutą nostalgii na antenie Radia Plus.

22 minuty po 14. No są takie piosenki, które gdzieś chwytają za serce. Jak sobie tak człowiek słucha, no to tutaj nostalgii nie brakuje, a wręcz uważam, że jakby tak mierzyć w procentach, to nie 100, a 150 albo i 200% nostalgii. W tej piosence przeżyłam z tobą tyle lat. Krystyna Giżowska na antenie Radia Plus. Panie i panowie, 22 minuty po drugiej, po południe, The Eagles i Hotel California.

0: Tryb wakacyjny włączony. Jedź dalej, zobacz więcej. Ciesz się podróżą z JQ7 Hybrid. SUV-em, który łączy komfort, nowoczesne technologie i wydajność na każdej trasie. Dostępny od 139 900 zł. Z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC, AC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. W drogę bez kompromisów. Szczegóły u dealerów i na omoda.jq.pl.
1: Ty plus ochota na grilla równa się gorąca promka w Carrefourze. Karkówka wieprzowa 52% taniej. 9,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 15 lipca. Cena przed obniżką 20,99.
2: Promocja, jakiej jeszcze nie widziałeś. Kupujesz dwie pary okularów progresywnych. Zyskujesz minimum 3600 zł. Tak, zyskujesz co najmniej 3600 zł. Odwiedź salon Vision Optyk w Zielonej Górze przy ulicy Pieniężnego 23A, obok Galerii Grafit. W ofercie także wyjątkowe kolekcje opraw korekcyjnych. Guess, Givenchy, Celine, Tom Ford i wiele innych. Salon optyczny Vision Optyk, Zielona Góra, ulica Pieniężnego 23A, obok Galerii Grafit.
3: Tylko na eobuwie.pl zgarnij rabat do minus 30% przy zakupie minimum dwóch rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 14 lipca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki, bo eobuwie wie, wie, wie.
4: Musisz wejść na wyższy poziom?
5: Tak. Sięgnij po Alesto. Już dziś wszystkie orzechy pakowane Alesto. 2+1 za grosz. Alesto. Żyj ze smakiem.
6: Lidl. To się opłaca.
7: Po reklamie.

Za 23 minuty, godzina 15, to jest Radio Plus i przeboje z nutą nostalgii. Panie i panowie, Tina Turner. Ostatnio szukaliśmy pumy w zachodniopomorskim. Została zauważona puma, ba, nawet została nagrana, że biega po lesie. Poszukiwania trwały, puma została odnaleziona, cała i zdrowa, nikomu też się nic nie stało. Nie do końca jeszcze wiadomo, skąd się wzięła puma w tych lasach. No ale takie poszukiwania różnych zwierząt egzotycznych, albo nawet nie zwierząt, co w ogóle wymyślonych, jakichś istot, to jest w ogóle polska tradycja. Nie wiem, czy pamiętacie lata 70., 80., wtedy cała Polska szukała paskudy z Zalewu Zegrzyńskiego. Pojawiła się taka informacja, to było związane z latem z radiem, że gdzieś tam jakimś sposobem zauważono stwora żyjącego sobie właśnie w Zalewie Zegrzyńskim. Paskuda podobno żywiła się ściekami, bo wtedy Zalew Zegrzyński był dosyć brudny. No generalnie było wokół tego sporo zamieszania, sporo śmiechu. Też służby się w to włączały, bo podobno strażacy jakimś sonarem szukali tej paskudy, a Edward Hulewicz nawet nagrał piosenkę zatytułowaną Paskuda. Później woda zrobiła się czystsza w zalewie, no i już o paskudzie nie ma ani słowa. O ile paskuda była wymyślona, to ta puma była prawdziwa. Ciekawe, czy jeszcze w te wakacje będziemy szukać jakiegoś zwierzęcia albo jakiejś tajemniczej istoty. Fancy, Flames of Love na antenie Radio Plus teraz. Później będzie Laura Brangen, Self Control. To propozycje na to poniedziałkowe popołudnie. Spokojnie, do końca dnia pracy zdecydowanie bliżej niż dalej. 22 minuty do trzeciej.

0: Jeden z wielkich przebojów lat 80. Kochamy lata 80. i wy również. Cieszę się, że jesteście z nami, że spędzacie to popołudnie z Radiem Plus. Perfekt Niepokonani, ta piosenka pojawi się już za parę minut, a później jeszcze przed 15. Fool's Garden.
1: Radio Plus, Zielona Góra.
2: Reklama.
3: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
4: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie.
3: A co?
5: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
4: Podtrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
5: Bo zależy mi na sobie.
3: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.
6: Słyszysz? To crash od pierwszego chrupnięcia. Wedel Crash. Nowy baton czekoladowy z chrupiącymi dodatkami. Popcorn, precelki, kokos, orzeszki. Masz krasza na krasza.
7: Zapoluj 3 za 2 w Half Price. Kup 3 rzeczy z wyprzedaży, a wartość najtańszej wróci na kartę podarunkową Modivo. Tylko dla klubowiczów Modivo Club. Nie przegap. Akcja trwa do 19 lipca lub do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands. Promocja, jakiej jeszcze nie widziałeś. Kupujesz dwie pary okularów progresywnych. Zyskujesz minimum 3600 zł. Tak, zyskujesz co najmniej 3600 zł. Odwiedź salon Vision Optic w Lubsku przy ulicy Reja 22. W ofercie także druga para okularów korekcyjnych w prezencie oraz wyjątkowe kolekcje opraw korekcyjnych Guess, Anna Hickman i wiele innych. Salon optyczny Vision Optic. Lubsko, ulica Reja 22.
8: Już dziś w Lidlu. Kabanos klasyczny, drobiowo-wieprzowy XXL Peacock. Tylko 9,99 za opakowanie 500 gramów. A Pepsi tylko 7,69 za 2,5-litrową butelkę przy zakupie 2 sztuka. Opakowanie może podlegać kaucji.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Castorama. Teoria
11: i praktyka.
10: W teorii przydałoby się odmalować salon.
11: A w praktyce też przedpokój, sypialnię i przy okazji odświeżyć taras.
10: To świetnie się składa, bo już od środy w Castoramie wszystkie farby i środki ochrony drewna kupisz z super korzystnym zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450.
11: No to co? Malujemy! Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 15 do 20 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
12: Szkolne zakupy w twoim tempie? Niskie ceny ogarnięte. Skompletuj na luzie wymarzony zestaw przyborów szkolnych. Już teraz wyjątkowe okazje w Biedronce. Na przykład farby plakatowe 12 kolorów. Już od 8,99 za opakowanie. Do tego kredki ołówkowe Jumbo 12 sztuk. Od 4,99 za opakowanie. A pojemny i wygodny plecak młodzieżowy. Różne modele od 39,99 za sztukę. Pełna oferta na biedronka.pl. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
2: Po reklamie.
1: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Budka suflera.

0: Fool's Garden i Lemon Tree na finał tej godziny na antenie Radia Plus. 3 minuty zostały do 15:00. Już za chwilę nasz serwis informacyjny. Sprawdzimy, co ważnego dzieje się w Polsce, na świecie. Jak już będziecie dobrze poinformowani, to wrócimy do przebojów. Na początku będzie instrumentalnie, ale za to jakie instrumenty, jacy muzycy. Na gitarze zagra Dave Stewart z duetu Eurythmics oczywiście, a na saksofonie Candy Dulfer. To będzie utwór Lily Was Here tuż po serwisie.
1: Radio Plus, Zielona Góra.

0: Radio Plus. Zielona Góra.
1: Zbigniew Ziobro nie będzie ścigany w Unii. Jest decyzja sądu. Alerty w 8 województwach. IMGW ostrzega przed gwałtownymi burzami. Jutro oficjalna prezentacja Roberta Lewandowskiego w Chicago Fire. Odwiedził dziś ambasadę USA w Warszawie. Jest 15. Michał Konopiński. Zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Nie ma europejskiego nakazu aresztowania Zbigniewa Ziobry. Sąd Okręgowy w Warszawie nie uwzględnił wniosku prokuratury o jego wydanie. Orzeczenie to jest niezaskarżalne. Przypomnijmy, były minister sprawiedliwości jest podejrzany w śledztwie dotyczącym Funduszu Sprawiedliwości. Według ostatnich informacji były minister przebywa w USA. IMGW ostrzega przed burzami. Alertami objętych jest 8 województw na wschodzie Polski, od Podlasia przez Mazowsze, Lubelszczyznę, Świętokrzyskie po Podkarpacie. Burzom miejscami będzie towarzyszył intensywny deszcz, grad i porywy wiatru do 70 km na godzinę. Grozi im teraz wysoka kara finansowa. Są zarzuty UOKiK-u dla dwóch youtuberów, Wojana i Paliona, którzy prowadzą kanały gamingowe skierowane do dzieci. Jak mówi prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Tomasz Chrustny, stosowali oni ukryte i agresywne praktyki reklamowe.
2: Robią to, wywołując na dzieciach presję hasłami typu już wszyscy kupili, czy też zamawiajcie póki jest. Agresywna reklama staje się częścią rozrywki, a niekiedy wręcz jej głównym elementem.
1: Jeśli zarzuty się potwierdzą, przedsiębiorcom grozi kara w wysokości do 10% obrotu. Dodatkowo osoba zarządzająca Voyan Group może zostać ukarana grzywną do 2 milionów złotych. W lasach zrobiło się tłoczno. Wiele osób wyruszyło po jagody i pierwsze w tym roku grzyby. Leśnicy zachęcają do korzystania z darów natury, ale przypominają o pewnych zasadach, których powinniśmy przestrzegać.
3: Wszystkie osoby, które korzystają z lasów, prosimy o to, aby nie pozostawiały po sobie zbyt wielu pamiątek, to znaczy, żeby nie zaśmiecały naszych lasów, żeby zachowywały się tak, jakby jednak były w tych lasach gośćmi.
1: Mówi Michał Dziedzic z Nadleśnictwa Siedlce. W lasach państwowych możemy legalnie zbierać jagody i grzyby na własne potrzeby. Jeśli planujemy sprzedaż runa leśnego, powinniśmy mieć umowę z nadleśnictwem.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Chicago Fire czeka na Roberta Lewandowskiego. Jutro oficjalne powitania w nowym klubie. Przed wylotem do Stanów Zjednoczonych Lewy odwiedził ambasadę USA w Warszawie. Placówka opublikowała nagranie, na którym kapitan naszej reprezentacji odpowiada na różne pytania.
4: Kibice z Chicago powinni o mnie wiedzieć, że lubię świętować tytuły.
5: Na co najbardziej czekasz w swoim pierwszym sezonie w MLS?
4: Na zwycięstwa i bramki.
5: Jedno słowo, które opisuje ten nowy rozdział.
4: Doświadczenie.
5: Jaką wiadomość chciałbyś przekazać kibicom z Chicago Fire?
4: Że będą szczęśliwi z drużyny i zadowoleni z wyników.
1: Polak podpisał 2-letni kontrakt z Chicago Fire. Jutro jego oficjalna prezentacja i konferencja prasowa.
6: Przy mikrofonie Dorota Guty, witam. Czas na wiadomości z Zielonej Góry i regionu. Są okazją dla dzieci i młodzieży na pogłębienie swojej wiary, ale i poznanie nowych ludzi. Wakacyjne oazy to dla wielu młodych doskonały sposób na spędzenie czasu wolnego od nauki. Jak mówi ksiądz Janek Klimek, takie wakacyjne rekolekcje trwają zazwyczaj 15 dni.
7: Dlatego, że ksiądz Franciszek Blechnicki tak to ułożył, żeby w czasie tych rekolekcji przeżyć tajemnicę różańca, tajemnicę życia Jezusa. 15 tajemnic ksiądz Blechnicki układał to jeszcze przed tym, jak Jan Paweł II dodał tajemnicę światła. Dlatego 15 dni, no jest to dla uczestników też po prostu okazja do tego, żeby w taki skondensowany sposób mogli sobie przeżyć rok liturgiczny. I jednocześnie oni w tym odnajdują się na nowo, to znaczy przeżywają tajemnicę swojego życia.
6: Na wakacyjne oazy jeżdżą dzieci i młodzież w różnym wieku. Najmłodsi biorą udział w oazach dzieci bożych, starsi w oazach nowej drogi i nowego życia. Twórcą ruchu oazowego był ksiądz Franciszek Blachnicki. Dożynki z miejskim charakterem odbędą się już 29 sierpnia w Muzeum Etnograficznym w Zielonej Górze Ochli. W programie znalazły się m.in. msza polowa, występy artystyczne, turniej sołectw oraz koncert Eweliny Lisowskiej. Według synoptyków dziś w nocy w Zielonej Górze przeważać będzie niewielkie, a czasami nawet bezchmurne niebo. Temperatura zmaleje do 17 stopni. Możliwe są jednak burze z deszczem, lepiej więc nie parkować pod drzewami. W nocy powieje przeważnie z kierunku północno-wschodniego z niewielką siłą, około 7 km na godzinę. Ciśnienie utrzyma się na poziomie 1019 hektopaskali.
0: Radio Plus. Lato z nutą nostalgii.
8: Jest 5 minut po 15. Donna Summer, Hot Stuff. Za parę minut później Lady Punky, Zamki na piasku. Będzie także Umberto Tozzi. Zaczynamy od utworu Lily Was Here. Dave Stewart, Candy Dulfer już za chwilę zaczynają.

głosów szum. W porannej prasie widzisz codziennie swoją twarz. Z możnymi tego świata o wielkie stawki gry.

0: 21 minut po trzeciej, to jest Radio Plus i przeboj z nutą nostalgią miłości. Umperto Dozzi, Ti Amo, jeden z największych włoskich przebojów. No ale proszę się nie sugerować tylko i wyłącznie tytułem oraz refrenem Ti Amo. To nie jest piosenka o łatwej miłości. Raczej nie powinna być wybierana na przykład na pierwszy taniec młodej pary, bo to jest historia bohatera, który wraca do żony po romansie i prosi ją o przebaczenie. Więc tak to jest z tym utworem na antenie Radia Plus, piosenek o miłości, tych takich wprost i tych mniej wesołych nie brakuje. Pewnie coś jeszcze w tej godzinie zaproponuję, natomiast za moment będzie bardzo wakacyjnie. Laidback i Sunshine Reggae to kolejna propozycja na to poniedziałkowe popołudnie.
1: Radio Plus, Zielona Góra.
2: Reklama.
3: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
4: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Kia Seltos. Drugi najpopularniejszy model Kia na świecie. Po raz pierwszy w Europie. Silnik benzynowy 1.6 turbo, 180 koni mechanicznych i napęd na przednie

0: Jeszcze nie widziałeś. Kupujesz dwie pary okularów progresywnych. Zyskujesz minimum 3600 zł. Tak, zyskujesz co najmniej 3600 zł. Odwiedź salon Vision Optic w Lubsku przy ulicy Reja 22. W ofercie także druga para okularów korekcyjnych w prezencie oraz wyjątkowe kolekcje opraw korekcyjnych Guess, Anna Hickman i wiele innych. Salon optyczny Vision Optic. Lubsko, ulica Reja 22.
1: Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Tu Beata z Autoplas. Uszkodzona szyba samochodowa? Jeśli posiadasz odpowiednie ubezpieczenie, zgłoś szkodę bezpośrednio do nas i poproś o bezgotówkową obsługę, a my zajmiemy się wszystkimi formalnościami. Dzwoń pod 801 181 181 lub skontaktuj się przez autoglas.pl.
4: Castorama.
5: Teoria
4: i praktyka.
5: W teorii wykańczenie mieszkania może wykończyć.
4: No chyba, że w praktyce wykończysz je z Castoramą. Teraz w Castoramie dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice, panele, podłogi drewniane, podkłady i listwy. A do tego umówisz profesjonalny montaż. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: Było cudownie. Jeszcze nigdy się tak dobrze nie bawiłam. A ty? Chcesz się wybawić w jednym z największych parków linowych w regionie? Park Linowy Nowa Sól to 5 tras z nowymi przeszkodami dla najmłodszych, nastolatków i dorosłych. Do tego największy krasnal na świecie, park fizyki, minigolf, skatepark, tor BMX, ścianki wspinaczkowe i szlaki rowerowe. W lesie, w którym jest przyjemnie nawet w największy upał. Wpisz w wyszukiwarce Park Linowy Nowa Sól.
7: Moc oszczędności w Lidlu. Do końca lipca wybrane rodzaje mięsa marki Rzeźnik kupisz taniej. Na przykład schab wieprzowy, cena przed obniżką 15,95. Teraz 37% taniej, tylko 9,99.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Po reklamie.
10: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Maryla Rodowi.

czwartej to Anna Jantar i żeby szczęśliwym być. No raczej na szczęście nie mogą liczyć ci, którzy w ostatnich dniach wybrali się nad morze, bo pogoda była kiepska. Niby teraz ma być cieplej, ale to już od dzisiaj miało być, a jakoś na razie tego nie widzę. Natomiast nad morzem, jak nie ma pogody, jak są sztormy, to też jest co robić. Ostatnio przeczytałem, że po tych ostatnich dniach, kiedy rzeczywiście te fale były spore, no to dużo bursztynów pojawiło się na plażach. Nawet niektórzy zbierali je całymi kilogramami. Były nie tylko takie malutkie, ale też trafiały się duże, efektowne okazy. To wszystko zostało opublikowane przez profil Hello Mierzeja. Tam jest taki filmik, gdzie widać te bursztyny. No i okazuje się, że naprawdę jest tego sporo. Nie żeby od razu zbierać i zarabiać na tym, ale przywieźć sobie taką pamiątkę z pobytu nad morzem, to jest coś, bo oczywiście takiego bursztyna można znaleźć gdzieś na stoisku i zapłacić za niego pewnie niemałe pieniądze, no ale co innego później w domu sobie siedzieć albo znajomym pokazywać i to tak, to ja znalazłem osobiście ten piękny okaz. Więc na niepogodę też mogą być pomysły. Jermaine Jackson i Piazzadora teraz na antenie Radia Plus, później będzie Chris Ria i Ace of Base za 25 minut, czwarta.

0: Za kwadrans godzina 16. Jutro o tej porze Robert Lewandowski już będzie w Chicago. O 17.30 naszego czasu ma być oficjalne przywitanie. Ma być też jakiś fragment pokazowego treningu. Robert Lewandowski na 2 lata podpisał kontrakt na grze w Chicago Fires. Trochę szkoda, że Robert nie pojawia się tam jako gwiazda mundialu, no ale Polacy nie awansowali. Gwiazdami są zawodnicy Francji, Hiszpanii, Anglii i Argentyny. To jest 4 najlepszych drużyn na świecie. Francja zagra z Hiszpanią już jutro w półfinale o godzinie 21.00. Będzie można to zobaczyć, a drugi półfinał Anglia-Argentyna w środę 15 lipca, także o 21.00. Jeżeli chodzi o ten pierwszy półfinał, no to statystyki mówią, że Hiszpanie mogą być lepsi. Do tej pory 18 razy wygrywali, a Francja 13 razy. A jeżeli chodzi o Anglię-Argentynę, trochę byłem zdziwiony, bo nie wiedziałem, że Anglicy aż 6 razy wygrali z Argentyną, a Argentyńczycy tylko 3 razy. No dobra, ale to statystyki statystykami, to jest historia, a historia, jak wiadomo, pisze się na boisku, więc zobaczymy, jak to będzie w tych półfinałach. Za moment na antenie Radia Plus, ABBA i SOS, a później jeszcze przed 16 elektryczne gitary.
1: Radio Plus, Zielona Góra.
2: Reklama. Ale duża.
3: O, wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
2: To co?
3: To do Media Expert.
4: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres Siemens. Pyszna mleczna kawa za jednym dotknięciem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej.
5: Misiu, chodź, zatańczymy na najpiękniejszej plaży świata. Madagaskar, wyspa nie z tej ziemi. Malezja, gdzie dżungla spotyka miasto.
6: Kolumbia, rytm, kolory. Kolumbiki tańczą w takt salsy.
5: Myślę o plażach przy zachodzie słońca, a ty?
6: Ja myślę tylko, żeby znaleźć się tam razem z tobą.
7: Planet Tours, agent roku 2025, wybrany spośród ponad 5000 agentów w Polsce. Planet Tours w Galerii Glogowia.
8: Promocja, jakiej jeszcze nie widziałeś. Kupujesz 2 pary okularów progresywnych. Zyskujesz minimum 3600 zł. Tak, zyskujesz co najmniej 3600 zł. Odwiedź salon Vision Optic w Lubsku przy ulicy Reja 22. W ofercie także 2 para okularów korekcyjnych w prezencie oraz wyjątkowe kolekcje opraw korekcyjnych Guess, Anna Hickman i wiele innych. Salon optyczny Vision Optic. Lubsko, ulica Reja 22.
9: Przedsiębiorco, planujesz inwestycje i potrzebujesz wsparcia? Zapraszamy do Polskiej Strefy Inwestycji, w której na największą pomoc mogą liczyć mikro, mali i średni przedsiębiorcy. Duże ulgi otrzymają także inwestujący w badania i rozwój. Kostrzyńsko-Słubicka Specjalna Strefa Ekonomiczna wspiera przedsiębiorców z północno-zachodniej Polski. Zapraszamy na www.kssse.pl. Kostrzyńsko-Słubicka Specjalna Strefa Ekonomiczna. Inwestuj z naszym wsparciem.
10: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka ZO.
11: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach. Bo w Media Expert
12: dalej masz. Po reklamie.
1: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.

przewodów, w objęciach biurek, w krokach obchodów rodzą się rzeczy jasne i ciemne. Ja nie rozróżniam ich, nie ufam więc.

słychać i czuć. W rytmie zachodów, w słowach kamieni, w spojrzeniu ptaków, w mowie przestrzeni rodzi się spokój, mówią pojedynczy.

0: to bardzo dobrze już teraz. O!
1: Za 3 minuty godzina 16, Kuba Sienkiewicz, elektryczne gitary, jestem z miasta na finał tej godziny. Za moment serwis informacyjny, a później nasze kolejne propozycje. Będzie można posłuchać, co ważnego dzieje się u nas w mieście, a muzycznie m.in. Black i Wonderful Life.
2: Radio Plus, Zielona Góra.

0: Nie będzie europejskiego nakazu aresztowania Zbigniewa Ziobry. Manewry wojskowe w północno-wschodniej Polsce, jest apel służb. Powiemy też o płumie schwytanej w lesie w Polanowie. Trafi teraz do ZOO. Jest 16:00, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Nie będzie europejskiego nakazu aresztowania Zbigniewa Ziobry. Sąd nie uwzględnił wniosku prokuratury w sprawie byłego ministra sprawiedliwości i odmówił wydania ENA.
1: Sąd stwierdził, że brak jest przesłanek do przyjęcia, że pan Zbigniew Ziobro przebywa na terenie Unii Europejskiej albo na terenie Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej.
0: Mówi rzecznik do spraw karnych Sądu Okręgowego w Warszawie, sędzia Anna Ptaszek. Orzeczenie jest niezaskarżalne, ale prokuratura będzie mogła złożyć kolejny wniosek.
1: Tak było w przypadku na przykład pana Romanowskiego, kiedy sąd uchylił decyzję o zastosowaniu europejskiego nakazu aresztowania wobec niego w grudniu ubiegłego roku. Wpłynął kolejny wniosek i ten kolejny wniosek został uwzględniony już przez inny skład sądu.
0: Zbigniew Ziobro jest podejrzany w śledztwie dotyczącym wielomilionowych nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości. Do USA przeniósł się po zmianie władzy na Węgrzech, gdzie wcześniej otrzymał polityczny azyl. Manewry wojskowe w północno-wschodniej Polsce mają sprawdzić zdolności bojowe pododdziałów polskich sił zbrojnych. Po drogach lokalnych, ale też i na głównych trasach przemieszczają się kolumny wojskowe. Dowództwo apeluje do mieszkańców i turystów o dużą ostrożność, ale też o niewrzucanie do sieci filmów z pojazdami wojskowymi.
2: Prosimy, aby nie publikować zdjęć ani nagrań, które przedstawiają przemieszczanie się pojazdów wojskowych, trasy, lokalizacje czy czas przejazdu. Takie informacje mogą zostać wykorzystane przez osoby, które działają na szkodę państwa, mogą zostać wykorzystane w jakichś działaniach dezinformacyjnych.
0: Mówi major Ewa Złotnicka z Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych. Manewry wojskowe potrwają do jutra. Odłowiona młoda puma z gminy Polanów w Zachodniopomorskiem jest w dobrej kondycji i wyruszyła w drogę do poznańskiego ZOO. Zwierzę było poszukiwane od środy. Wczoraj udało się je bezpiecznie odłowić.
3: Zwierzę jest bezpiecznie transportowane do Poznania przez specjalistyczną firmę. Przekazanie dzikiego zwierzęcia do ZOO wynika z określonych przepisów prawa. Mieliśmy wskazanie, że mamy odstawić zwierzę do Poznania.
0: Mówi burmistrz Polanowa Grzegorz Lipski. Na miejscu puma przejdzie kolejne specjalistyczne badania i kwarantannę. Nadal nie wiadomo, jak zwierzę znalazło się w lasach na terenie gminy Polanów.
4: Wiadomości Radia Plus.
0: Legendarny szlak w Tatrach Orla Perć ma już 120 lat. Ta najtrudniejsza droga turystyczna w polskich górach powstała na długo przed zbudowaniem kolejki linowej na Kasprowy Wierch. Prace nad wytyczeniem drogi trwały od 1903 do 1906 roku, mówi Franciszek Łukaszczyk, emerytowany ratownik Topr.
5: Wielkie przedsięwzięcie zrobić Orlą Perć na tamte czasy, bo widzimy dzisiaj, przyleci drony, wszystko przyniesie, helikopter wróci. Wtedy wszystko trzeba było przynieść. Wykuć w skalę, w granicie, najzlem dziury.
6: Piotr Jasiński, ratownik Topru. Problemy się zaczęły, że tak powiem, strajki budowniczych na rejonie buczynowych. Tam się zaczynały prawdziwe trudności.
7: Jest to szlak ubezpieczony wieloma łańcuchami, drabinki, mamy klamry. Powinniśmy podążać od zawratu po Krzyżne. Jest to szlak bardzo długi, przez to wymagający nie tylko pod kątem technicznym, ale również fizycznym.
0: Dodaje Tomasz Zając z Tatrzańskiego Parku Narodowego. Szlak ma ponad 4 kilometry, jednak jego stopień trudności sprawia, że nie jest dla każdego. Z danych Topru wynika, że zginęło tam już ponad 100 osób.

0: W Zielonej Górze jest bardzo przyjemnie i ciepło. Ciepło, w większości słonecznie, a termometry pokazują około 26 stopni. Zachmurzenie ma charakter przejściowy, wiatr jest umiarkowany, a ciśnienie utrzymuje się na poziomie około 1020 hektopaskali. Dobra wiadomość jest także dla alergików i osób planujących aktywnie spędzić dzisiejszy dzień na świeżym powietrzu. Jakość powietrza jest bardzo dobra.
1: Radio Plus Zielona Góra.

0: Miasto żyje latem. Wakacje z Radiem Plus Zielona Góra.
1: Dzisiejszy dzień w Zielonej Górze zapowiada się naprawdę bardzo słonecznie, jest ładnie. No i co za tym idzie, można udać się do parku, ale też do lasu. Mam nadzieję, że wszyscy z Państwa, którzy mają tylko możliwość wykorzystać dzisiejsze warunki, z tego korzystają. A dzisiejsze wydanie programu Miasto żyje latem rozpoczniemy od wystawy, która stanęła przy zielonogórskim ratuszu.
2: Wystawa została przygotowana przez pracowników Instytutu Pamięci Narodowej w Warszawie we współpracy z panią Ewą Siemiaszko. Dotyczy ona zbrodni ludobójstwa przeprowadzonego na Wołyniu przeciwko Polakom przez nacjonalistów z OUN, UPA, czyli ich współsąsiadów, Ukraińców z tamtego terenu, którzy w ten sposób propagowali idee nacjonalistyczne.
1: Do zapoznania się z ekspozycją zaprasza Instytut Pamięci Narodowej, a my oczywiście się do tych zaproszeń dołączamy. W tej godzinie programu sprawdzimy także, na co uważać, wynajmując samochód, będąc na wakacjach za granicą.
3: To jedno z najczęściej spotykanych nieporozumień. Same takie hasła brzmią uspokajająco, ale w praktyce często nie oznacza całkowitego zwolnienia z odpowiedzialności. Standardowym rozwiązaniem jest ubezpieczenie z tak zwanym wkładem własnym. Oznacza to, że jeśli dojdzie do szkody, kierowca pokrywa koszty do określonej kwoty. Dopiero dodatkowo płatna opcja, często opisywana jako zerowy wkład własny, rzeczywiście znacząco ogranicza odpowiedzialność finansową.
1: Więcej o pułapkach, jakie mogą na nas czekać, wynajmując samochód za granicą, powiemy już za chwilę. A pod koniec tej części programu wysłuchamy najnowszego dziennika Radia Watykańskiego. Dzisiejsze wydanie przygotował dla Państwa Wojciech Rogacin. Jakub Brzegowy, witam i zapraszam na pierwszą godzinę programu Miasto żyje latem.
0: Wakacje z Radiem Plus Zielona Góra.

0: Miasto żyje latem. Wakacje z Radiem Plus Zielona Góra.
1: Pod zielonogórskim ratuszem stanęła wystawa poświęcona zbrodni wołyńskiej. O szczegółach już teraz opowie Monika Werc.
2: Powiedzmy kilka słów na temat tej wystawy, która stanęła w Zielonej Górze pod ratuszem.
3: Profesor UAM, doktor habilitowany Rafał Reczek, dyrektor Instytutu Pamięci Narodowej, oddział w Poznaniu. Wystawa została przygotowana przez pracowników Instytutu Pamięci Narodowej w Warszawie we współpracy z panią Ewą Siemiaszko. Dotyczy ona zbrodni ludobójstwa przeprowadzonego na Wołyniu przeciwko Polakom przez nacjonalistów z OUN, UPA, czyli ich współsąsiadów, Ukraińców z tamtego terenu, którzy w ten sposób propagowali idee nacjonalistyczne czystego państwa ukraińskiego. Jak sami mówili, ono może tylko funkcjonować i powstać jako niepodległe, kiedy nie będzie na tym terenie nikogo innego, a jedną z największych grup narodowościowych na tym terenie stanowili Polacy.
4: Małgorzata Gośniowska-Kola, prezes Stowarzyszenia Huta Pieniacka.
2: No nie da się ukryć, że to nasza wspólna historia Polski i Ukrainy, no łatwa nie jest.
4: No oczywiście, że historii nie można ukrywać. Zawsze w tej historii trzeba dociekać prawdy, rzetelności, wtedy ona ma sens. To jest bardzo trudna historia, ale widać też, jak wzbudzane emocje w obecnym czasie, które mają związek oczywiście z prowadzoną polityką historyczną przez państwo ukraińskie, wpływają na nasze relacje. My się nie godzimy na zakłamywanie historii. My cały czas mówimy o tym, że należy historię i bohaterów, których mamy, z pewnością także i Ukraina ich ma wielu w obecnym czasie, opisywać w sposób rzetelny, zgodnie z faktami i niczego nie ukrywać.
2: W obliczu dzisiejszych wydarzeń i tych nastrojów antyukraińskich, czy taka wystawa jest dobrym pomysłem?
3: No właśnie, nie powinniśmy rozpatrywać tego w tych kategoriach, bo jeśli byśmy popatrzyli i porozmawiali między sobą i troszkę przywołali słowa Pisma Świętego, które mówią, po czynach ich poznacie, to my dzisiaj wyciągnęliśmy rękę do przyjaciół z Ukrainy. Ona jest ciągle wyciągnięta, jest w tym geście otwartości, przyjęcia tych, którzy uciekają przed dramatem wojny na Ukrainie, kiedy zostali napadnięci przez Rosję Władimira Putina. Natomiast to jest tak jak w przyjaźni z kimś bliskim, kogo mamy, przekładając to na takie nasze relacje, szanowni państwo, międzyludzkie. No, nie jesteśmy w stanie budować prawdziwej przyjaźni na kłamstwie, kiedy wiemy, że w tej relacji jest jakiś fałsz i krzywda, bo tu nie chodzi o zemstę, nie chodzi o karanie kogokolwiek, bo przecież to się nigdy w przestrzeni publicznej nie pojawiło. Chodzi o upamiętnienie i uszanowanie. Elementem tej pamięci, szanowni państwo, jest też chociażby coś, co dla nas w naszej kulturze jest bardzo ważne, czyli godny pochówek tych, których nie ma wśród nas, i my jako państwo polskie to robimy, jako instytut to robimy, realizując pochówki tych, których odnajdujemy, a byli ofiarami niemieckimi czy sowieckimi czasu II wojny światowej. Szukamy ofiar reżimu komunistycznego lat 44-90 na terenie Polski, a ofiary zbrodni wołyńskiej, które tak bestialsko zostały zamordowane i spoczywają w tych bezimiennych, nieodnalezionych jeszcze mogiłach. To jest ta zadra i ten ból, który w nas jest, i chcielibyśmy ich pochować, i Instytut Pamięci Narodowej czyni te starania.
2: Co możemy zobaczyć na tych tablicach?
4: Ja bardzo proszę o to, żeby zwracać uwagę. Widzę, że już w tej chwili rzeczywiście mieszkańcy Zielonej Góry zwracają uwagę na tę wystawę. Ona ma niezwykły cel, bo cel edukacyjny. Życie pokazuje, ja na podstawie wielu lat doświadczeń prowadząc Stowarzyszenie Huta Pieniacka, zastanawiałam się, że tak często rozmawiamy o sprawach ważnych dla nas, jako obecnych mieszkańców tutaj Zielonej Góry, a tak mało jednak na ten temat wiemy. Ta walka nieustanna o prawdę, o to, żeby podejmować działania w takim szerokim zakresie, więc ta wystawa ma też taki cel

0: Zachęcam do tego, żebyśmy swoją wiedzę opierali na rzetelnych informacjach i tutaj Instytut Pamięci Narodowej ma doskonałą okazję do tego, żeby wyeksponować swoje działania i zachęcam do obejrzenia tej wystawy.
1: Przypomnijmy, że wystawę można oglądać do 15 lipca.
2: Wakacje z Radiem Plus Zielona Góra.
3: Reklama. Ale duża.
4: O, wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
3: To co?
4: To do MediaExpert.
2: Wielka wyprzedaż w MediaExpert. Na przykład odkurzacz bezprzewodowy Bosch Flexogen 2. Idealny dla posiadaczy zwierząt. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 799 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej.
5: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski ziemniak wczesny luz, tylko ₩49 za 1 kg, a 62% taniej. A woda niegazowana Żywiec Zdrój 1,5 litra, jedynie ₩99 za jedną sztukę przy zakupie 6 sztuk. Najniższa cena z 30 dni, ₩89. Netto, patent na tanie zakupy.
6: W Drogerii DM dbamy o Wasze potrzeby. Dlatego od 1 do 31 lipca w aplikacji DM czekają na Ciebie aż 3 kupony minus 15%. Na całą markę Balea i Baleamen, na produkty dla zwierząt i na pasty do zębów oraz płyny do płukania ust. Pobierz aplikację, aktywuj kupony i korzystaj od 1 do 31 lipca w Twojej drogerii DM lub na dm.pl. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje.
2: Wielka wyprzedaż w MediaExpert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
7: Promocja, jakiej jeszcze nie widziałeś. Kupujesz dwie pary okularów progresywnych. Zyskujesz minimum 3600 zł. Tak, zyskujesz co najmniej 3600 zł. Odwiedź salon Vision Optic w Nowej Soli przy Placu Wyzwolenia 7. W ofercie także druga para okularów korekcyjnych w prezencie oraz wyjątkowe kolekcje opraw korekcyjnych Guess, Anna Hickman i wiele innych. Salon optyczny Vision Optic. Nowa Sól, Plac Wyzwolenia 7.
8: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 170 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
3: Po reklamie.
2: Radio Plus. Zielona Góra.

0: Miasto żyje latem. Wakacje z Radiem Plus Zielona Góra.
1: Wynajem samochodu na wakacje daje dużą swobodę, ale może też skończyć się kosztownym sporem z wypożyczalnią. Ukryte opłaty, niejasne ubezpieczenia czy obciążenia za rzekome uszkodzenia to tylko część problemów, z którymi mierzą się turyści w Europie.
2: Samochód z wypożyczalni dla wielu osób jest nieodłącznym elementem zagranicznych wakacji. Pozwala dotrzeć tam, gdzie nie dojeżdża komunikacja publiczna i daje większą niezależność. Jednak właśnie wynajem aut od lat należy do usług, które najczęściej prowadzą do sporów między konsumentami a przedsiębiorcami. Najwięcej problemów dotyczy dodatkowych opłat, uszkodzeń pojazdu czy niejasnych zasad ubezpieczenia. Wiele osób jest przekonanych, że wykupienie tzw. pełnego ubezpieczenia całkowicie zwalnia z odpowiedzialności finansowej. Nie zawsze jest to jednak prawda, wyjaśnia adwokat Aleksandra Narecka.
3: To jedno z najczęściej spotykanych nieporozumień. Same takie hasła brzmią uspokajająco, ale w praktyce często nie oznacza całkowitego zwolnienia z odpowiedzialności. Standardowym rozwiązaniem jest ubezpieczenie z tak zwanym wkładem własnym. Oznacza to, że jeśli dojdzie do szkody, kierowca pokrywa koszty do określonej kwoty. Dopiero dodatkowo płatna opcja, często opisywana jako zerowy wkład własny, rzeczywiście znacząco ogranicza odpowiedzialność finansową. Warto jednak pamiętać, że nawet wtedy mogą obowiązywać wyłączenia. Bardzo często ochrona nie obejmuje na przykład opon, szyb, podwozia czy zgubionych kluczyków. Dlatego nie warto kierować się wyłącznie reklamowym hasłem. Przed podpisywaniem umowy dobrze poświęcić kilka minut na przeczytanie warunków ubezpieczenia. To właśnie tam znajdziemy informacje o tym, za co faktycznie odpowiada wypożyczalnia, a za co nadal możemy odpowiadać my, mimo wykupionego ubezpieczenia.
2: Eksperci przypominają również, że równie ważny jak sama umowa jest dokładny stan samochodu w chwili odbioru i zwrotu. Kilka minut poświęconych na dokumentację może uchronić przed rachunkiem opiewającym nawet na kilkaset euro. Wyjaśnia Patryk Handziewicz, mechanik.
4: Przed odjazdem oraz przy zwrocie auta koniecznie sporządźcie własną dokumentację w formie zdjęć lub wideo. Dokładnie uwiecznijcie stan lakieru pod kątem rys i wgniotek, odprysków na przedniej szybie oraz stanu wyposażenia, takiego jak dewarek, koło zapasowe czy kabel do ładowania w przypadku aut elektrycznych, a także poziomu paliwa lub naładowania baterii. Taki materiał wideo to wasz twardy i niepodważalny dowód, dzięki niemu wypożyczalnia nie ma żadnych podstaw prawnych, aby obciążyć was kosztami za usterki czy zarysowania, których nie zrobiliście. To jedyne zabezpieczenie przed dodatkowymi opłatami.
2: Zdjęcie i nagranie wideo całego pojazdu, sprawdzenie wyposażenia, a przy samochodach elektrycznych także poziomu naładowania baterii, to czynność, które mogą okazać się kluczowe podczas ewentualnego sporu. Zdarza się jednak, że dodatkowe opłaty pojawiają się dopiero po powrocie z wakacji.
3: Przede wszystkim w takiej sytuacji nie warto działać pod wpływem emocji. Najpierw należy skontaktować się z wypożyczalnią i poprosić o szczegółowe wyjaśnienie. Możemy zażądać w takiej sytuacji dokumentacji, to jest na przykład zdjęć uszkodzeń, kosztorysu lub faktury za naprawę, a także wskazania, na jakiej podstawie naliczono opłatę. Jeśli odpowiedź nie będzie satysfakcjonująca dla nas, kolejnym krokiem jest złożenie formalnej reklamacji i dołączenie własnych dowodów, czyli protokołu, a także wykonanych przez nas zdjęć i filmów. Jeśli opłata została pobrana z karty płatniczej, można również skorzystać z procedury chargeback. W praktyce oznacza to, że zgłaszamy sprawę do banku, który wydał kartę. Bank analizuje wtedy dokumenty i może rozpocząć procedurę odzyskania niesłusznie pobranych środków.
2: Jeżeli przedsiębiorca działa w innym kraju Unii Europejskiej, Norwegii lub Islandii, konsumenci mogą skorzystać z bezpłatnej pomocy Europejskiego Centrum Konsumenckiego. Eksperci pomagają ocenić sprawę, przygotować reklamację i prowadzą mediacje z zagraniczną firmą. Najważniejsza zasada? Dokładnie przeczytać warunki wynajmu jeszcze przed wyjazdem, udokumentować stan auta przy odbiorze i zwrocie oraz zachować wszystkie dokumenty. To właśnie one najczęściej decydują o tym, czy uda się skutecznie zakwestionować nieuzasadnione opłaty. Dorota Gut, Radio Plus.
1: Przypomnijmy, że Europejskie Centrum Konsumenckie działa przy Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów i bezpłatnie pomaga rozwiązywać spory z przedsiębiorcami z innych krajów Unii Europejskiej, ale także Norwegii oraz Islandii. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie internetowej Europejskiego Centrum Konsumenckiego.
0: Wakacje z Radiem Plus Zielona Góra.

0: reklama. Bo w Media Expert taniej masz.
1: Media Expert. Wyprzedaż. Rowery w promocji nawet 50% taniej. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Cross, Romet, Indiana górskie, miejskie, elektryki trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: Misiu, jestem na shoppingu. Co masz ochotę zjeść?
3: A co mamy do wyboru?
2: Sushi i ramen, aromatyczne curry, mochi, arepas, tropikalne soki i te deserki z marakui przy zachodzie słońca. To co wybierasz?
3: A gdzie ty jesteś, skarbie?
2: Jestem w Planet Tours w Galerii Glogowia. Mają egzotykę w takich cenach, że aż szkoda gotować w domu.
4: Planet Tours, agent roku 2025, wybrany spośród ponad 5000 agentów w Polsce.
5: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 170 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
6: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu masło łaciate 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,99. A Jakobs Kronung, kawa rozpuszczalna 200 gramów. Teraz jedynie 28,99 przy zakupie 2. Cena z 30 dni przed obniżką 41,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
7: Było cudownie. Jeszcze nigdy się tak dobrze nie bawiłam. A ty? Chcesz się wybawić w jednym z największych parków linowych w regionie? Park Linowy Nowa Sól to 5 tras z nowymi przeszkodami dla najmłodszych, nastolatków i dorosłych. Do tego największy krasnal na świecie, park fizyki, mini golf, skatepark, tor BMX, ścianki wspinaczkowe i szlaki rowerowe. W lesie, w którym jest przyjemnie nawet w największy upał. Wpisz w wyszukiwarce Park Linowy Nowa Sól.
8: 19.30. Program informacyjny, który pokazuje więcej. Wiarygodne źródła, rzetelne analizy, najlepsi dziennikarze. Program informacyjny, któremu możesz zaufać.
9: Wyzywał dzieci w autobusie, dlatego, że są z Ukrainy. Centrum Europejskiej Agencji Kosmicznej w Polsce. Maluchy poruszają serca.
8: 19.30. Oglądaj codziennie w TVP1 i w TVP Info. TVP. Otwórz się na więcej.
1: Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
10: Nissan Qashqai z napędem e-Power. Rewolucyjna hybryda, w której zakochasz się od pierwszego jeżdżenia. Pozwól mu się porwać na jazdę próbną i spędź z nim kolejnych 1000 km bez tankowania. Nissan Qashqai.
11: Promocja, jakiej jeszcze nie widziałeś. Kupujesz dwie pary okularów progresywnych. Zyskujesz minimum 3600 zł. Tak, zyskujesz co najmniej 3600 zł. Odwiedź salon Vision Optic w Lubsku przy ulicy Reja 22. W ofercie także druga para okularów korekcyjnych w prezencie oraz wyjątkowe kolekcje opraw korekcyjnych Guess, Anna Hickman i wiele innych. Salon optyczny Vision Optic. Lubsko, ulica Reja 22.
0: Po reklamie.
12: Radio Plus Zielona Góra.

0: Czas na aktualności z Watykanu.
1: Aktualności Radia Watykańskiego, Watykan News.
2: Papież spędza wakacyjny wypoczynek w Castel Gandolfo. Proboszcz miejscowej parafii mówi o wielkiej potrzebie spotkania wiernych z Ojcem Świętym. Rycerze Kolumba w Polsce obchodzą dziś Dzień Męża i Żony. Wielka Brytania może mieć katolickiego premiera. Wojciech Rogacin, aktualności z Watykanu. Leon XIV spędza czas wakacyjnego odpoczynku w Castel Gandolfo. Niedzielna modlitwa Anioł Pański z papieżem, kiedy na głównym placu miasteczka zabrakło miejsca dla rzesz pielgrzymów, pokazała, jak ogromna jest potrzeba spotkania wiernych z Ojcem Świętym. Mówi o tym ksiądz Tadeusz Rozmus, salezjanin, proboszcz papieskiej parafii świętego Tomasza z Wilnanowy w Castel Gandolfo.
3: Widzimy, co się dzieje. Dzisiaj pierwszy Anioł Pański z Ojcem Świętym Leonem XIV. Plac pełny, zabrakło miejsc, wielu ludzi zostało poza placem, bo nie można go poszerzyć. To pokazuje wielkie zapotrzebowanie, jakie istnieje tutaj na spotkanie z Ojcem Świętym. Ojciec Święty jest bardzo otwarty, to są jego wakacje. Widać, że jest to wielka radość z jego strony móc być w tym miejscu.
2: Leon XIV będzie przebywać w Castel Gandolfo do 27 lipca. Rozpoczynając swój wypoczynek zapowiedział, że będzie się tu spotykać z wiernymi co niedziela podczas modlitwy Anioł Pański, a być może, jak stwierdził, także przy innych okazjach. Rycerze Kolumba w Polsce obchodzą dzisiaj Dzień Męża i Żony. Przypada on w liturgiczne wspomnienie świętych małżonków Zeli i Ludwika Martin, rodziców świętej Teresy od Dzieciątka Jezus. Jak mówi Radiu Watykańskiemu Watykan News brat Michał Bartoszko, delegat stanowy rycerzy Kolumba w Polsce, świętowanie tego dnia ma umacniać małżeństwa, bowiem dzisiejsze czasy pokazują, jak bardzo potrzeba świadectw miłości i wierności małżeńskiej.
4: Widzimy to w otaczającej rzeczywistości, gdy niestety gwałtownie rośnie liczba rozwodów, liczba małżeństw sakramentalnych spada, gdzie wartość małżeństwa jest deprecjonowana. Dlatego też szczególnie ważne dla nas jest podkreślenie tej roli sakramentalnego małżeństwa. Jako wzór stawiamy sobie właśnie świętych Zelię i Ludwika Martę, świętych małżonków, którzy dowiedli, że w prostym życiu, życiu małżeńskim, w wychowaniu dzieci, w ćwiczeniu się w takiej małżeńskiej cierpliwości, w wzajemnej akceptacji, w pielęgnowaniu miłości małżeńskiej można dojść do świętości.
2: Pary małżeńskie zakonu rycerzy Kolumba tego dnia uczestniczą w nabożeństwach, odnawiają przyrzeczenia małżeńskie i spotykają się na wspólnych przyjęciach. Jak mówi Michał Bartoszko, to czas, który małżonkowie powinni spędzić razem, aby również wynagrodzić sobie zabieganie dnia codziennego. Andy Burnham ma zostać pierwszym szefem brytyjskiego rządu, który obejmie urząd, otwarcie deklarując się jako katolik. Jego wiara może wpływać na sposób sprawowania władzy, ocenił arcybiskup Westminsteru Richard Mott.
5: Arcybiskup Westminsteru powiedział w BBC, że wiara Andy'ego Burnhama z pewnością ma znaczenie, ponieważ kształtuje sumienie i sposób myślenia o różnych sprawach. Przyszły premier wychowywał się w katolickiej rodzinie, chodził do katolickiej szkoły i był ministrantem. Sam jednak mówi, że teraz nie jest osobą praktykującą. Katoliccy publicyści zwracają tymczasem uwagę, że Burnham popiera liberalne przepisy aborcyjne i małżeństwa osób tej samej płci. Nie sprzeciwia się też zasadniczo legalizacji wspomaganego samobójstwa.
1: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i na mediach społecznościowych vaticannews.pl.

0: Radio Plus, Zielona Góra.
1: Reklama.
2: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody! A to oznacza uczta!
3: Wiejska Zagroda, pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
2: Pieskie życie ma smak!
3: Wiejska Zagroda, dla psa, który wie co dobre.
4: Było cudownie. Jeszcze nigdy się tak dobrze nie bawiłam. A ty? Chcesz się wybawić w jednym z największych parków linowych w regionie? Park linowy Nowa Sól to 5 tras z nowymi przeszkodami dla najmłodszych, nastolatków i dorosłych. Do tego największy krasnal na świecie, park fizyki, minigolf, skatepark, tor BMX, ścianki wspinaczkowe i szlaki rowerowe. W lesie, w którym jest przyjemnie nawet w największy upał. Wpisz w wyszukiwarce park linowy Nowa Sól.
5: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
1: Po reklamie.
0: Radio Plus, Zielona Góra.

0: Śmiertelny wypadek z udziałem motocyklisty. Uwaga kierowcy na Mazowszu. Benzyna za ponad 7 zł to przez coraz bardziej napiętą sytuację na Bliskim Wschodzie. Nie wszyscy mieszkańcy wrócą do siebie. W Bydgoszczy osunęła się ściana kamienicy. Jest 17, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Motocyklista zderzył się z ciężarówką. Tragiczny wypadek w Borsukach w powiecie łosickim na Mazowszu. W popołudniowym komunikacyjnym szczycie motocykl zderzył się z ciężarówką. Kierujący jednośladem mężczyzna zginął na miejscu. Droga wojewódzka nr 816, popularna nadburzanka, jest całkowicie zablokowana. Na miejscu pracuje policja pod nadzorem prokuratora. Utrudnienia mogą potrwać nawet do 19. Benzyna za ponad 7 zł za litr. Tak już w tym tygodniu może być na większości stacji paliw w Polsce. Sytuacja na światowych rynkach się pogarsza, co odczują portfele kierowców. Powodem coraz bardziej napięta sytuacja na Bliskim Wschodzie. O czym więcej nasz reporter Michał Rawa.
1: Po kolejnych wzajemnych ostrzałach wojsk USA i Iranu baryłka popularnej ropy Brent kosztuje już prawie $80, a jeszcze na początku lipca było to niewiele ponad $70. Stąd coraz drożej jest też na stacjach paliw.
2: I te ceny niestety w tym tygodniu mogą wrócić już na większości stacji do poziomu powyżej 7 zł za litr. My prognozujemy, że może być to nawet blisko 7,20 zł.
1: Mówi nam Urszula Cieślak z biura Reflex. Sytuację analizuje też rząd, bo jeśli ceny paliw będą zbyt wysokie, to możliwe jest ponowne uruchomienie programu CPN.
0: Ten, przypomnijmy, został wygaszony z końcem czerwca, co od razu odbiło się na cenach paliw. Na razie nie wszyscy lokatorzy wrócą do swoich mieszkań. Chodzi o kamienicę przy ulicy Sienkiewicza w Bydgoszczy, gdzie kilka dni temu osunął się fragment ściany budynku. Mieszkańców ewakuowano, a teraz trwają roboty zabezpieczające.
3: W dniu jutrzejszym przewidziana jest kolejna kontrola nadzoru budowlanego i będzie podejmowana decyzja odnośnie przywrócenia do użytkowania części kamienicy. Zakładamy, jeżeli stabilizacja się uda, będą mogli wrócić mieszkańcy części po drugiej stronie plus oficyna.
4: A lokatorzy nad miejscem osunięcia?
3: Nie.
0: Podkreśla Magdalena Mikołajska, powiatowy inspektor nadzoru budowlanego. Bramy uszkodzonej kamienicy zabezpieczono płytami i drewnianymi podporami. Ustawiono też ogrodzenie, by nikt nie zbliżał się do kamienicy.
5: Coś tam pukali, zabezpieczali, nie? Pan zobaczy, przecież to wszystko może runąć.
6: Puszczali pojedynczo, widziałam, że wynosili jakieś rzeczy, nie?
4: A zabezpieczenia, jak pan ocenia?
7: Nie wiem, czy to wytrzyma. No żal ludzi, no wie pan, być w ciągu 5 minut wyprowadzony z mieszkania, nie wiadomo co zabrać, gdzie się podziać, gdzie co i jak, no to jest tragedia troszeczkę.
0: Z budynku ewakuowano 9 osób. Wszyscy znaleźli schronienie u bliskich i znajomych.
8: Wiadomości Radia Plus.
0: Konkurs fotograficzny, plastyczny, wiedzy biblijnej i kilkanaście dyscyplin sportowych. W Warszawie trwa 37. Międzynarodowa Parafiada Dzieci i Młodzieży. Wśród bohaterów konkursów patroni roku, mówi prezes Stowarzyszenia Parafiada, ojciec Rafał Roszer.
9: One często są takie właśnie tam z trzeciego, czwartego rzędu, niekoniecznie je znamy i dlatego też wybieramy ich twórczość, wybieramy ich postaci, żeby przypomnieć, tak jak na przykład poeza księdza Jana Twardowskiego w tym roku, konkurs recytatorski. Tam jest Matka Czacka, jest Staszic, jest Konarski, nasz współbrat, jest Chopin. Będzie się działo.
0: W tegorocznej parafiadzie bierze udział 800 osób z całej Polski i 21 grup polonijnych, m.in. z Niemiec, Łotwy i Litwy.

Czas na pogodę dla Zielonej Góry. Dzisiaj 28 stopni. Jest ciepło i słonecznie, a tylko miejscami pojawia się niewielkie zachmurzenie. Wiatr słaby, więc wysoka temperatura jest mocno odczuwalna. Ciśnienie utrzymuje się na poziomie około 1020 hektopaskali i pozostaje stabilne, co powinno sprzyjać oczywiście dobremu samopoczuciu.

0: Miasto żyje latem. Wakacje z Radiem Plus Zielona Góra.
1: Godzina 17 wybiła nam na zegarach, a więc rozpoczynamy drugą część poniedziałkowego wydania Miasto żyje latem. A na sam początek przypominamy o dyżurach Rady Seniorów.
2: To bardzo różnie wygląda, ale nie zdarzyło się jeszcze przez ten czas, kiedy Rada Seniorów funkcjonuje, żeby nikogo nie było. Więc to, że ludzie przychodzą, to znaczy, że jest taka potrzeba. Raz jest to 6-8 osób, raz 2, raz 4. Dzisiaj do tej pory mieliśmy 2 osoby, które przyszły ze swoimi problemami. No i mamy specjalną kartę, którą jakby rejestrujemy, ponieważ chcemy też mieć dowód na to, że nie siedzimy tutaj bezczynnie, tylko że porady czy wyjaśniamy.
1: Jakie pomysły można zgłaszać Radzie? O tym przekonamy się już za kilka minut. W tej godzinie sprawdzimy także, jaką wartość mają zniszczone pieniądze. Sprawdzimy, gdzie można je bezpłatnie wymienić i czy na pewno Polacy wiedzą, jak to zrobić.
3: Tak, zdarzyło się.
4: Jak bardzo był uszkodzony, zniszczony ten bank? No, co się z nim zadziało?
3: No, był rozerwany na przykład albo poklejony i to jeszcze tak dosyć niefortunnie, także... Trzeba byłoby go zwrócić po prostu do banku.
4: A wiedział pan właśnie, co zrobić z takim banknotem?
3: Tak, oczywiście wiedziałem, że trzeba się udać do banku i wymienić go po prostu.
1: Do tematu powrócimy pod koniec godziny. A tuż przed 18 powiemy o 37 dorocznej parafiadzie, która odbywa się w Warszawie.
5: Parafiada to jest styl życia. To jest unikatowe wydarzenie na skalę przynajmniej europejską. Te trzy filary, stadion, teatr, świątynia. Zwykle imprezy są sportowe, albo artystyczne, albo religijne. My to łączymy, nawiązując do starogreckiej triady i to się udaje.
1: Sprawdzimy między innymi, co wyróżnia parafiadę oraz dlaczego to wydarzenie jest tak wyjątkowe. Jakub Brzegowy, witam i zapraszam na drugą godzinę programu Miasto żyje latem, a już za chwilkę na antenie Radia Plus zielone, czerwone gitary w utworze Historia jednej znajomości, tylko w Radiu Plus Zielona Góra.
0: Wakacje z Radiem Plus Zielona Góra.

0: Miasto żyje latem. Wakacje z Radiem Plus Zielona Góra.
1: Zielonogórska Rada Seniorów zaprasza na dyżury. Można zgłaszać problemy i podzielić się pomysłami. Czy taka forma się sprawdza? O tym Monika Werc.
2: Takie spotkania, dyżury Rady Seniorów odbywają się raz w miesiącu. Z jakim zainteresowaniem one się spotykają?
3: To bardzo różnie wygląda, ale nie zdarzyło się jeszcze przez ten czas, kiedy Rada Seniorów funkcjonuje, żeby nikogo nie było. Więc to, że ludzie przychodzą, to znaczy, że jest taka potrzeba. Raz jest to 6-8 osób, raz 2, raz 4. Dzisiaj do tej pory mieliśmy 2 osoby, które przyszły ze swoimi problemami. No i mamy specjalną kartę, którą jakby rejestrujemy, ponieważ chcemy też mieć dowód na to, że nie siedzimy tutaj bezczynnie, tylko że porady czy wyjaśniamy. I oczywiście zasada jest taka, że pytamy Państwa o to, co chcieliby nam powiedzieć. Oczywiście jest zachowane RODO, więc pytamy, czy mają życzenie anonimowo do nas przemawiać i mówić i przedstawiać swoje sprawy, czy też po prostu pod imieniem i nazwiskiem i numerem telefonu.
2: No i z jakimi problemami seniorzy do Was przychodzą?
4: No z różnymi problemami, tych, których doskwierają na co dzień, więc na przykład dzisiaj był pan, który prosił o pomoc, żeby podest spółdzielnia mieszkaniowa po prostu pomogła zorganizować, żeby mógł po prostu, żeby ludzie, seniorzy wychodzili, czy nawet jak pogotowie przyjedzie, czy żeby był ten podest. Tutaj ja jestem w zasadzie taką debiutantką dopiero, pierwszy raz jestem na tym właśnie dyżurze, także dopiero się też przyglądam, ale też z Rady Seniorów wiem, że różne problemy różnych ludzi tutaj uznają swoją, powiedzmy, możliwość, może nie załatwienia, ale przynajmniej zasygnalizowania pewnych problemów i my na każdej Radzie Seniorów omawiamy te problemy i przekazujemy dalej instytucjom, które powinny nam pomóc.
2: To są tylko problemy, czy też może jakieś takie pomysły na zasadzie fajnie by było, gdyby coś się w mieście pojawiło dla seniorów?
3: I tu akurat dzisiaj na tym spotkaniu była u nas pani, która prowadzi teatr w Zielonej Górze w takiej spółdzielni mieszkaniowej i przyszła pochwalić się, tak dosłownie pochwalić, pokazać. Przyniosła przepiękny album, w którym pokazała nam, w którym mogliśmy obejrzeć jej przedstawienia i jej grupy. Ta grupa liczy 8 osób. No, fantastyczne rzeczy robią i w przedszkolach, i w szkołach, i dla rodziców, ale także tutaj widzieliśmy, że była na przykład w więzieniu dla kobiet w Krzywańcu, albo jeszcze w innych instytucjach takich, które mają charakter zamknięty. Więc robią przedstawienia różnego rodzaju, od poezji do różnego rodzaju komedii i to jest bardzo piękne. I wydaje się, że promowanie takiej działalności też jest między innymi elementem i ideą powstania i działania Zielonogórskiej Rady Seniorów. Tak pomyśleliśmy, że dobrze będzie i byłoby dobrze, gdyby była tak zwana sąsiedzka pomoc. Taka naprawdę, bo to najbardziej koleżanka z trzeciego piętra wie, co się dzieje na pierwszym i odwrotnie, jeżeli są w tym samym wieku, bardzo podobnym. Więc wydaje nam się, że to jest istotą ważną, ale też zwracaliśmy uwagę swego czasu, bo jest przy naszej Radzie Miasta Zielonogórska Rada Młodzieży. To jest młodzieżowa rada i wydaje nam się, że połączenie tych dwóch elementów, młodzieży i seniorów, jest ważne, więc sugerowaliśmy, żeby młodzież mieszka w różnych miejscach. Popatrzcie na swój blok. Zobaczcie, czy w twoim bloku, czteropiętrowym, dziesięciopiętrowym, zobacz, kto tam jest, popatrz, przyjrzyj się, zobacz, czy możesz tej pani, czy widziałaś tą panią, nie wiem, tydzień, dwa tygodnie temu, co się dzieje. Tego typu, tu chodzi o uwrażliwienie, chodzi o to, żeby pokazać, że ta międzypokoleniowa łączność i pomoc tu jest kluczowa, naprawdę, poza oczywiście rodziną tutaj, ale ten problem samotności moim zdaniem wydaje się jest istotny. Ja mieszkam na dużym osiedlu na Zaciszu, mam blok czteropiętrowy i od dawna, nie dlatego, że jestem w Zielonogórskiej Radzie Seniorów, ale to też czasami wynika z charakteru. Wiem dookoła w tych wszystkich przynajmniej 4-5 blokach, które są, gdzie, co, jak i tak dalej. I o to by nam chodziło, żeby tak zainteresować. Powiem szczerze, że to sprawdza się. W moim przypadku to się sprawdza i mam nadzieję, że tak będzie. Samotność jest najbardziej dotkliwym elementem dla tych starszych ludzi.
1: Kolejny dyżur już 13 sierpnia od godziny 10 w Zielonogórskim Ratuszu.
0: Wakacje z Radiem Plus Zielona Góra.
5: Reklama. Ale duża.
6: O, wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
5: To co? To do Media Expert.
0: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1999 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
6: Można martwić się niestabilnymi cenami paliw, albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki i wyjedź nową Dacią na wakacje. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
0: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach. Bo w Media Expert dalej
7: masz. Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
8: Potrzebujesz szyby do ciężarówki lub autobusu? W Autoglas gwarantujemy szybką dostawę, minimum formalności i montaż u klienta. Zaufaj nam, a my przywrócimy Twój pojazd do pracy. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
7: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
9: Promocja, jakiej jeszcze nie widziałeś. Kupujesz dwie pary okularów progresywnych. Zyskujesz minimum 3600 zł. Tak, zyskujesz co najmniej 3600 zł. Odwiedź salon Vision Optyk w Zielonej Górze przy ulicy Pieniężnego 20.

0: wyrwane, sklejone taśmą, zniszczone lub zużyte polskie pieniądze, banknoty i monety, czy zachowują swoją wartość i czy i gdzie można je bezpłatnie wymienić na nowe? Już teraz w naszym materiale.
1: Zapewne każdy z nas spotkał się z taką sytuacją i pytaniem, co zrobić z uszkodzonym banknotem.
2: Tak, zdarzyło się.
1: Jak bardzo był uszkodzony, zniszczony ten banknot? Co się z nim zadziało?
2: No, był rozerwany na przykład albo poklejony i to jeszcze tak dosyć niefortunnie, także trzeba byłoby go zwrócić po prostu do banku.
1: A wiedział pan właśnie, co zrobić z takim banknotem?
2: Tak, oczywiście wiedziałem, że trzeba się udać do banku i wymienić go po prostu.
1: I bez problemu tak?
2: Bez problemu został wymieniony na dobry banknot, nieuszkodzony.
1: W sklepie często zdarza się taka sytuacja?
2: No może niezbyt często, ale zdarzają się takie sytuacje. Także korzystam z wymiany.
3: No trafiają się, ale to nie ma żadnego problemu. Niektórzy robią problem, przeważnie w sklepach. W banku to żadnego problemu nie ma.
1: Można na spokojnie wymienić.
3: Oczywiście, że tak.
1: Zdarza się, że takie banknoty zniszczone, które są naderwane albo sklejone, znajdują się w kasie?
4: Tak, znajdują się i wtedy nie ma problemu, my oddajemy do banku.
1: Niektórzy pytają albo proszą o to, żeby wymienić?
4: Tak, jak najbardziej.
1: Czyli jednak każdy woli mieć taki nieuszkodzony banknot?
4: No na pewno woli mieć nieuszkodzony banknot, no ale nie mamy z tym problemu.
1: A zatem udałam się do banku, żeby zapytać, czy często zdarzają się takie wymiany i czy rzeczywiście załatwimy to od ręki, bez problemu. Ja sama również miałam taką sytuację, że banknot się naderwał, sklejałam taśmą, zastanawiałam się, co zrobić z takim banknotem. Często w sklepie nam ktoś również może wydać taki zniszczony banknot, nie zauważymy. Co zrobić, czy takie banknoty można wymieniać? To pytanie do pani Renaty Wilanowicz, pracownika banku, z którą spotykam się dzisiaj i właśnie na ten temat będę rozmawiać. Dzień dobry.
5: Dzień dobry Państwu.
1: Pani Renato, czy często zdarzają się takie sytuacje, że klienci przychodzą z uszkodzonymi, zniszczonymi banknotami?
5: Czy zdarzają się takie sytuacje, czy często? Raczej nie. Zazwyczaj klienci przychodzą z przerwanymi lub lekko naderwanymi banknotami.
1: Co zrobić, jeśli taki banknot znajdziemy w naszym portfelu?
5: Tak, oczywiście. Możecie Państwo w każdym banku wymienić taki banknot.
1: Czy zwracana jest w 100% kwota i wartość tego pieniądza, tego banknotu?
5: Jeżeli on jest w 100% cały, to tak. A jeżeli od 45% do 75%, połowa wartości.
1: Czyli jakie musi być to zniszczenie? Jak duże, że wtedy właśnie ta kwota nie jest zwracana w 100%?
5: Czy nie ma po prostu części banknotu? Jeżeli jest poniżej 45, no to już tutaj nie będzie zwracane, tak? Jeżeli od 45% wielkości do 75%, połowa wartości, załóżmy, jeżeli 100 zł to było, to 50 zł zostanie Państwu zwrócone.
1: Częściej ta sytuacja pewnie dotyczy banknotów. A co z monetami? Czy również można wymienić takie monety?
5: Tak, oczywiście można wymienić też takie banknoty, ale tutaj już są inne procedury.
1: Czyli?
5: Jeżeli chodzi o monety, jeżeli zachowało się przynajmniej rdzeń lub pierścień, to też są do wymiany.
1: Czy często zdarza się właśnie w wakacje również, że przychodzą klienci i mają na przykład monety i chcą wymienić je na banknoty? Czy Państwo takich wymian dokonujecie? Właśnie w tym okresie wakacyjnym często, bo niektórzy zbierają na wakacje przez cały rok w skarbonce, no i potem chcą wymienić takie pieniądze. Czy zdarzają się często te sytuacje?
5: Czy klienci tak jak najbardziej zbierają do skarbonek i wymieniają takie pieniążki, przychodzą tutaj do banku i wymieniają jak najbardziej.
1: Czy trzeba mieć przeliczoną kwotę?
5: Czy trzeba wiedzieć, ile się ma środków. Najlepiej, żeby były posegregowane pieniążki i wtedy my przeliczamy i wymieniamy na większe nominały.
1: Jeśli więc trafi nam się uszkodzony banknot, bez problemu wymieniamy go w banku. A jeśli udajemy się za granicę i chcemy wymienić walutę na obowiązującą w danym kraju, najlepiej zaplanować to z wyprzedzeniem i przed wyjazdem. Jeszcze w Polsce. Można zrobić to korzystnie w kantorach internetowych, aplikacjach wielowalutowych lub gotówkowo w lokalnych kantorach.
0: Jeśli kiedyś wydarzy się i sprawi się Państwu taka nieprzyjemność z pieniędzmi, które są troszeczkę nadszarpnięte albo zębem czasu, albo po prostu gdzieś ucierpiały, no to już będą Państwo wiedzieli, gdzie się udać i co robić. A materiał przygotowała dla nas Magdalena Gliszczyńska.
6: Wakacje z Radiem Plus Zielona Góra.

0: Reklama.
1: Miau. Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
2: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
3: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
4: Ale duża.
5: O, wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
4: To co?
5: To do Media Expert.
6: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład odkurzacz bezprzewodowy Bosch Flexogen 2. Idealny dla posiadaczy zwierząt. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 799 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej.
7: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
8: Potrzebujesz szyby do ciężarówki lub autobusu? W Autoglas gwarantujemy szybką dostawę, minimum formalności i montaż u klienta. Zaufaj nam, a my przywrócimy twój pojazd do pracy. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
7: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
9: Barbara, łatwa kasa?
4: Marian, zawsze.
9: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start.
4: Sprytnie.
9: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
10: 19.30. Program informacyjny, który pokazuje więcej. Wiarygodne źródła, rzetelne analizy, najlepsi dziennikarze. Program informacyjny, któremu możesz zaufać.
11: Wyzywał dzieci w autobusie, dlatego, że są z Ukrainy. Centrum Europejskiej Agencji Kosmicznej w Polsce. Maluchy poruszają serca.
10: 19.30. Oglądaj codziennie w TVP1 i w TVP Info. TVP. Otwórz się na więcej.
12: Promocja, jakiej jeszcze nie widziałeś. Kupujesz dwie pary okularów progresywnych. Zyskujesz minimum 3600 zł. Tak, zyskujesz co najmniej 3600 zł. Odwiedź salon Vision Optic w Lubsku przy ulicy Reja 22. W ofercie także druga para okularów korekcyjnych w prezencie oraz wyjątkowe kolekcje opraw korekcyjnych Guess, Anna Hickman i wiele innych. Salon optyczny Vision Optic. Lubsko, ulica Reja 22.
0: Po reklamie.
13: Radio Plus. Zielona Góra.

0: Miasto żyje latem. Wakacje z Radiem Plus Zielona Góra.
1: Każdego roku przyciąga setki młodych z kraju i zagranicy. W Warszawie odbywa się doroczna 37. Międzynarodowa Parafiada Dzieci i Młodzieży. Co w tym roku ją wyróżnia i dlaczego to wydarzenie jest tak unikatowe?
2: 37. Międzynarodową Parafiadę Dzieci i Młodzieży uważam za otwartą.
3: Wydarzenie łączy sport, kulturę i informację duchową, mówi ojciec Rafał Roszer, prezes Stowarzyszenia Parafiada.
4: Parafiada to jest styl życia. To jest unikatowe wydarzenie na skalę przynajmniej europejską. Te trzy filary, stadion, teatr, świątynia. Zwykle imprezy są sportowe, albo artystyczne, albo religijne. My to łączymy, nawiązując do starogreckiej triady i to się udaje. Wyróżnia nas to, że po prostu, mimo to, że czasami dzieli nas język, dzielą nas kilometry, ale łączy nas Pan Bóg.
3: W tym roku w kilkunastu dyscyplinach sportowych i kulturalnych bierze udział 800 osób, w tym 21 grup polonijnych. W potyczkach uczestniczy między innymi reprezentacja Niemiec i Litwy.
5: Zawsze to jest takie piękne odczucie tutaj być po prostu. I tak ta droga też od razu do Warszawy też fajna po prostu jest. Tak.
6: Właśnie takie jest miejsce, gdzie można spotkać innych ludzi i rozmawiać ze sobą, nie? Jak jest w Niemczech, albo jak jest w Polsce i w różnych krajach.
7: Ważniejsze, żeby młodzież uczestniczyła, żeby poznała sama siebie, żeby ona mogła pobyć w oddzielności u domu, sprawdzić, jak ona może siebie prowadzić. Łączy i kościół, ta sama kultura.
3: Po raz pierwszy na parafiadę przyjechali też wolontariusze z hiszpańskiej prowincji PR-ów Emaus. Jak mówią, o parafiadzie opowiedział im ojciec Jacek Wolan, był rzecznik wydarzenia. Przyjechali więc, by zobaczyć to na żywo. Chcą poznać zasady, dyscypliny, by wiedzieć, jak zaszczepić to w swoim środowisku i zorganizować podobne spotkanie. Marzy im się, by za rok wystawić w parafiadzie własną drużynę. Poza Krakowem, Elblągiem i Bydgoszczą najliczniejszą reprezentację tworzy w tym roku Poznań.
8: Grażyna Golczyńska. Poznań jest po raz 13 na parafiadzie. W tym roku prawdopodobnie jesteśmy najliczniejszą grupą, bo mamy 4 reprezentacje. Przyciąga tutaj atmosfera takiej życzliwości. Każdy czuje się akceptowany, doceniony, bo też w wartościach chrześcijańskich. To też jest bardzo ważne.
9: Oczekiwania są bardzo wysokie na same medale, oczywiście.
10: Jest naprawdę cudownie.
11: Też taką dużą możliwość spędzenia czasu z Bogiem na modlitwie, mszy i takich właśnie integracjach.
3: W części artystycznej będzie można wykazać się znajomością piosenek Mieczysława Foga. Komisja Kultury kładzie także nacisk na patronów roku, dodaje prezes Stowarzyszenia Parafiada ojciec Rafał Roszer.
4: Po coś wspominamy, chcemy pokazać te postaci. One często są takie właśnie tam z trzeciego, czwartego rzędu, niekoniecznie je znamy i dlatego też wybieramy ich twórczość, wybieramy ich postaci, żeby przypomnieć, tak jak na przykład poeza księdza Jana Twardowskiego w tym roku, konkurs recytatorski. Tam jest Matka Czacka, jest Staszic, jest Konarski, nasz współbrat, jest Chopin, będzie się działo.
3: 37. Międzynarodowa Parafiada Dzieci i Młodzieży potrwa do piątku 17 lipca. Areną zmagań będzie teren SGGW. Na zwycięzców czekają puchary, medale i dyplomy. Aneta Paszko, Radio Plus.
1: A warszawska parafiada potrwa do piątku.
0: Wakacje z Radiem Plus Zielona Góra.

0: Radio Plus, Zielona Góra.
1: Trzy minuty pozostają do godziny 18:00. Tę godzinę zakończy nam Robin Gibb utworem Juliet. A już za chwilkę najnowsze wiadomości z Polski i ze świata.

0: Wulgarnie wyzywał nastolatki z Ukrainy. Incydent z Bielska-Białej pod lupą prokuratury. Jaki wyrok usłyszy Daniel Z? Dobiega końca proces w sprawie wypadku w Ostrowie Wielkopolskim. Chicago czeka na Lewandowskiego. Jutro oficjalna prezentacja. Jest 18, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Najprawdopodobniej jutro usłyszy zarzuty. Mężczyzna, który wulgarnie wyzywał i groził ukraińskim dziewczynkom. Chodzi o zdarzenie, do którego doszło w autobusie miejskim w Bielsku-Białej. Dochodzenie w tej sprawie nadzoruje prokuratura w Żywcu.
1: Śledczy badają sprawę pod kątem znieważania dziewcząt z uwagi na ich przynależność narodową. Grozi za to do 3 lat więzienia. Trwa zbieranie dowodów, m.in. nagrań z monitoringu i relacji świadków zdarzenia. Wiadomo, że agresorem jest 54-letni kierowca komunikacji miejskiej, który od dłuższego czasu przebywa na zwolnieniu lekarskim.
2: Sprawca zdarzenia został zatrzymany. Po przedstawieniu mu zarzutów w zależności od poczynionych ustaleń, prokurator podejmie decyzję w przedmiocie ewentualnego zastosowania wobec niego środka zapobiegawczego.
1: Mówił Łukasz Witkowski z prokuratury rejonowej w Żywcu. Bielski Miejski Zakład Komunikacyjny, gdzie pracował zatrzymany 54-latek, w wydanym oświadczeniu poinformował już o zakończeniu z nim współpracy.
0: O czym informowała Natalia Czarnuch. 16,5 roku więzienia i dożywotniego zakazu prowadzenia pojazdów chce prokurator dla Daniela Z., oskarżonego o spowodowanie śmiertelnego wypadku w sylwestrową noc w Ostrowie Wielkopolskim. Zginęła w nim 37-letnia Anita. Rodzina kobiety chce maksymalnej kary 20 lat więzienia. Kierowca miał ponad 2 promile.
3: Wypadek w tym przypadku nie był przypadkiem. W tej konkretnej sytuacji nie był on przypadkiem. Był w Wysokim Sądzie zbrodnią popełnioną za kierownicą, spotęgowaną ucieczką z miejsca zdarzenia i brakiem jakiejkolwiek próby wezwania pomocy dla konającej kobiety.
0: Mówi oskarżyciel posiłkowy, mecenas Michał Trzecki. 26-latek kolejny raz przyznał się do winy i przeprosił.
4: Chciałbym też od razu oczywiście z całego serca ponownie przeprosić rodzinę poszkodowaną za tą całą sytuację. Zdaję sobie sprawę z tego, że te słowa nie zwrócą życia poszkodowanej. Jedyne co proszę, to sprawiedliwie łagodny wymiar kary dla mojej osoby za mój czyn.
0: Mówił w sądzie Daniel Z. Decyzję sądu poznamy 21 lipca. Koniec z jednorazowym sprzętem. 31 lipca w całej Unii Europejskiej wejdą w życie przepisy, które mają ułatwić naprawę zepsutego sprzętu. Nowe regulacje mają przynieść korzyści zarówno konsumentom, jak i środowisku. O czym ze szczegółami Mateusz Gołębiewski.
5: Nowe przepisy obejmą m.in. telefony komórkowe, pralki, zmywarki, odkurzacze i lodówki. Producenci będą zobowiązani do zapewnienia części zamiennych, dokumentacji technicznej oraz możliwości serwisowania urządzeń także po zakończeniu okresu gwarancji.
6: Klient będzie mógł w sposób prosty i klarowny domagać się tego, żeby produkt nie był jednorazowy, żeby móc go naprawić.
5: Mówi Magdalena Zając z Polskiego Stowarzyszenia Zero Waste. W Polsce projekt przepisów przygotowanych przez UOKiK zakłada dodatkowo, że konsument, który zdecyduje się na naprawę zamiast wymiany produktu, zyska dodatkowy rok ochrony.
0: To był Mateusz Gołębiewski, dziękujemy.
7: Wiadomości Radia Plus.
0: Wietrzne Miasto oficjalnie przywita swoją nową gwiazdę. Jutro prezentacja Roberta Lewandowskiego w Chicago Fire. Z tymi informacjami nasz reporter Michał Skolimowski. Jaki jest plan tego wydarzenia?
8: To będzie pierwszy dzień Lewandowskiego w klubie od czasu podpisania kontraktu. O 17.30 polskiego czasu weźmie udział w treningu. Część będzie otwarta dla mediów. A 3 godziny później razem z trenerem wystąpi na konferencji prasowej. Wielkiej ceremonii z udziałem kibiców nie będzie. Przed wylotem Lewy odwiedził ambasadę USA w Warszawie. Placówka opublikowała nagranie, na którym kapitan naszej reprezentacji odpowiada na różne pytania.
9: Kibice z Chicago powinni o mnie wiedzieć, że lubię świętować tytuły.
10: Na co najbardziej czekasz w swoim pierwszym sezonie w MLS?
9: Na zwycięstwa i bramki.
8: Wszyscy czekamy na Lewego, mówi nam pani Iza, Polka mieszkająca w Chicago.
11: Tak naprawdę to wśród Polonii nie mówi się teraz o niczym innym.
8: A debiut Polaka w barwach Chicago Fire będzie możliwy już w piątek.
0: O czym informował Michał Skolimowski.

0: Jutro w Zielonej Górze temperatura wyniesie około 25 stopni. Przed południem będzie sporo słońca, ale po południu chmur zacznie przybywać i miejscami mogą pojawić się przelotne opady deszczu. Ciśnienie pozostanie wysokie, około 1020 hektopaskali, a jakość powietrza nadal będzie bardzo dobra. Zapowiada się kolejny przyjemny dzień, choć parasol warto mieć gdzieś pod ręką.
1: Radio Plus Zielona Góra.
0: Jakub Brzegowy, serdecznie zapraszam na jeszcze dwie wspólne godziny na naszych zegarach. 4 minuty po godzinie 18, a już teraz Modern Talking i Yo Ma Heart, Yo Ma Soul.

0: Uwaga, zielonogórscy kierowcy. Utrudnienia w Zielonej Górze. Od 13 do 17 lipca remontowana będzie nawierzchnia łącznika ulic Sulechowskiej i Zdrojowej. Do 15 lipca ruch od zjazdu do Galerii Handlowej będzie odbywał się jednym pasem w kierunku ulicy Zdrojowej. Z kolei 16 i 17 lipca między 7 a 17 odcinek zostanie całkowicie zamknięty. Objazd poprowadzono ulicą trasą północną, a zmiany obejmą również trasę autobusów MZK.
1: Radio Plus, Zielona Góra.

0: Reklama.
1: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody! A to oznacza uczta!
2: Wiejska Zagroda, pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
1: Pieskie życie ma smak!
2: Wiejska Zagroda. Dla psa, który wie co dobre.
3: Wyjazd w sobotę. Spakowaliśmy wszystko?
4: Została nam już tylko apteczka.
3: A mamy coś na ból ucha? Ból ucha może błyskawicznie popsuć wakacje.
4: No tak, ból ucha w samolocie, od klimatyzacji, od kąpieli w wodzie.
3: Koniecznie spakujmy krople do uszu Lix. Lix działa dwutorowo. Glicerol zmniejsza obrzęk, a lidokaina błyskawicznie łagodzi ból ucha. W 2 minuty.
5: A czy Lix sprawdzi się u dzieci?
3: Tak, krople Lix można stosować już od 6 miesiąca życia.
5: No to jesteśmy gotowi na wakacje.
6: Adamet. Z pasji do rozwoju.
7: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha, objawiających się m.in. bólem. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent Emergopharm SPSO SPK. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma SA.
8: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski ziemniak wczesny luz, tylko ₩49 za 1 kg, aż 62% taniej. A woda niegazowana Żywiec Zdrój 1,5 litra, jedynie ₩99 za jedną sztukę przy zakupie 6 sztuk. Najniższa cena z 30 dni, ₩89. Netto, patent na tanie zakupy.
9: Renault Master. Lider w kategorii sprzedaż samochodów dostawczych w Polsce przez 7 lat z rzędu. Aerodynamiczny design zmniejszający zużycie paliwa do 7,3 litra na 100 km. Ponad 1 000 000 opcji zabudowy oraz system Open Air Link z wbudowanymi usługami Google. Renault Master. Dostępny z zyskiem do 43 tysięcy złotych netto w leasingu niska rata. Sprawdź również leasing od 101%. Dostępny także w wersji elektrycznej i tech. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
10: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
11: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
10: A, no i merci bardzo.
12: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
13: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
14: W Carrefourze każdy dzień to ekstra oferta, więc ty plus dzisiejszy hit równa się sprytny wybór. Bo masło ekstra, simple, polskie lub łaciate, ₩99 za sztukę przy zakupie 4 z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Cena przed obniżką ₩4,99.
15: Citroen zaprasza na Dni Profesjonalistów od 6 do 18 lipca. W tych dniach złóż zamówienie na auto dostawcze dostępne od ręki i skorzystaj ze specjalnej oferty. Citroen C3 Van, Berlingo Van, Jumpy i Jumper z rocznym pakietem ubezpieczeń OC i AC za złotówkę oraz pierwszym przeglądem w cenie auta. Powtarzam, Dni Profesjonalistów, 6-18 lipca. Szczegóły u dealerów i na citroen.pl.
16: Citroen.
17: Tylko na eobuwie.pl. Zgarnij rabat do minus 30% przy zakupie minimum 2 rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 14 lipca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki, bo eobuwie wie.
18: Zapoluj 3 za 2 w Half Price. Kup 3 rzeczy z wyprzedaży, a wartość najtańszej wróci na kartę podarunkową Modivo. Tylko dla klubowiczów Modivo Club. Nie przegap. Akcja trwa do 19 lipca lub do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
19: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
20: Tego lata Włochy są bliżej. Delektuj się włoską kuchnią we Fresh Corner na stacjach MOL. Hot dog parmigiano, focaccia i aromatyczna kawa. Smakowite ceny tylko z aplikacją MOL Move. Do zobaczenia we Fresh Corner. Polecam. Dorota Gardias. Ciao.
0: Po reklamie.
21: Radio Plus. Zielona Góra.

0: Dobra wiadomość dla kierowców i pieszych w Zielonej Górze. Jeszcze w połowie wakacji dwa przejazdy kolejowe przy ulicy Wyspańskiego oraz w rejonie pętli autobusowej na osiedlu Mazurskim zyskają pół rogatki, sygnalizację świetlną i kamery. Nowe urządzenia będą uruchamiały się automatycznie przed nadjeżdżającym pociągiem. Inwestycja ma poprawić bezpieczeństwo, choć kierowcy muszą liczyć się z nieco dłuższym oczekiwaniem przed przejazdem.
1: Radio Plus, Zielona Góra.

0: Już 29 sierpnia Muzeum Etnograficzne w Ochli zaprasza na dożynki miejskie z charakterem 2026. W programie m.in. uroczysta msza, polowa, występy artystyczne, turniej, sołectw oraz koncert Eweliny Lisowskiej. Na uczestników czekać będą także warsztaty, strefa dla dzieci, regionalne przysmaki i stoiska wystawców. Jeśli nie mają Państwo jeszcze planów, no to chyba warto zaplanować sobie ten dzień.
1: Radio Plus, Zielona Góra.

0: Reklama.
1: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
2: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
3: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
4: W Drogerii DM dbamy o wasze potrzeby. Dlatego od 1 do 31 lipca w aplikacji DM czekają na ciebie aż 3 kupony minus 15%. Na całą markę Balea i Baleamen, na produkty dla zwierząt i na pasty do zębów oraz płyny do płukania ust. Pobierz aplikację, aktywuj kupony i korzystaj od 1 do 31 lipca w twojej drogerii DM lub na dm.pl. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład pojemna lodówka Bosch. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2690.

0: więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Było cudownie. Jeszcze nigdy się tak dobrze nie bawiłam. A ty? Chcesz się wybawić w jednym z największych parków linowych w regionie? Park linowy Nowa Sól to 5 tras z nowymi przeszkodami dla najmłodszych, nastolatków i dorosłych. Do tego największy krasnal na świecie, park fizyki, minigolf, skatepark, tor BMX, ścianki wspinaczkowe i szlaki rowerowe. W lesie, w którym jest przyjemnie nawet w największy upał. Wpisz w wyszukiwarce Park linowy Nowa Sól.
2: Cześć panowie, byłem ostatnio w salonie Bike i wiecie co? Wyliczyli mi w bajkowym leasingu ratę 599 zł za SUVa Bike 5.
3: O, a ja dostałem ofertę za 399 zł.
4: Przecież to zależy od wpłaty wstępnej. Ja mam ratę 199 zł netto na miesiąc. Cieszę się nowym SUVem od Bike w cenie karnetu na siłownię.
2: A ty? Jaką ratę chcesz płacić za swojego nowego bajka? 50 tysięcy przebiegu, a po dwóch latach zwracasz lub wymieniasz na nowy. Bike. Wybór staje się prosty.
5: Przedsiębiorco, planujesz inwestycje i potrzebujesz wsparcia? Zapraszamy do Polskiej Strefy Inwestycji, w której na największą pomoc mogą liczyć mikro, mali i średni przedsiębiorcy. Duże ulgi otrzymają także inwestujący w badania i rozwój. Kostrzyńsko-Słubicka Specjalna Strefa Ekonomiczna wspiera przedsiębiorców z północno-zachodniej Polski. Zapraszamy na www.kssse.pl. Kostrzyńsko-Słubicka Specjalna Strefa Ekonomiczna. Inwestuj z naszym wsparciem.
6: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Car Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland Spółka ZOO.
7: Marian, ty to lubisz taniej kupić, nie?
8: Oj, lubię, Barbara. A co?
7: A bo w Media Expert jest wielka wyprzedaż.
8: O, i to lubię najbardziej.
9: Po reklamie.

0: Radio Plus, Zielona Góra.
1: To była Izabela Trojanowska w nieśmiertelnym utworze Wszystko, czego dziś chcę. Za 2 minuty będziemy mieć godzinę 19 i najnowsza porcja informacji z Polski i ze świata. A już teraz Nick Cave w duecie z Kylie Minogue i utwór Where the Wild Roses Grows.

0: Kolejny wniosek o europejski nakaz aresztowania, najnowsze informacje w sprawie Zbigniewa Ziobry. Są kolejne ostrzeżenia IMGW, alerty przed burzami dla wschodniej części kraju. Powiemy też o wakacyjnych rekolekcjach misyjnych. Trwają jeszcze zapisy. Jest 19. Michał Konopiński. Zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Prokuratura nie wyklucza kolejnego wniosku o europejski nakaz aresztowania Zbigniewa Ziobry. Sąd odmówił wydania ENA wobec byłego ministra sprawiedliwości, który przebywa w USA. Ze szczegółami nasz reporter Michał Skolimowski. Skąd taka decyzja?
1: Zdaniem sądu nie wykazano, że Zbigniew Ziobro przebywa na terenie Unii Europejskiej lub będzie podróżował na jej teren. Drugi wniosek dotyczył Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej i też nie został uwzględniony.
2: To są niezaskarżalne postanowienia. One mogą być zmienione w każdej chwili w zależności od zmiany okoliczności.
1: Mówi sędzia Anna Ptaszek z Sądu Okręgowego w Warszawie, a minister sprawiedliwości, prokurator generalny Waldemar Żurek nie wyklucza kolejnego wniosku o ENA.
3: Szanujemy decyzję sądu, ale nie zgadzamy się z taką interpretacją prawa. W dobie dzisiejszej komunikacji Ziobro jutro może znaleźć się w samolocie lecącym do Budapesztu czy Brukseli.
1: Ostateczna decyzja w sprawie wniosku zapadnie po zapoznaniu się z pisemnym uzasadnieniem postanowienia sądu.
0: Zbigniew Ziobro jest w Stanach Zjednoczonych. Wcześniej był na Węgrzech, gdzie otrzymał polityczny azyl. Były minister, przypomnijmy, jest podejrzany w śledztwie dotyczącym wielomilionowych nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości. Agresywne reklamy i wywieranie presji na najmłodszych. Takie zarzuty prezes Łokiku postawił dwóm twórcom internetowym, Wojanowi i Palionowi. Obaj prowadzą kanały gamingowe skierowane głównie do dzieci.
4: Przepisy zakazują bezpośredniego wzywania dzieci do kupowania reklamowanych produktów lub zachęcania ich, by namawiały do ich zakupu rodziców i innych dorosłych. Tymczasem Wojan i Palion płynnie przechodzą od relacjonowania rozgrywki do zachęcania do kupowania plecaków, koszulek czy napojów.
0: Mówi prezes Łokiku Tomasz Chrustny. Dzieci znacznie łatwiej ufają internetowym idolom, a to, jak podkreśla psycholog Ewa Winnicka, może być forma manipulacji.
5: Tego typu presja jest właśnie formą takiej manipulacji, która ma przynieść dla osoby oferującej, prawda, daną rzecz, ma przynieść korzyść, a jest stratą na pewno psychiczną dla dziecka.
0: Jeżeli zarzuty się potwierdzą, przedsiębiorcom grozi kara do 10% rocznego obrotu. Gwałtowne burze z intensywnymi opadami deszczu. IMGW wydało alerty dla całej wschodniej części Polski. Najtrudniejsza sytuacja ma być na południowym wschodzie kraju. Lokalnie może tam spaść do 80 mm deszczu. Możliwy jest też grad. Ostrzeżenia będą obowiązywać do jutra do południa.
6: Wiadomości Radia Plus.
0: Wyprawy w busz afrykański, opowieści misjonarzy z Tanzanii i Nigerii i tańce w rytmach afrykańskich. To czeka dzieci od 3 do 8 klasy szkoły podstawowej podczas wakacyjnych rekolekcji misyjnych w Suchem. Można jeszcze się zapisać, mówi siostra Bożena Najbar.
7: Mamy przygotowane różne zabawy z różnych kontynentów. Mamy też stroje oryginalne z tych kontynentów, które będzie się można przebrać. Siostra z Nigerii będzie uczyć tańców afrykańskich. Będziemy próbować dań z różnych kontynentów. Nazywamy to kuchnią misjonarza.
0: Wakacje z misjami od 10 do 17 sierpnia.

0: wtorek w Zielonej Górze zapowiada się pochmurnie i z możliwością przelotnych opadów deszczu. Temperatura wzrośnie do około 26 stopni Celsjusza. Powieje słaby i umiarkowany wiatr, a ciśnienie pozostanie stabilne. Synoptycy przewidują, że po okresach pochmurnych mogą pojawić się także przejaśnienia. Z dobrych informacji jakość powietrza przez cały dzień będzie dobra.
1: Radio Plus Zielona Góra.
0: Na naszych zegarach 4 minuty po godzinie 19. Jak Państwo wchodzą w ten wieczór, może tanecznym krokiem? No, kilka takich utworów będzie w tej godzinie. Na początek Gazebo i I Like Chopin, a następnie Natalia Kukulska w utworze Im więcej Ciebie, tym mniej.

0: Już jutro fani czarnego sportu będą mogli zobaczyć w akcji młodych zawodników zielonogórskiego falubazu. O godzinie 17 na Stadionie Żużlowym przy ulicy Wrocławskiej 69 odbędzie się spotkanie w ramach U24 Ekstraligi. To okazja, by wspierać przyszłe gwiazdy zielonogórskiego Żużla i zobaczyć emocjonującą rywalizację na torze. Organizatorzy zapraszają wszystkich kibiców do wspólnego dopingu.
1: Radio Plus Zielone.

0: 50% taniej z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 18 lipca.
1: Ach, ta drżąca powieka.
2: I ten nocny skurcze łydek.
1: Biorę magnez i nie czuję efektu.
3: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
4: Słyszysz? To Crash od pierwszego chrupnięcia. Wedel Crash. Nowy baton czekoladowy z chrupiącymi dodatkami. Popcorn, precelki, kokos, orzeszki. Masz Crasha na Crasha.
5: Zapoluj 3 za 2 w Half Price. Kup 3 rzeczy z wyprzedaży, a wartość najtańszej wróci na kartę podarunkową Modivo. Tylko dla klubowiczów Modivo Club. Nie przegap. Akcja trwa do 19 lipca lub do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
6: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka z.
7: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś ziemniaki wczesne polskie luzem cena przed obniżką 2,99. Teraz tylko złoty 29 za kilogram. A polskie borówki amerykańskie cena przed obniżką 19,99. A teraz z kuponem Lidl Plus 11,99 za 400 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Po reklamie.
10: Radio Plus. Zielona Góra.

0: Miłośnicy sztuki mogą wybrać się na wyjątkowe wydarzenie w pałacu w Starym Kisielinie. 14 lipca o godzinie 18 odbędzie się wernisaż wystawy malarskiej Agaty Kaczuk-Jagielnik. Artystka w swoich pracach prezentuje osobisty styl pełen emocji i ekspresji, a jej obrazy to niecodzienne spojrzenie na rzeczywistość z wykorzystaniem oryginalnej kompozycji i perspektywy. Organizatorzy zapraszają wszystkich zainteresowanych sztuką i spotkanie z twórczością artystki.
1: Radio Plus Zielony.

0: Miłośniczki dwóch kółek mogą dołączyć do wspólnej sportowej przygody. W każdy wtorek odbywa się ustawka rowerowa, klasyk zielonogórski, o której często wspominamy. No i tak będzie również i tym razem. Start zaplanowano oczywiście na godzinę 17:30, a wszystkie chętne wyruszą spod Centrum Rekreacyjno-Sportowego. Uczestniczki podzielą się na dwie grupy, szybszą i spokojniejszą, tak aby każda z pań mogła dotrzeć do mety w spokojnym tempie. No i wszystkie panie oczywiście są zaproszone.
1: Radio Plus, Zielona Góra.

0: Radio Plus, Zielona Góra.
1: To była Jennifer Rush w utworze The Power of Love. Teraz przenosimy się troszeczkę na polskie podwórko. No i złoty czas polskiej muzyki. Zespół Lombard z Małgorzatą Ostrowską. Szklana pogoda. 12 minut pozostaje nam do godziny 20.

Zielona Góra. Za 4 minuty będziemy mieć godzinę 20, a to znaczy, że już dzisiaj pora się żegnać. Jakub Brzegowy, bardzo dziękuję za cały dzień i zapraszam oczywiście jutro od godziny 16, jak zawsze. Przed chwilką poleciała Paula Abdul i Straight Up, a dzisiejszy dzień zamknie nam John Secada oczywiście. Just Another Day dla Państwa ode mnie na koniec dnia, ale to jeszcze nie koniec muzycznych emocji, bo za chwilkę Marek Sierocki wkracza do studia i będzie puszczał Państwu piękne utwory. Proszę zatem zostać z nami, a my słyszymy się już jutro o godzinie 16. Do usłyszenia, do jutra.

0: Marek Sierocki prezentuje Lato z nutą nostalgii.
1: Marek Sierocki, witam serdecznie, wakacyjnie i w tanecznym klimacie. Na początek holenderski duet Fantastic Costa Blanca. Potem Iwan i fotonowela, będzie też grupa Magazine 60 i Rendezvous Irla Costa del Sol.

0: kolejne i nagroda główna Audi A3.
1: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl. Szczegóły na loteriada.pl.
0: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
2: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
3: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie. A co?
4: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
3: Potrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
4: Bo zależy mi na sobie.
5: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.
6: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 170 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
7: Po reklamie.

0: Radio Plus Zielona Góra. Marek Sierocki prezentuje Lato z nutą nostalgii.
1: Pora na nasz drugi miks, a otwiera go formacja Garcia utworem Bamboleo. Potem DJ Bobo, Everybody, a także grupa Fun Factory w nagraniu Celebration.

był niemiecki zespół Fun Factory. Przed nami Enrique Iglesias i piosenka, która przyniosła mu światową sławę, to utwór Bailamos. Potem Lady Gaga, Alejandro, a także połączone siły dwóch zespołów, czyli Carapicce i Tic Tic.

Marinero śpiewała Lucia, a teraz już Michaela i dwa wielkie hity połączone w całość to La Colegiala i La Isla Bonita. Potem Jimmy Cliff, Reggae Night, a także grupa Bonnie M i Felicidad Margarita.

0: Bonem utworem Felicidad Margarita zakończyła ten miks.
1: Radio Plus, Zielona Góra.
2: Reklama.

0: Do wygrania rowery elektryczne, bony wakacyjne i nagroda główna Audi A3.
1: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl. Szczegóły na loteriada.pl.
0: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
2: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 170 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
3: Po reklamie.

0: Radio Plus Zielona Góra. Marek Sierocki prezentuje Lato z nutą nostalgii.
1: Pora na kolejny miks, a przed nami amerykańska wokalistka Kim Carnes i Betty Davis Eyes, potem Kenny Rogers i This Woman, a także grupa Blondie w nagraniu Heart of Glass.

0: Ten mix zakończyliśmy w elektronicznych klimatach. To był Patrick Cowley, Technological World.
1: Radio Plus, Zielona Góra.
2: Reklama.
3: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 170 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
2: Po reklamie.

Radio Plus. Zielona Góra. Marek Sierocki prezentuje Lato z nutą nostalgii.

Madonna, jej wielki hit La Isla Bonita, a przed nami król dyskotek lat 90. DJ Bobo i There is a Party. Potem grupa Fun Factory, I Wanna Be With You, a także zespół Mr. President i Coco Jumbo. Potem duet Captain Jack, Aiko Aiko, Bonnie M w swoim miksie wakacyjnych hitów, a na koniec dzisiejszego spotkania Murray Head i One Night in

0: Head utworem One Night in Bangkok zakończył nasze dzisiejsze spotkanie. Zapraszam jutro, słyszymy się o 20. Marek Sierocki, do usłyszenia.
1: Radio Plus, Zielona Góra.

0: Proszę Państwa, mamy nadzieję, że tak jak my korzystacie z wakacji.
1: Kabaret Ani Mru Mru. Radio Plus. Lato z nutką nostalgii.

krzykliwy z leśnego ptactwa. Długi przez cały korytarz, przez podwórze, aż gdzie gwiazda Wenus, a tyś lot i górność chmur, blask wody i kamienia. Chciałbym oczu twoich chmurność ocalić od